to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij się.

Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem, proszę was.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: A breathless drive

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

miłość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało, czyżby

0: czego widać żadna przedtem dać nie chciała.
1: Daj, co mi wzrok zczerwieni i serce połechce. Daj, czego ci chcę od ciebie.

ale z ciebie Boguś trach. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub. Zapomniałeś, nie rób głupiej miny.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król i nie

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry w poniedziałek. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
1: Wicemistrzyni Rolanda Garrosa Maja Chwalińska wraca dziś do kraju. Co z orderem Orła Białego dla prezydenta Ukrainy? Zbiera się kapituła. Rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
0: Michał Pierzchała, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Maja Chwalińska, wicemistrzyni Rolanda Garrosa, wraca dziś do Polski. Jej samolot wyląduje na warszawskim Okęciu o 9:25. Po największym sukcesie w karierze teraz czas na odpoczynek.
3: Mam nadzieję, że się w końcu prześpię porządnie. Byłoby miło i że w końcu coś zjem.
1: Mówiła Chwalińska zaraz po paryskim finale. Teraz przed nią zaplanowany wcześniej urlop, a potem przygotowanie do Wimbledonu, który startuje za 3 tygodnie. Sztab Polki walczy dla niej o dziką kartę na ten turniej. Bez niej Chwalińska będzie musiała grać w kwalifikacjach, bo o grze w Londynie decyduje miejsce w rankingu WTA sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, a Polka była w nim poza pierwszą setką. Kapituła Orderu Orła Białego odpowiedzieć na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia, to efekt decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z wojskowych jednostek imienia bohaterów UPA, odpowiedzialnej za ludobójstwo na Wołyniu. Odebranie Orderu Orła Białego to propozycja prezydenta Karola Nawrockiego, którą popiera Krzysztof Szczucki z PiS-u.
4: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki wojska ukraińskiego i bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
1: Odmiennego zdania jest Karolina Ziołopurzuk z Lewicy. Uważa, że z decyzją należy poczekać.
5: Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.
1: Order Orła Białego Wołodymyr Zełenski otrzymał za postawę wobec rosyjskiej agresji. Nadał mu go 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzega przed kryzysem paliwowym w wakacje. Kurczące się zapasy ropy zbiegną się ze szczytem letniego zapotrzebowania na paliwa. Na razie uwalniane rezerwy oraz nadwyżka z zeszłego roku chronią nas przed brakami paliwa, ale to rozwiązanie doraźne, a końca wojny USA z Iranem nie widać, mówi analityczka rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
6: Blokada cieśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tankowców i żeglugi przez cieśninę Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami.
1: No a w długi weekend maksymalne ceny paliw w Polsce wzrosły. Te stawki obowiązują także dzisiaj. Benzyna 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł, a olej napędowy 6 zł 48 groszy za litr. Rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne, bezpłatne szkolenia wojskowe, przede wszystkim dla osób w wieku 18-35 lat. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Za udział w szkoleniach uczestnicy dostaną wynagrodzenie w wysokości blisko 6000 zł. Brutto. Wojsko zapewni im także zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Turnus trwa 27 dni.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Nikt nie został ranny w nocnym zderzeniu samochodu ciężarowego i busa na autostradzie A4 między węzłami Opole Zachód i Brzeg. Do zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Michałów na jezdni w kierunku Wrocławia. Policja, służby ratunkowe i służba drogowa zakończyły już działania na miejscu. Nie ma już utrudnień.
0: Radio Pogoda 104,1 FM.

0: Pogoda w Opolu.
1: Piękny, ciepły, słoneczny dzień przed nami w Opolu i regionie. Temperatura na razie w granicach 13 stopni, ale na pewno wzrośnie do 22 stopni w południe i przyjemnych 24 stopni w najcieplejszej porze, czyli około godziny 15 czy 16. Przez cały dzień przeważać ma słońce na niebie nad Opolszczyzną. Od czasu do czasu wzrost zachmurzenia, ale dzisiaj padać nie będzie. Kolejne dni już w regionie z deszczem.
0: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
2: Dzień dobry, w poniedziałek, 4 minuty po 6, Asia Kruk, kłaniam się. To pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8 czerwca, 159 dzień roku, do końca roku 206 dni, do końca wiosny 12, ależ pięknie jest na świecie. Słońce wstało 16 po 4, zajdzie 6 minut przed 21. Dzień będzie dłuższy od najkrótszego w roku o 8 godzin i 56 minut, a do tego najdłuższego dnia w roku brakuje nam jeszcze 9 minut. No i pięknie. Dzisiaj Dzień Cyrku bez Zwierząt, to ważne, Światowy Dzień Oceanów i Dzień Informatyka. Kto co świętuje, sobie wybiera, w każdym razie wszyscy świętujemy z najpiękniejszymi melodiami. To, że jest poniedziałek i że się obudziliśmy i że możemy się do siebie uśmiechnąć nawzajem. Zapraszamy. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, a tutaj Anna Germana.

0: Partita w pogodnym poranku Radia Pogoda 10 minut po godzinie 6. Co nam przynosi poranna prasa, powie Michał Pierzchała.
1: Maję Chwalińską przynosi, bo we wszystkich gazetach oczywiście są zdjęcia i to na pierwszych stronach. Na przykład w Rzeczpospolitej. Paryż otworzył przed Mają Chwalińską drzwi do wielkiego świata. W Fakcie na pierwszej stronie takie zdjęcie, gdzie Maja Chwalińska pokazuje na jakiś taki mały odcinek palcami. Tylko tyle zabrakło mi do zwycięstwa, żartowała Chwalińska po przegranym finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrijewą, ale i tak przebojem zdobyła serca kibiców na całym świecie. Powiedziała też, trochę sobie popłakałam.
0: Ale co jej powiedział Andrea Agassi, w ogóle, że z nim rozmawiała.
1: Chwalińska wraca dzisiaj do kraju, przed 10:00 wyląduje. Też mamy tam, to państwo pewnie wiedzą, naszego reportera Przemysława Pozowskiego. Jak wróci, to też będzie pewnie miał mnóstwo opowieści z Paryża do przekazania. Dobrze, to co jeszcze? Mam artykuł w Rzeczpospolitej. Te branże nie dadzą rady bez migrantów. Ponad 16% udziału mają migranci w hotelarstwie i gastronomii. 14% to transport i logistyka. Uzależnione od ich pracy jest też budownictwo. Szacuje się, że w branży budowlanej brakuje obecnie około 100 tysięcy osób. No głównie właśnie takich fachowców jak murarze, dekarze, elektrycy, hydraulicy, operatorzy maszyn czy zbrojarze. No i tutaj dalej jest wypowiedź przedstawiciela firmy właśnie budowlanej, dużej. Zatrudnianie obcokrajowców jest dzisiaj niezbędne, by terminowo realizować kontrakty budowlane. Co będzie, gdyby były jakieś pomysły zakazywania właśnie pracy, no to o tym dzisiaj w Rzeczpospolitej. A na koniec jeszcze artykuł z Gazety Wyborczej. W środku numeru: e-rejestracja znów odłożona. E-rejestracja, czyli ta centralna rejestracja, w tej chwili możemy korzystać z niej w małym zakresie, bo można się umawiać na mammografię, na cytologię, do kardiologa również. Miało być to niebawem powiększone o kolejne specjalizacje. Wiesz, to jest bardzo ważne, bo rzeczywiście w jednym miejscu zapisy są o tyle istotne, że odwołanie takiej wizyty to od razu pokazuje, że ktoś na to miejsce
0: oczywiście
1: wejdzie, a nie, że ona po prostu stoi pusta.
0: Co i pacjent system, to system,
1: się nie zjawi. Jeszcze we wtorek, to czytam z Wyborczej, na zorganizowanej z rozmachem konferencji Ministerstwo Zdrowia chwaliło się rychłym wdrożeniem centralnej e-rejestracji. Dzień później miało już gotowy projekt rozporządzenia opóźniającego ją o kolejne 3 miesiące.
0: O matko.
1: No i tak to właśnie wygląda. Szczegóły dzisiaj w Gazecie Wyborczej.
0: No to muzyka łagodzi obyczaje i tym razem mamy nadzieję, że też tak będzie. Julio Iglesias i Willie Nelson w pogodnym poranku Radia Pogoda, 13 minut po 6:00.

0: Niby 10 w tytule tej najpiękniejszej melodii, która już za nami, Trzy Korony i Krzysztof Klęczon, ale tak naprawdę to 11. 11 urodziny w tym tygodniu ma Radio Pogoda. To będzie w piątek, ale przez cały tydzień będziemy mieć dla Państwa mnóstwo atrakcji, prezentów z okazji naszych urodzin. Tak. To nie Państwo nam, tylko my Państwu rozdajemy prezenty urodzinowe z okazji urodzin Radia Pogoda. Dużo konkursów w tym tygodniu na antenie, o wszystkich powiemy jeszcze w pogodnym poranku Radia Pogoda. Jeden nawet będzie w pogodnym poranku, ale dopiero po godzinie 9. Teraz jest 19 po 6. Proszę budzić się z tą świadomością, że czeka Państwa mnóstwo atrakcji, także muzycznych. Za chwilę Irena Santor.
1: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
5: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: Travisto Fast i trawisz to!
5: Aflofarm.
6: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
7: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
8: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Została ostatnia reklama.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los!
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto. Reklama.

0: Beatles și w pogodnym poranku Radia Pogoda, chociaż ostatnio chodzi mi po głowie zupełnie inna ich piosenka Strawberry Fields Forever.
1: Tak, mam. A widziałem na zdjęciu, zamieściłaś w internecie, truskaweczki oczywiście.
0: Między piątkiem i niedzielą mam na koncie, czyli w brzuszku moim, prawie 2 kg truskawek. No nie mogłam się powstrzymać.
1: No,
0: już nie mogłam. Tak, dziękuję bardzo. A dzisiaj będą kolejne. Mam nadzieję, że trochę tańsze, bo to skórę zdziera po prostu i portfel. No dobrze, o czym ważnym...
1: No co zrobić, jak są dobre?
0: No właśnie.
1: No co zrobić?
0: O czym ważnym, oprócz pożerania truskawek, usłyszymy dzisiaj w wiadomościach?
1: Będziemy sprawdzać, gdzie znajduje się samolot z Mają Chwalińską, ponieważ chwila po godzinie 7 z Paryża startuje, po godzinie 9 ma lądować na warszawskim Okęciu. No także temat związany z powrotem naszej tenisistki do kraju na pewno się pojawi w wiadomościach. Z innych tematów, dziś przed południem odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Prezydent Nawrocki zaproponował, bo jednym z punktów było odebranie orderu prezydentowi Ukrainy, po tym jak nadał on jednej z jednostek sił zbrojnych swojego kraju imię bohaterów UPA. No, dyskusja trwa, czy trzeba odbierać, czy nie, o tym wszystkim też będziemy mówić. No i o wakacjach powiemy też w wiadomościach, ponieważ tegoroczne lato może być przełomowe dla polskiej turystyki. Droższe bilety lotnicze, cieplejsze prognozy dla naszego kraju, no i rosnące oczekiwania Polaków sprawiają, że krajowe destynacje mają dzisiaj mocniejsze karty niż kiedykolwiek, a dowodem są na to między innymi rezerwacje nad Bałtykiem, które biją teraz rekordy. Szczegóły w wiadomościach.
0: A ma być jeszcze jakiś bon turystyczny dla wschodnich województw, które najbardziej straciły na turystyce. I to być może jeszcze w tym roku, coś tak czytałam. Dogrzebiemy się do tych wiadomości i jak znajdziemy jak więcej szczegółów, to o tym Państwu opowiemy. A teraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Jak nie nad morze, to na Mazury. O, jeździło się, jeździło w rejsy. Trzecia miłość, żagle, czerwone gitary w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, a tutaj Krystyna Sienkiewicz. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Jakby się Państwo nie mogli dobudzić dzisiaj, nie chciało się Państwu wstawać z łóżka, to może Rick Nelson pomoże, Hello Mary Lou albo Rena Rolska, to niby takie proste, a jeśli nie, to mam wytłumaczenie. Cierpią Państwo na dysanie, czyli niezdolność do porannego wstawania z łóżka lub wciąż powracające pragnienie, aby ponownie się położyć. Kto ma, a kto raczej nie? No ja nie, jak już wstaję, to już wstaję. A Państwo? 22 444 4004. No i w ogóle jak się wstaje? Za 23:07.
1: Radio Pogoda.

0: tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Została ostatnia reklama.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Reklama.
10: Drogowskaz. Radia Pogoda.
11: Zakończenie akcji Bezpieczny Długi Weekend dopiero dzisiaj, tak więc jeszcze z samego rana można spodziewać się wzmożonych kontroli trzeźwości i prędkości na ulicach Opola i trasach przelotowych Opolszczyzny. Przez cały weekend drogówka w naszym regionie miała pełne ręce roboty i tak naprawdę zakończenie tych działań dopiero dziś.
10: Radio Pogoda 104,1 FM.

0: Pogodny poranek w radiu Pogoda za 14 minut. Będzie godzina 7, zaraz po 6 zabrzmiała piosenka Anny Gerwan. Chyba się Państwu skojarzyło. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Pani Asiu, Panie Michale. Repertuar muzyki Radia Pogoda jest bardzo urozmaicony, ale mnie brakuje jednej perełki. Piosenki śpiewanej przez Annę Gerwan Weź mnie jak w worku kota. Jest ona na tyle wprawiająca w dobry humor i nastrój, że warto ją włączyć na stałe do repertuaru Radia Pogoda. Serdecznie pozdrawiam Państwa prowadzących i pozostałych pracowników redakcji. Ewa z Gdańska.
0: Bardzo dziękujemy Pani Ewo i serdecznie pozdrawiamy. Cudownego tygodnia życzymy. Będziemy rozmawiać z naszą dyrekcją muzyczną, bo rzeczywiście piosenka jest taka wprawiająca w dobry nastrój. Teraz tylko we fragmencie.

0: kręcić nosem.
1: No, niezłe, niezłe, nie? Niebawem więcej z tej piosenki Państwo na pewno usłyszą w Radiu Pogoda. Pogodny poranek, wracamy do tego już, co już mieliśmy zaplanowane. Vox, zabiorę Cię Magdaleno, a za chwilę Janusz Laskowski, Żółty Liść, za 12:07.

0: Bardzo przyjemne, najpiękniejsze melodie i wrócimy do nich po godzinie 6. Teraz za 4... po 7 wrócimy. Teraz za 4 minuty 7. No tak, bo ja już myślami przy naszej słuchaczce, która uprzejmie melduje, że... Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Melduje we Wrocławiu słoneczny, 17 stopni, lekki wietrzyk. Życzę wszystkim przyjemności w tym tygodniu. Radości z siebie, radości z bliskich i z obcych ludzi.
0: No, to ładne.
1: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Wrocław. Tam w ostatni weekend odbył się tak zwany nocnik. Spokojnie, nocny półmaraton. Wielu moich znajomych biegło. Wszystkim serdecznie
2: gratuluję. To się nocnik nazywa?
0: Tak, tak. Fajne. Takie nocne biegi to nocniki. Okay. No, a jak? Wiadomości za chwilę, Michale.
2: Na Polski Festiwal zajrzymy. Zakończony, no ale tam się działo sporo. Szczegóły w wiadomościach.
3: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: innym razem, dziś na razie nie. Dzisiaj...
1: Autopromocja.
2: Radio Pogoda ma już 11 lat i z tej okazji to wy dostajecie prezenty. Zostań słuchaczem 11 na 10. Weź udział w urodzinowej zabawie Radia Pogoda. Sprawdź, jak dobrze znasz najpiękniejsze melodie i wygraj nagrody z limitowanej kolekcji. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.

0: wartości od sklepu. Biedronka.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Została ostatnia reklama.
5: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
6: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Czekamy na Roberta Janowskiego, który powinien pojawić się tutaj po godzinie 7 z najlepszymi życzeniami. No i oczywiście na Zygmunta, który zaraz wkroczy. Teraz proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
7: Oszuści podszywają się pod rządowy serwis podatki.gov.pl. Polewicz, Prońko i Przemyk odznaczeni medalami Zasłużone Kulturze Gloria Artis. Jeżdżą już pociągi na odcinku Słupsko-Ustka. Po burzy na tory spadły drzewa.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
6: Michał Pierzchała.
7: Uwaga na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Cyberprzestępcy podszywają się masowo pod rządowy serwis podatki.gov.pl. W rozsyłanych wiadomościach informują o rzekomej nadpłacie podatku i możliwości odzyskania środków. Fałszywy SMS nie musi na pierwszy rzut oka wzbudzić naszych podejrzeń, mówi Elwira Harmuszko z Cyber Rescue.
8: Cyberprzestępcy mogą niestety podszyć się pod każdy numer.
7: Dostajemy też link, który przenosi nas na fałszywą stronę internetową, wyglądającą jak profil zaufany. Pojawiają się tam pytania o dane osobowe i dane karty płatniczej. Jeśli na nie odpowiemy, to nasze dane trafią do przestępców. Jeśli podaliśmy takie dane, natychmiast skontaktujmy się z bankiem, aby wyzerować limity na karcie i ją zastrzec. Warto też zastrzec numer PESEL, a najlepiej od razu kasować podobne wiadomości. Atak Iranu na Izrael. Po raz pierwszy od kwietniowego rozejmu Teheran przeprowadził ostrzał rakietowy izraelskiego terytorium. Wszystkie pociski zostały przechwycone przez system obrony powietrznej, ale władze Izraela zaapelowały do mieszkańców o pozostanie w pobliżu schronów. W całym kraju zamknięte mają być dzisiaj szkoły. To był odwet Iranu za izraelski ostrzał przedmieść Bejrutu. Teheran zagroził, że w sytuacji dalszego ataku na Liban jego odpowiedź będzie groźniejsza. Kolejarze przywrócili ruch pociągów na odcinku Słupsk-Ustka po usunięciu drzewa z torów i naprawie uszkodzonej sieci trakcyjnej. Wczorajsze popołudniowo-wieczorne kilkugodzinne utrudnienia spowodowała gwałtowna burza, która przeszła w okolicy Słupska. Obecnie pociągi kursują na tej trasie bez przeszkód. Autor tekstów Bogdan Olewicz oraz piosenkarki Krystyna Prońko i Renata Przemyk odznaczeni medalami Zasłużone Kulturze Gloria Artis. Odznaczenia wręczyła podczas opolskiego festiwalu Minister Kultury. Jednym z koncertów podczas tego festiwalu była autobiografia, będący jubileuszowym hołdem dla Bogdana Olewicza, autora tekstów piosenek, które przez ostatnie 50 lat stały się ponadczasowymi i ponadpokoleniowymi przebojami. Napisał ponad 400 piosenek. Wykonywali je m.in. zespoły Perfect, Lady Punk, Budka Suflera, a także Anna Jantar, Marla Rodowicz, Krystyna Prońko i Urszula. Spod ręki Olewicza wyszły m.in. piosenki zespołu Perfect, Autobiografia, Nie płacz Ewka, Chcemy być sobą i Kołysanka dla nieznajomej, a także Urszuli, Malinowy król i Rysa na szkle. Festiwal Ukulele w Poznaniu. Setki muzyków grało wspólnie przez kilka dni w centrum miasta z uczestnikami. Porozmawiał Adam Kaźmierczak.
9: Co takiego jest w ukulele, że po prostu chce się na tym grać? Usłyszałem, że to jest najradośniejszy instrument świata.
10: No właśnie, wydaje się, że jest mały i śmieszny. Nasze paluszki jak takie pchły po tych czterech strunach przeskakują.
11: Jestem tutaj od 4 lat jakoś i za każdym razem wspaniale.
9: Dziś ostatni dzień, no tej ostatniej edycji, to co? Rozumiem, że dzisiaj tak do pieca ostro dacie.
12: Ostro do pieca,
11: taki jest plan.
7: Festiwal odbywał się co roku od 10 lat i więcej nie będzie. Organizatorzy zapowiedzieli, że była to ostatnia odsłona wydarzenia.
6: Zapowiadać można, ale ja myślę, że w takiej czy innej innej odsłonie wróci i zupełnie poważnie uważam, że to właśnie ukulele powinno być pierwszym instrumentem szkolnym. Nie gra na flecie, cymbałkach czy trójkącie, tylko właśnie ukulele. Uwielbiam ten instrument i życzę organizatorom festiwalu, żeby się jeszcze zastanowili raz i wszystkiego najlepszego.
4: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
0: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Aleksander Zwieriew ma swój upragniony wielkoszemowy tytuł. W finale French Open rozstawiony z dwójką Niemiec pokonał Włocha Flavio Cobollego 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Singla kobiet wygrała Mira Andrzejewa, pokonując w finale Maję Chwalińską, która od dziś jest 21. rakietą świata. Piłkarz reprezentacji Danii Christian Eriksen, który w trakcie meczu Mistrzostw Europy 5 lat temu stracił przytomność i był reanimowany na murawie, znów zasłabł na boisku. Do zdarzenia doszło w drugiej połowie towarzyskiej potyczki z Ukrainą w Odense. Tym razem dużo szybciej odzyskał przytomność, ale spotkanie zakończono po niecałych 70 minutach przy prowadzeniu Danii 2-1.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Jeśli chodzi o inwestycje na ulicach Opola, realizowane jest m.in. pieszo-rowerowe połączenie Grudzic i Maliny. Roboty realizowane są równocześnie na ulicach Groszowickiej i Podlesie. Na tej pierwszej budowany jest chodnik oraz poszerzana jest jezdnia. W planach jest też budowa doświetlonych przejść dla pieszych. Cała inwestycja ma być gotowa na przełomie sierpnia i września.
0: Radio Pogoda. 104,1 FM.

0: Pogoda w Opolu.
1: 24 stopnie to maksymalna temperatura, której możemy spodziewać się dzisiaj w Opolu i regionie. Tyle pokażą termometry jednak dopiero około godziny 15 czy 16. Na razie oczywiście jest chłodniej. 22 stopnie będziemy mieć w Opolu w południe. W międzyczasie dużo słońca. Przez cały dzień ma ono dominować. Na niebie można spodziewać się również bezchmurnego nieba. Od jutra już coraz więcej chmur, no i deszcz w prognozach na resztę tygodnia.
0: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
2: Dzień dobry, dzień dobry. 5 minut po godzinie 7. Dawno nas nie było w takim składzie jak dziś.
3: Ale już jesteśmy. Hip, hip, hurra.
2: Jest Asia, jest Michał, jest Julka i ja jestem Zygmunt Heiser. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj poniedziałek, 8 czerwca. To może dlatego jesteśmy właśnie w kontekście.
2: No i jest to 159 dzień roku. Do końca roku 206 dni. Do końca astronomicznej wiosny 12.
3: I za chwileczkę do kompletu będzie też Robert Janowski, a teraz już są Kasia Sobczyk z Czerwono Czarnymi.
4: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej

0: Robert Janowski, jak zwykle na stanowisku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Proszę Państwa, poniedziałek, 8 czerwca, jak my lubimy poniedziałki. No dobrze, do rzeczy. Imieniny dzisiaj obchodzą Jadwiga, Jakub i Seweryn. Takie szybkie trzy imionka z dziwnych świąt. To jest Światowy Dzień Oceanów dzisiaj jest. Czy ja wiem, czy dziwnych. Cześć natury przepięknej. Światowy Dzień Oceanów. Więc oceany, pozdrawiamy Was, wszystkie oceany świata. Jest też Dzień Informatyka. Bardzo podziwiam, szanuję. Nie znam się kompletnie, ale nie szkodzi. Dzisiaj również ma urodziny Piotr Franceski. Mhm. No, panie Piotrze, wszystkiego dobrego. 8 z przodu. 80 lat, wow. A Nancy Sinatra starsza od ciebie, Piotrek. Nancy Sinatra ma dzisiaj 86 lat. No właśnie. Co jeszcze znalazłem? Robert Kubica w 2008 roku jako pierwszy Polak w historii wygrał wyścig Formuły 1. To było Grand Prix Kanady w 2008 roku. Super. No to co, pan Piotr Franceski czasami śpiewa w naszym radiu, prawda? I bardzo chciałbym Państwa teraz zaprosić na piosenkę w jego wykonaniu.
1: Ale to się Państwo będą zaskoczeni, co to za piosenka. No dobrze, to gramy.
3: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
4: Całuję Twoją dłoń, madame, śniąc, że to usta Twe. Przed Tobą chylę skroń, madame, bo dobry ton tak chce. Lecz serce moje śni, madame, że gdy poznamy się, nim przyjdzie kilka dni, madame, pozwolisz sama mi, madame, miast Twą całować dłoń, madame, całować usta. O nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz co mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Całuję Twoją dłoń, madame, śniąc, że to usta Twe.

A mnie to jedno wolno mieć złudzenie. Gdy w twoją stronę czynię krok, już piorunuje mnie twój wzrok. Całuję twoją dłoń. O nieznajome i piękne panie, niech w myśli waszej piosenka ta zostanie. Nućcie ją wszystkie od medyktando, a gdy mąż słucha, nućcie ją mruczando. W łóżeczkach zanim przyjdzie sen, niech was kołysze refren ten. Całuję twoją dłoń, madam, śniąc, że to usta twe. Przed tobą chylę skroń, madam, bo dobry ton tak chce. Lecz serce moje śni, madam, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą całować dłoń, madam.

pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 19 minut po godzinie 7. No proszę Państwa, no urodziny obchodzi dzisiaj Piotr Frączewski. Państwo doskonale wiedzą od samego początku, o którą piosenkę nam chodzi w wykonaniu pana Piotra Frączewskiego, a także o całe jego właściwie takie alter ego. No dobrze, zagrajmy to.

0: No genialne,
1: doskonałe ta kreacja pana Piotra Franceskiego, to był majstersztyk.
0: Chociaż dla mnie, jako dla osoby urodzonej w połowie lat 70., Piotr Franceski będzie także panem profesorem Ambrożym Kleksem. Zawsze.
2: Radio Pogoda.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Została ostatnia reklama.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zbliża się godzina 7:30 i w tym tygodniu to będzie szał, nie tylko bajnaj.
1: Mówiliśmy o tym, że w piątek, ale państwo już dzwonią w tej sprawie. Jakiej? No wiadomo, dzień dobry.
2: Sto lat nie żyje nam nasze ukochane radio. No. Gracie najpiękniej, jak tylko potraficie. Cudowny weekend z wami. Grajcie zawsze i o jeden dzień dłużej. Okay. Dziękuję bardzo, Ania z Kalisza.
1: Bardzo dziękujemy pani Aniu. Buziaczki również. W piątek Radio Pogoda ma 11 urodziny. No i z tej okazji
0: okrągłe 11,
1: ale
0: dodajmy.
1: Najokrąglejsze na świecie. No. I w związku z tym przygotowaliśmy dla państwa mnóstwo atrakcji. Na przykład konkurs związany właśnie z rocznicą. 11 lat temu. Co wydarzyło się w państwa życiu takiego ważnego, że świętują państwo tę 11. rocznicę? Niekoniecznie 12 czerwca, ale po prostu 11. rocznicę.
0: A ja, jak już sobie państwo przypomną, to proszę wejść na naszą stronę. Tam jest taka specjalna formatka i odpowiedzieć proszę na pytanie, co świętują państwo po raz 11.
1: Zapraszamy serdecznie, bo po godzinie 9 będziemy się spotykać telefonicznie z jedną z takich zgłaszających tę swoją 11. rocznicę osób i będziemy rozdawać prezent. Koszulka z limitowanej urodzinowej edycji Radia Pogoda wędruje do państwa przez cały tydzień, a po raz pierwszy dzisiaj w pogodnym poranku Radia Pogoda po godzinie 9. Proszę zaglądać www.radiopogoda.pl.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 24. 8. Szukamy tutaj kandydatów do 11. rocznicy. 11. rocznicy, bo 11. urodziny w tym roku obchodzi Radio Pogoda i to będzie w dodatku w najbliższy piątek. Tego się nie spodziewałam. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja też chciałbym ogłosić rocznicę okrągłą, 16. mojego uczniowskiego osiedlowego klubu piłkarskiego Silesia Wrocław Gal, ale nie wiem, czy to jest tutaj w tej konwencji. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Nie jest w tej konwencji, ale bardzo serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Uczniowski klub sportowy Silesia Gaj, tak? Dobrze zapamiętałam? No wszystkiego najlepszego i sukcesów oczywiście i trwania. Tego samego życzymy sobie, czyli Radiu Pogoda. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Krzysztof Krawczyk będzie za chwilę.
2: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Królowa polskiej estrady, Ewa Ben.
2: Ja słyszałam jego solowek, nie wiem, może 100, a może nawet i więcej, ale to jest jedno z najpiękniejszych solowek, jakie zagrał.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Ben.
2: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Ben.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
7: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki ma.

0: Widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: Została ostatnia reklama.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
12: Reklama.
9: Drogowskaz, Radia Pogoda.
13: Rok ma potrwać opracowanie dokumentacji projektowej i rozbiórka stacji poboru opłat na opolskim odcinku autostrady A4. Prace będą prowadzone na 6 węzłach, a na razie trwa rozstrzyganie przetargu. Wiadomo, że złożone zostały 2 oferty. Obie mieszczą się w budżecie przeznaczonym na realizację zadania.
9: Radio Pogoda. 104,1 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 11 minut godzina 8. W tę historię naprawdę, proszę Państwa, trudno jest uwierzyć, ale zdarzyła się naprawdę. Suczka raz gończy Polski, zaginęła w marcu 2021 roku. Mm-hmm. 5 lat temu, wtedy miała niespełna 3 lata, no i całe dotychczasowe swoje psie życie spędziła w ciepłym, kochającym domu. Jej właściciele wyznaczyli nagrodę za informację o zaginięciu psa, poszukiwania, nerwy. Nic nie dało aż do początku czerwca tego roku. Pewne małżeństwo podczas spaceru zobaczyło zabiedzonego, wygłodniałego psa, który szedł za nimi. Zabrali go do siebie, potem do weterynarza. No i okazało się, że pies ma chip.
1: Aha.
0: Że pies ma chip i po tym chipie rozpoznano, że jest poszukiwany. I to od 5 lat. Łyna znalazła się około 11 kilometrów od miejsca, w którym
1: zaginęła. Czyli daleko i niedaleko.
0: Co się działo z psem, kompletnie nie wiadomo. Właściciele Łyny mówią, że na razie nie rozpoznaje ich, bo nie pamięta, tyle lat minęło. Była wtedy młodym pieskiem, ale jest bardzo łagodna i przyzwyczaja się od nowa i znowu wrasta w to miejsce, w którym przebywała jako młody psiak. Proszę Państwa, wniosek z tego jest taki: chipujmy psy. To jest niezwykle ważne i czasami może się okazać kluczowe.
1: Przy okazji to znakowanie psów chyba będzie już teraz obowiązkowe. Rejestrowanie psów i kotów. Pan prezydent podpisał stosowną ustawę, więc bardzo dziękujemy i oby tak dalej.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 3,5 minuty i będzie godzina 8. Za chwilę wiadomości, Michale.
1: O samolotach będziemy mówić w wiadomościach, bo to tak jest, że jak samolot jest w powietrzu, to ma znak wywoławczy.
0: Tak.
1: No wiadomo, żeby się nie pogubiły.
0: Alfa, no i... Delta, Centauri, coś tam. No, tak. Może przesadziłam.
1: Troszeczkę, ale okej. Okay. Natomiast jest jeden samolot teraz w przestrzeni powietrznej, który ma ten znak wywoławczy Maja.
0: Chyba
2: i nie jest to pszczółka.
1: I Maja Kwalińska wraca do kraju jeszcze ponad 1000 kilometrów przed nią, ale jest w powietrzu, szczegóły w wiadomościach za chwilę.
2: Ale leci samolotem Maja?
1: Tak.
2: Maja.
1: Lot Maja. Proszę, właściwie.
2: W czerwcu takie cuda majowe się zdarzają. A ja już teraz zapraszam Państwa do Szybkiej Piątki. Nagroda gwarantowana, kieliszki do jajek, a do wygrania książka Joanny Tekieli. Właściwa stacja 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
3: Radio Pogoda. Czas.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Została ostatnia reklama.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Reklama.
8: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będzie zabawa z nagrodami po 8, ale także po 9. O tym jeszcze będziemy mówić. Teraz proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
9: Maja Chwalińska już w drodze do Polski. Lądowanie samolotu o znaku wywoławczym Lot Maja za 1,5 godziny. Węgry wzywają Ziobrę i Romanowskiego. Zaczęła się weryfikacja ich azylu. Ruszają lubelskie dni seniora.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
8: Michał Pieszchała.
9: Maja Chwalińska po dotarciu do finału wielkoszlemowego French Open przesunęła się ze 114 na 21 miejsce w światowym rankingu tenisistek. To największy awans w całym zestawieniu od poprzedniego notowania. Iga Świątek nadal zajmuje trzecią pozycję, a liderką jest wciąż Białorusinka Aryna Sabalenka. Chwalińska wczoraj przez cały dzień brylowała w zagranicznych mediach. Gratulował jej osobiście m.in. Andra Agassi. Być może takich gwiazd było więcej, ale tego już się nie dowiemy.
10: Nie wiem, bo ja nie odbieram nieznajomych numerów. I to nie robię od wielu, wielu lat już, więc może tak było, ale no nie jestem w stanie na to odpowiedzieć.
9: Maja Chwalińska po rozegraniu w Paryżu aż 10 meczów i dotarciu do finału zapowiedziała, że musi odpocząć. Plan brzmi prosto.
10: Lubię sobie poczytać książkę, jestem taką babcią chyba w środku jednak. Książka, herbata czy kawa, właśnie przyjaciele, rodzina.
9: Polka za niespełna 1,5 godziny wyląduje w Warszawie, na kort wróci najwcześniej w eliminacjach do Wimbledonu. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej uspokaja, że atak rosyjskiego drona, który uszkodził budynek centralnego magazynu zużytego paliwa jądrowego 15 km od elektrowni w Czarnobylu, nie spowodował skażenia, a poziom promieniowania nie uległ zmianie. Agencja na miejsce zdarzenia wysłała ekspertów. W wydanym wcześniej komunikacie dyrektor generalny agencji podkreślił, że ataki na obiekty jądrowe są całkowicie niedopuszczalne i naruszają kluczowe zasady bezpieczeństwa jądrowego. Rząd Węgier ogłosił, że w związku z postępowaniem w sprawie azylu Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego wzywa ich, aby osobiście złożyli wyjaśnienia. Jeśli się nie stawią, decyzje zapadną bez nich. Pisze o tym Gazeta Wyborcza. To pierwsze oficjalne stanowisko nowych władz Węgier w sprawie polityków ściganych za przestępstwa, którym rząd Viktora Orbana udzielił azylu. Posty śledczy chcą postawić politykom zarzuty za aferę Funduszu Sprawiedliwości. Egzaminem z języka polskiego dziś o 9:00 rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty. Jutro odbędzie się egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego. Przystąpią do nich uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych albo losowych nie mogli zdawać egzaminów w maju. Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. Ponad 200 wydarzeń czeka na seniorów w związku z rozpoczynającymi się dzisiaj lubelskimi dniami seniora, mówi wiceprezydentka miasta Anna Augustyniak.
11: Wydarzenia dotyczące zdrowia, kultury i profilaktyki i też nowe wydarzenie adwokaci seniorom. Seniorzy zgłaszają nam, że mają różnego rodzaju problemy z interpretacją przepisów prawnych.
9: Lubelskie dni seniora potrwają do piątku.
8: Proszę się tam doskonale bawić.

0: wskaz. Radia Pogoda.
1: Już coraz bliżej zakończenie prac związane z przebudową układu drogowego przy Centrum Usług Publicznych. Oczywiście wiaduktem jeździmy już w obu kierunkach, a całość ma być gotowa pod koniec czerwca. A na razie poranny pofestiwalowy szczyt na ulicach Opola, wzmożony ruch na obwodnicy i postoje m.in. na wysokości Makro.
0: Radio Pogoda 104,1 FM.

0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Pogoda w Opolu.
2: Pogodnie, słonecznie, coraz cieplej, tak ma być dzisiaj w Opolu i regionie. 22 stopnie w południe i maksymalnie 24 stopnie około godziny 15 czy 16. Tyle możemy się dzisiaj spodziewać. No i słonecznie ma być przez cały dzień. Od jutra już stopniowy wzrost zachmurzenia. Jutro deszczu trzeba spodziewać się po południu, a w środę przez cały dzień. Od środy też ma się o kilka stopni ochłodzić na Opolszczyźnie.
1: Radio Pogoda.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
3: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
4: Zygmunt Heiser.
3: Jasia Kruk, witamy w poniedziałek, 8 czerwca. Mamy 159 dzień roku. Do końca roku 206 dni, do końca astronomicznej wiosny 12. Wschód słońca dziś było 4:16, zachód będzie 6 minut przed 21, a do najdłuższego dnia w roku brakuje jeszcze 9 minut.
4: Kocham te jasne poranki i jasne wieczory, ale poranki jasne bardziej kocham. Już się tak naprawdę czasem budzę o 4:00 i już jest tak pięknie i słonecznie. 6 po 8, za chwilę szybka piątka, a teraz, no proszę bardzo, gramy Skaldów.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 12 minut, o przepraszam, 13 minut po 8.
1: No.
2: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
1: Dzień dobry pani Kasiu.
3: Dzień dobry pani Asiu, dzień dobry pani Zygmuncie i wszystkim, którzy tam pracują dla nas.
0: No i wszystkim, którzy trzymają za panią kciuki.
3: Teraz. No, tak jest, tak. Dokładnie.
1: Pani jeszcze w domu, czy już w pracy, rozruch jest?
3: Nie, ja pracuję od 6:30, bo tak lubię.
1: Okej.
0: Okay, a co pani tak... w pracy robi?
3: No jestem, jak to, nawiedzoną księgową, jak mówią niektórzy z moich znajomi.
1: Aha, jest pani księgową od 6:30.
0: A, widzisz?
3: Tak jest.
1: Jak ja to
3: widzisz?
1: Szanuję, pani Kasiu, to pani nie ma pojęcia. Prezenty mamy dla pani, kieliszki do jajek Radia Pogoda, śliczne, o, piękne, super, naprawdę fajne. Wygra pani także książkę Joanny Tekieli, Właściwa stacja. Jeśli w ciągu 30 sekund poda nam pani 5 wyrażeń w różnych kategoriach na literę...
0: Gdzie?
1: Jak Genowefa.
0: O, świetnie to powiedziałaś. Pani Katarzyno, wszystko jasne, czy możemy zaczynać?
3: No, możemy zaczynać, trzeba.
0: Uwaga, w takim razie czas, start. Góra.
1: Skrzydło.
3: Boże, Giewont.
0: Tak, rasa psa.
3: O matko.
0: Dziś mówiliśmy o takiej.
3: Oj nie, proszę.
0: Dobra,
3: następne.
0: W kuchni.
3: Garnek.
0: Ubranie.
3: Garnitur.
0: Zespół muzyczny.
3: Genesis.
0: Tak,
1: tak
0: jest.
1: Rasa psa. Jasny. Boże. Taki kudłaty.
3: No, chyba.
1: Golden Retriever.
3: O Boże. No,
0: no.
1: Jaki właśnie.
3: No Golden.
0: Gryfon.
3: No
0: i ten gończy polski, o którym
1: polski,
0: mówiliśmy.
1: Gończy polski, tak. Piękna rasa. Zresztą.
3: No ja niestety z tymi pieskami to tak chyba na bakier z rasami. Pieski są
0: no i
3: ty, ładne zazwyczaj.
0: Kasiu, no i tak. Tu był pies pogrzebany.
3: O właśnie.
1: Czytać co prawda pani nie będzie przez Radio Pogoda, ale jajka na miękko będzie pani jadła.
3: Uwielbiam.
1: Bo w prezencie te kieliszki, a my panią uwielbiamy i dziękujemy, że pani z nami jest od rana. Pozdrawiamy serdecznie.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy jeszcze raz i do usłyszenia może kiedyś znowu.
1: Pewnie, ściskamy.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8.21. W ostatni weekend dużo się słuchało i dużo oglądało różnych rzeczy. Opole oglądałeś?
1: Tak, oglądałem oczywiście nie wszystko, częściowo, ale muszę powiedzieć, że podobało mi się.
0: Mi też się
1: naprawdę
0: podobało.
1: Naprawdę bardzo mi się podobało i ten wspaniały benefis Bogdana Olewicza, autora tekstów, pięknych tekstów, znakomite wykonania, znakomicie artyści. I tutaj troszkę różnimy się zdaniami. Mnie się bardzo podobał koncert Lady Punk.
0: No, mnie się mniej podobał, ale najbardziej z całego Opola podoba mi się to, że jakie, co by się nie działo, jakie byśmy mieli nastroje społeczne, które mamy rok i tak dalej, najpiękniejsze melodie bronią się mocno. I najmocniej. I to mnie najbardziej cieszy, że wszyscy je znają, wszyscy je śpiewają i zawsze jest fajnie. I słuchało się i też i oglądało w ciągu ostatniego weekendu także Eurowizję wyjątkową, o czym więcej za chwilę.
2: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
3: Pani wspomniała, użyła takiego słowa, ale ja sław.
4: Tak, tak to się nazywa
3: tak
4: ten program.
3: Jak Hollywood, prawda, na Sunset Boulevard są te gwiazdy.
5: Ale ja sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroën.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: zakupy.
19: Została ostatnia reklama.
20: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Hey man, Anna Jurksztowicz. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 27 minut będzie godzina 9. Mówiliśmy o tym, że różnych rzeczy się słuchało i oglądało w ten weekend, który już no niestety minął. Było Opole i o tym już rozmawialiśmy, ale była też Eurowizja w ten ostatni weekend.
1: Nie miałem pojęcia.
0: W którą w dodatku wygrał Polak.
2: Michał! Zwycięstwo Eurowizji!
0: Dobrze Państwo słyszeli, akordeonista z Polski Michał Stochel, 18-latek, wygrał Eurowizję Młodych Muzyków. To jest konkurs, w którym biorą udział utalentowani instrumentaliści muzyki klasycznej w wieku od 12 do 21 lat. Ta Eurowizja odbywa się co 2 lata. Bardzo żałuję, bo uwielbiam ją oglądać.
3: I to po 22 razy już. To był 22 finał, więc sporo. Członek jury zabrał głos po występie pana Michała. Powiedział tak: uważam, że Michał zagrał znakomicie, był błyskotliwy, artystyczny i wykazał się silnym, naturalnym wyczuciem rytmu. Jestem pewien, że czeka go wspaniała przyszłość. Po zwycięstwie pan Michał też sam zabrał głos, zaapelował do innych młodych muzyków, by nigdy się nie poddawali. Powiedział tak: myślę, że to bardzo ważne. Na drodze zawsze będą pojawiać się wyzwania, ale jeśli naprawdę czegoś pragniecie i jesteście gotowi na to pracować, możecie to osiągnąć.
0: Fantastycznie. A jak pan Michał gra? Proszę posłuchać z orkiestrą z tegorocznej Eurowizji.

0: Jej, jak to trzeba palcami przewierać.
1: Ja mam ciarki na całym ciele.
2: Ja się zastanawiam, jak on potem dochodzi do siebie, jak już przestaje grać. Bo te palce jeszcze muszą...
0: Jeszcze mu chodzi.
2: Tak.
1: Bardzo serdecznie gratulujemy. To była naprawdę uczta dla uszu. Eurowizja Młodych Muzyków. Warto zwracać uwagę na takie konkursy. Frank Sinatra i Nancy Sinatra teraz w Radiu Pogoda.

Na, tata potrafi. Gdzie ci mężczyźni? Danuta Rin w pogodnym poranku Radia Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Będzie Barbara Rylska, później Johnny Cash i o rocznicach i o konkursach z tym związanych też będziemy mówić jeszcze przed godziną dziewiątą.

0: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
1: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, 1,59 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, dalej
10: masz. Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Została ostatnia reklama.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Reklama.
12: Drogowskaz, Radia Pogoda.
17: Po polu trwają prace remontowe m.in. na ulicy Nowowiejskiego. Dotyczą one wymiany nawierzchni. Mają potrwać do połowy lipca. Remontem został objęty odcinek około 130 metrów od placu Różyckiego do ulicy Piramowicza i na czas pracy na odcinek jest wyłączony z użytku objazd przez Moniuszki, Stoińskiego i Piramowicza.
12: Radio Pogoda. 104,1 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 12 minut, przepraszam, za 8 minut oczywiście, za 8
1: Brawo.
0: Minut będzie godzina 9, dziękuję
1: bardzo.
0: Wyszłam z prawy matematycznej.
1: Dwa dobre trafienia, minuty i godziny się zgadzają.
0: A jakbym powiedziała 11 Radia Pogoda, to z czym by się Państwo skojarzyło? Ze sportem, matematyką czy fajnym
1: A, to karne się strzela z 11. I, tak, 11 metrów i najczęściej padają bramki.
0: To się całe życie człowiek uczy. Ja się dopiero co nauczyłam, co to jest spalony, zgmuncie, a w czwartek zaczyna się
1: mundial.
0: Ja do
1: tej pory nie wiem, także.
0: To ja ci wyjaśnię. Ale to dopiero w czwartek, na razie, proszę Państwa, jest poniedziałek i w tym tygodniu, w piątek konkretnie, Radio Pogoda obchodzi 11 urodziny. Z tej okazji mamy konkurs. Jeśli Państwo mają jakąś fajną 11 rocznicę, coś robią po raz 11, co jest ważne w Państwa życiu, proszę dać nam znać przez stronę www.radiopogoda.pl, a my niektóre z takich właśnie jedenastkowych osób nagrodzimy koszulką jubileuszową Radia Pogoda.
1: A to wnuczek się Państwu urodził, a to prawo jazdy udało się zdać 11 lat temu, jeszcze coś? No, czekamy na takie informacje.
0: Ten konkurs po godzinie 9 w Radiu Pogoda. Polecamy się.
2: Było nam trochę jak w cudownej baśni.

0: Ewa Śnieżanka.
1: Aleśmy się tutaj pobujali. Mamy nadzieję, że państwo również.
0: Wracamy do tego bujania zaraz po godzinie 9, czyli po wiadomościach. A w nich?
2: No, my cały czas sprawdzamy, gdzie jest Maja.
0: Gdzie jest Maja?
2: Maja Chwalińska nad Polską już jest. Minęła Zieloną Górę jakiś czas temu, także za jakieś pół godzinki będzie lądowanie w Warszawie.
0: Coś specjalnego przygotowaliśmy
1: Maja
0: tutaj.
2: Tak.
0: W Radiu Pogoda. Ta i więcej wiadomości już za chwilę. Proszę być z nami także po godzinie 9. Dużo się będzie działo w Radiu Pogoda.
3: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Płócienna, jedwabna, a może stalowa? 11. rocznicę nazywać będziemy od teraz Pogodną. Świętuj z nami 11. rocznicę powstania Radia Pogoda. A jaka jest twoja pogodna 11. rocznica? Podziel się z nami swoją historią i wygraj koszulkę z limitowanej kolekcji. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Została ostatnia reklama.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będzie Ryszard Rynkowski ze zwierzeniami Ryśka. Będzie nasza zabawa urodzinowa pierwsza, ale absolutnie nie ostatnia. A teraz wiadomości.
12: Poważne utrudnienia na autostradzie A4 w Gliwicach po wywróceniu się ciężarówki. Iran wystrzelił rakietę w kierunku centralnego Izraela. To kolejna seria ataków dziś na Bliskim Wschodzie. Czeki turystyczne dla seniorów. Można taniej wyjechać.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
11: Michał Piszchała.
12: Kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A4 w Gliwicach, gdzie wywróciła się ciężarówka przewożąca paszę. Pojazd, z którego wysypał się ładunek, blokuje pasy ruchu w kierunku Wrocławia. Do zdarzenia doszło na węźle Sośnica, łączącym między innymi autostrady A4 i A1. Według ustaleń policjantów ciężarówka wywróciła się na bok po tym, jak wystrzeliła jedna z opon w tym pojeździe. Iran wystrzelił kolejne rakiety w kierunku centralnego Izraela. Wcześniej nad ranem izraelskie siły powietrzne przeprowadziły ataki na cele wojskowe w środkowym i zachodnim Iranie. Był to odwet za irański ostrzał Izraela, do którego doszło godziny po tym, gdy prezydent USA Donald Trump wzywał Izrael do powstrzymania się od uderzenia. Teraz Irańczycy ponownie atakują. Tymczasem ropa mocno drożeje o poranku po wymianie ognia na Bliskim Wschodzie. Wzrosty są kilkuprocentowe. Obywatel Turcji, który miał spowodować pod Warszawą śmiertelny wypadek, będzie dzisiaj przesłuchany. Do zdarzenia doszło w weekend w Ząbkach. 37-letni taksówkarz zajechał drogę innemu kierowcy, mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji.
13: Uderzenie było tak duże, że pojazd został rozerwany na pół.
12: Dwie osoby zginęły. W szpitalu o życie walczy trzeci z poszkodowanych. Zatrzymany kierowca taksówki był trzeźwy. Nowe samoloty F-35 odbędą rajd po Polsce pod nazwą Powitanie z Polską, zapowiedział wiceminister obrony. W piątek najnowocześniejsze samoloty bojowe świata, które odebrała już polska armia, wylądują w Krakowie, Gdańsku i Warszawie. Dzięki temu Polacy będą mogli zapoznać się ze sprzętem, mówi Cezary Tomczyk. Do końca roku mamy mieć 14 takich samolotów. W przyszłym roku odbierzemy kolejnych 12. Tegoroczne lato może być przełomowe dla polskiej turystyki. Droższe bilety lotnicze, cieplejsza pogoda i rosnące oczekiwania Polaków sprawiają, że wakacje w kraju cieszą się większą niż kiedykolwiek popularnością. Dr Andrzej Stasiak z Uniwersytetu Łódzkiego zwraca uwagę również na to, że rodzima branża turystyczna poczyniła w ostatnich latach ogromny rozwój.
14: Żyjemy w tym momencie w erze gospodarki doświadczeń, tak to się określa. Nie wystarczają zwykłe produkty i usługi, to ma być przeżycie, doświadczenie, emocje, wspomnienia. I te doświadczenia są podczepiane pod usługi i produkty.
12: Dowodem na to mają być rezerwacje nad Bałtykiem, które biją rekordy. Wakacje szkolne ruszają w tym roku 26 czerwca. Od 300 do 600 zł wyniesie tak zwany czek turystyczny, który ma wspomóc turystykę na wschodzie kraju, na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Chodzi o tereny blisko granicy. Turyści boją się tam przyjeżdżać w związku z wojną w Ukrainie. Czeki mają być przeznaczone między innymi dla seniorów i rodzin wielodzietnych na opłacenie noclegów, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
15: Dzięki temu po prostu wspieramy branżę turystyczną, często dotkniętą spadkiem dochodów, także bardzo się cieszę, że udało się ten cały proces w taki sposób zorganizować, aby te pieniądze po prostu w sposób dedykowany trafiły do branży turystycznej w tych najbardziej dotkniętych regionach.
12: Czeki turystyczne będzie można wykorzystać w tak zwanym niższym sezonie turystycznym, gdy ruch jest mniejszy od września do listopada.
11: Warto dodać, że w tym przypadku rodzina wielodzietna to troje dzieci i więcej, a senior to osoba... Możemy się śmiać, ale... To senior to osoba, która ukończyła 60 lat.
16: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
17: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Aleksander Zwieriew i Mirja Andrijewa triumfatorami French Open. No to zerknijmy na rankingi. Niemiec umocnił się na trzecie miejsce, Rosjanka awansowała na szóste. Iga Świątek jest wciąż trzecia, ale zejdźmy trochę niżej. Maja Chwalińska, finalistka French Open, jest oficjalnie 21. zawodniczką na świecie, czyli awansowała aż o 93 miejsca. Koszykarki USA i koszykarze Łotwy zdobyli złote medale 10. Mistrzostw Świata w odmianie 3x3, które zakończyły się w Warszawie. Amerykanki w niezwykle zaciętym finale pokonały Australijki 21-20 i sięgnęły po swój czwarty tytuł. Łotysze, mistrzowie olimpijscy z Tokio, byli w finale lepsi od Niemców, wygrali 20-15.
16: Pogoda.
12: Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże. Więcej chmur w północnej połowie kraju, bo tutaj przelotnie może padać deszcz, a na krańcach północno-wschodnich także burze. W ciągu dnia na termometrach od 19 stopni na Pomorzu do 23 stopni w centrum i do 26 stopni na zachodzie. Nad samym morzem od 17 do 20 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i będzie spadać.
11: Z Michałem się jeszcze nie żegnamy, bo Michał tutaj obserwuje, na jakim etapie jest samolot. Lot Maja z Mają.
12: Ja czekam, aż wyląduje, już blisko.
11: Tak, aż wyląduje, więc proszę z nami zostać.
16: Pogodny poranek, Radia Pogoda.
18: Dzień dobry, witamy Państwa, 9:05, kłaniamy się pięknie.
11: Zygmunt Heiser.
18: Jasia Kruk, witamy w poniedziałek, 8 czerwca, mamy 159 dzień roku. Dziś imieniny obchodzą Jadwiga, Jakub, Maksym, Maria, Seweryn i Wilhelm.
11: A także Karp. Znałam Polikarp.
18: Imieniny Karpia?
11: Takie imieniny Karpia.
18: No nie wiem.
11: No dlaczego nie?
18: Karpie, proszę Państwa, dziś mają imieniny?
11: Wszystkie. I dziewczynki, i chłopcy. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wszystkim Państwu wszystkiego najlepszego życzymy. No i już pięknie gramy.
19: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 po 9.
1: Radio Pogoda. Świętuj z nami 11 urodziny.
2: Ale mamy fajny sygnał. Co, panie Dawidzie? Dzień dobry.
3: Tak jest, dzień dobry, witam.
2: Kłaniamy się. Czy ma pan więcej niż 11 lat?
3: Tak jest.
2: A więcej niż 18?
3: Też więcej,
2: no,
3: tak.
2: No to dobrze, dobrze, bo gdyby pan miał taką między 11 a 18, no, czy, no poniżej 18, to musielibyśmy także z opiekunem rozmawiać, a tak to sobie możemy na luzie.
0: Dobrze, to z czym się panu ta 11 kojarzy najbardziej?
3: To znaczy 11 kojarzy mi się najbardziej obecnie z graniem na nowym instrumencie, czyli na trąbce, na której gram od dokładnie za kilka dni będzie 11 dni. Jest to nowy instrument, na jakim uczę się grać.
2: A przepraszam, już wcześniej się pan na jakimś innym uczył?
3: Tak, wcześniej był to saksofon.
2: A, to dobrze, to znaczy, że pan wie, jak dąć w te instrumenty. Okej.
3: Tak, wiem.
2: Bo już chciałam się troszkę zaniepokoić o sąsiadów, ale to jak pan ma doświadczenie, to tylko tam przyciskanie guziczków.
0: Panie Dawidzie, a ma pan ten instrument gdzieś pod ręką?
3: Nie, aktualnie nie, niestety nie.
0: O kurczę, myślałem, że zagra pan dla nas coś.
3: Jeszcze to nie ten etap. To jest jeszcze etap nauki.
0: Jak to wychodzi z tym graniem?
3: Na razie...
0: Bo to jest spora różnica, saksofona, trąbka.
3: Tak, tak, tak. To jest inne zadęcie. Tak, tak, dokładnie.
0: Aha, jak to panu idzie?
3: Na razie średnio, bo to jak to człowiek się uczy, no. Ale z czasem myślę, że będzie coraz lepiej.
2: Dobra, to się umawiamy tak, panie Dawidzie, jak pan będzie gotowy, to proszę do nas zadzwonić i na automatycznej sekretarce nagrać, jak pan pięknie gra, to my to na pewno podamy dalej na antenie Radia Pogoda, dobra?
3: Oczywiście, jasne, nie ma problemu.
2: A na razie, jak już przy 11 jesteśmy, wie pan, psychologowie twierdzą, że jak się coś zrobi 21 razy, to tak w nawyk wchodzi, że już później nie można bez tego żyć, więc tego panu życzymy, no, powodzenia po prostu. Niech pan się z tym
3: wszystkim. Dziękuję bardzo.
0: A my zapowiemy to tak. Graj trąbi, Dawid i grupa kombi.
3: Jest super.
2: Panie Dawidzie, mamy koszulkę jubileuszową z okazji 11 urodzin dla pana, urodzin Radia Pogoda. Oczywiście możemy na antenie zapytać pana o rozmiar, czy to już załatwimy poza anteną?
3: Może poza anteną.
2: Dobra, okej. W każdym razie serdecznie gratulujemy. Niech się dobrze nosi. Życzymy panu wszystkiego najlepszego z okazji naszych urodzin 11. No i życzymy miłego dnia oczywiście. A państwa zapraszamy, bo takie 11 to będą kilka razy dziennie w Radiu Pogoda. Więc jeżeli państwo mają na myśli jakąś 11, którą państwo świętują, czy to jest rocznica urodzin, nie wiem, wnuczka, nie, rocznica
0: Asia,
2: przyjaźni.
0: Może być strzelony karny.
2: Może być.
0: Absolutnie.
2: Też. Ale oczywiście, 11. Że tak. Jakakolwiek 11, proszę się z tym zgłaszać przez stronę www.radiopogoda.pl.

0: 24 minuty po godzinie 9. I Państwo na moje jedenastkach opowiadają fajnie, fajnie. Proszę się zgłaszać przez stronę www.radiopogoda.pl, gdyby Państwo byli uprzejmi. Także do innego jubileuszowego urodzinowego konkursu Radia Pogoda między godziną 10 i 14 Piotr Sworakowski będzie miał dla Państwa specjalną rywalizację na temat tego, co Państwo i tak doskonale wiedzą, czyli najpiękniejszych melodii i ich znajomości. Po prostu. Ale
1: no to
0: nagroda...
1: Wyglądać będzie tak, że tam dwie osoby spośród tych, którzy będą składać życzenia, stoczą pojedynek.
0: Tak jest. A nagrodą fantastyczny ekspres do kawy, ale nie jakiś taki, że po prostu się... Znaczy, no taki oczywiście, że się guzik wciska i kawa leci, jaką tam Państwo sobie zażyczą, ale za to mruga do Państwa logo Radia Pogoda właśnie z tego ekspresu. Takie specjalne przygotowaliśmy i takie właśnie będą do zdobycia. Proszę zaglądać na naszą stronę internetową i przede wszystkim słuchać Radia Pogoda.
2: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Gdy już mnie znuży śródmieścia dwa.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz.
6: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: Expert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroën.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 25 minut będzie godzina 10. Ja się cieszę, bo w końcu mamy to!
1: Mamy ją właściwie.
2: Coś takiego, czego jeszcze do tej pory nie było.
0: Zupełnie nie, a na pewno nie w Radiu Pogoda. Otóż pani Maja Chwalińska leci do Polski. Samolot nazywa się Maja.
1: Właściwie to doleciała, bo wylądowała nawet przed paroma minutami. Tak, już na stołecznym lotnisku Chopina, zwanym Okęciem, właśnie samolot wylądował.
0: Ale zanim wylądował, to możemy powiedzieć, że podsłuchaliśmy?
1: No tak, no podsłuchaliśmy pilotów oczywiście, bo byliśmy ciekawi, jak to wygląda.
2: Podsłuchiwać.
1: A w tym przypadku bardzo ładnie, wiesz?
0: Po prostu czasem trzeba.
1: Nie ma wyjścia, zupełnie. Dobra. Tak jak Kasiu wspomniałaś, każdy samolot ma swój znak wywoławczy. One, te znaki zwykle to są jakieś kombinacje liter i cyfr. Natomiast w tym przypadku to był specjalny call sign, tak zwany lot Maja. No podsłuchaliśmy pilotów, jak samolot wlatywał już tutaj blisko stołecznego lotniska. Tak to brzmiało w radiu.
3: Okęcie Tower, lot Maja, witamy. Lot Maja, Okęcie Wieża, witam w Kocinie Pełcz i Okęcie Wieża z radością wita.
0: Lot Maja, wita Okęcie Wieża. Jejku, aż mam ciarki, to niesamowite. No i mnóstwo telefonów od Państwa się pojawiało, także od samego rana, że dzisiaj, ale to koniecznie musimy na przylot pani Mai do Polski, na powrót z Rolanda Garrosa, musimy zagrać tę piosenkę, która...
2: A ja jeszcze takie hasło mam, znane od wielu, wielu lat. Niech się święci 1 maja.
0: Brawo! Niech zabrzmi Zbigniew Wodecki.
2: Niech nam żyje 1 maja.
0: Brawo, witamy.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 18 minut będzie godzina 10. Co my tutaj mamy jeszcze w planach? Toma Jonesa na przykład, a także Nataszę Zylską z jej klipsami. To wszystko jeszcze przed godziną 10 w Radiu Pogoda. My tutaj obserwujemy, trzymamy rękę na pulsie, co się dzieje na lotnisku Okęcie, czy przepraszam, na lotnisku Chopina.
1: No i wszyscy mówią o Okęcie.
0: No wiadomo, że wszyscy mówią o Okęcie. Tam jest nasz specjalny
1: wysłannik. Czekają aż Maniak.
0: Ale Przemek Pozowski
1: wyjdzie.
0: Też tam jest, się w wiadomościach odezwie, tak, co się tam dzieje, więc proszę mieć Radio Pogoda na nasłuchu.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
15: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
16: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: To tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
18: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
19: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
10: Została ostatnia reklama.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie.
6: Komar. Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
2: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 8 minut godzina 10. Piotr Sporakowski, dzień dobry Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Witamy cię, konkursów będzie, a będzie u ciebie.
1: No będą dwie zabawy urodzinowe. Mm-hmm. Po pierwsze, państwo składają życzenia i za te życzenia odbierają koszulki. To zdaje się taka jedna zabawa już była, prawda?
2: Tak, była. Szukamy skojarzeń z 11. rocznicą. Co państwo, tak, jaką 11. rocznicę w tym roku, a właśnie, może i w tym tygodniu
0: świętują? Życzenia będą u ciebie.
1: Właśnie, życzenia też będą u mnie, bo to jak się składa życzenia, to jednocześnie można się zgłosić do zabawy Zostań słuchaczem 11 na 10. No i to właściwie liczy się zauważenie tych życzeń przez nas wśród tej powodzi życzeń, którą państwo przesyłają nam. Wyłowienie dwóch najciekawszych i autorzy tych najciekawszych życzeń rozegrają między sobą pojedynek na najpiękniejsze melodie.
2: I zdobędą super ekspres do kawy.
1: To zdaje się w finale zabawy, prawda? Natomiast droga do tego wjedzie przez dzisiejszy konkurs.
2: Bardzo serdecznie zapraszamy. Proszę nas słuchać, zostać z Radiem Pogoda i po prostu doskonale się bawić. No dobrze. To
0: a my dziękujemy. Asia Kruk.
2: I Zygmunt Heizer, dziękujemy. No i słyszymy się z państwem oczywiście jutro o poranku, bardzo wcześnie rano. Ale to są piękne poranki i warto wstawać wcześnie rano, żeby zobaczyć, jaki świat jest piękny. Serio, serio.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
3: Zaraz cześć posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Nowe auto bez dużego wydatku na start? W Volkswagen Leleg Opole to możliwe. Sprawdź najem długoterminowy bez wpłaty na start. Jedna stała rata obejmuje serwis, ubezpieczenie i auto zastępcze bez limitu kilometrów. Ty po prostu jeździsz nowym Volkswagenem przez 2 lata, a my dbamy o całą resztę. Zapytaj o najem w salonie Volkswagen Leleg Opole.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Została ostatnia reklama.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Reklama.
12: Let's Twist Again Czabiego Checkera rozpocznie nasze spotkania przy najpiękniejszych melodiach w tym szczególnym tygodniu, bo jest to dla Radia Pogoda przecież tydzień urodzinowy. Ale zanim to się stanie, proponuję posłuchać naszych wiadomości.
0: Wiadomości z Opola.
13: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Nie obyło się bez wypadków podczas długiego weekendu. Na ulicach Opola i trasach regionu na szczegółowe podsumowanie będzie jeszcze czas, ale opolska policja ponawia apele o rozważną jazdę również do kierowców jednośladów. Wczoraj na ulicy Oświęcimskiej motocyklista został ranny w zderzeniu z samochodem osobowym. Pogoda dzisiaj sprzyja, unikajcie brawury na drogach. Nie tylko długi weekend, ale też 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu przeszedł do historii. Swoje gwiazdy na opolskim rynku odsłoniły Ewa Bem, Natalia Kukulska i Maria Szabłowska. A naprzeciwko Poczty Głównej odsłonięty został pomnik Kory. Jeden festiwal się zakończył, kolejny się rozpocznie. Już w tym tygodniu Tomasz Sianecki, Joanna Bator, Katarzyna Grochola i Maciej Siembieda będą w Opolu. To tylko niektórzy z gości tegorocznego Festiwalu Książki w Opolu, mówi organizatorka Judyta Gralka.
14: Wachlarz spotkań autorskich i różnorodności na Festiwalu Książki zdecydowanie jest. Od debat po warsztaty.
13: Impreza potrwa od piątku do niedzieli. Pociągi z Opola do Nysy przyspieszą. Ten temat u nas za godzinę.
0: Radio Pogoda. 104,1 FM. Pogoda w Opolu.
13: Praktycznie bezchmurne niebo dominuje dzisiaj nad Opolszczyzną i tak powinno pozostać również w najbliższych godzinach. Temperatura rośnie, do 22 stopni ma być w Opolu w południe i 24 stopnie w cieniu około godziny 15 czy 16. To prognozowana na dzisiaj maksymalna temperatura w Opolu. Pewnie w słońcu będzie nawet cieplej. A w prognozach na jutro dla Opola i regionu mamy burze.
0: Radio Pogoda. 104,1 FM.
15: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
12: Dzień dobry, dzisiaj poniedziałek, który upływa nam zwykle pod hasłem Klub Pogodnych Ludzi Poleca. No to jest miejsce, w którym mogą Państwo polecić innym słuchaczom Radia Pogoda wszystko, co zdaniem Państwa warte uwagi, i wcale nie trzeba mieć legitymacji Klubu Pogodnych Ludzi. Wystarczy, że chcą się Państwo podzielić wrażeniami z przeczytania dobrej książki, obejrzenia dobrego filmu, ale też świetnym przepisem na ciasto z truskawkami. A właśnie, czy to już czas na takie ciasto? To i jeszcze więcej mogą Państwo polecać, dzwoniąc pod 22 444 4004. No nareszcie. Proszę przekazywać te informacje naszemu pogodnemu, automatycznemu sekretarzowi.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie

0: starych płyt.
1: W Radiu Pogoda słyszeliśmy Andrzeja Frańca ze starej płyty. Dokładnie przed rokiem artysta napisał nowy tekst do przeboju zespołu Partita Mamy Tylko Siebie. I ta piosenka z tym nowym okolicznościowym tekstem była takim muzycznym refrenem 10 urodzin Radia Pogoda. A żeby tak zostać przy tym muzycznym terminie, refrenem 11 urodzin Radia Pogoda, które przypadają w najbliższy piątek, są spotkania z Ewą Bem. Ewa Bem opowiada nam popołudniami o wybranych przez siebie najpiękniejszych melodiach. Początek nastąpił w świąteczny czwartek, kiedy Ewa Bem rozmawiała z Moniką Tarką w Radiu Pogoda przez 4 godziny. No, od piątku spotkania z nią są krótsze, ale za to będą się pojawiać na naszej antenie codziennie po południu, od poniedziałku do piątku. O piosence, którą usłyszymy za chwilkę, już była mowa w czwartek.
2: Nie przypuszczałam, że z tego się taki zrobi hicior, że ja będę musiała ciągle to śpiewać i po 50 latach nadal to śpiewam. Mm-hmm. I mam z tą piosenką takie fazy takie swoje. Raz jej tak nie lubię, że trzosta mnie, ale sobie czekaj, dzisiaj dam ci szansę. Pomyślę o tobie jakoś w innych kategoriach i może coś się uda. Także bawimy się cały czas.
1: Cała rozmowa z Ewą Bem i ta piątkowa także są do w archiwum naszych audycji na stronie radiapogoda.pl. Można sobie kliknąć i posłuchać. Dziś po 15 kolejne spotkanie z Ewą Bem i kolejna opowieść o jednej z najpiękniejszych melodii wybranych przez artystkę osobiście. A teraz ta piosenka, za którą Ewa Bem nie przepada. Za to my? Wręcz przeciwnie.

Elvis Presley przed chwilką. U nas jest prościej. Jest jeden adres, który warto zapamiętać. radiopogoda.pl. Tam znajdą Państwo wiele informacji na temat świata, ale i radia, pogoda, archiwum audycji Radia Pogoda oraz zabawy, które przygotowaliśmy z okazji naszych 11 urodzin. Wśród nich propozycja Zostań słuchaczem 11 na 10, w której główną nagrodą jest ekspres do kawy z limitowanej kolekcji Radia Pogoda. Ale dla uczestników mamy też nasze radiowe gadżety. Będą się oni musieli wykazać znajomością najpiękniejszych melodii. Zapisy trwają właśnie na radiopogoda.pl. Pierwszą rozgrywkę tej zabawy usłyszą Państwo dziś wczesnym popołudniem. I to nie jest jedyna zabawa na nasze 11 urodziny, ale to już proszę sprawdzić osobiście, zaglądając na radiopogoda.pl.

0: Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Została ostatnia reklama.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.

liściach zaśpiewa. Chodźmy już, słyszysz go? Chodźmy już. W taki dzień, właśnie w tak jak dziś, bulwarami się wlec, iść przez miasto i iść kropel pięć. Niech

0: To była grupa Pod Budą. Nie stronimy od aktualności w Radiu Pogoda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Dzwonię, bo jestem bardzo, bardzo dumna z Majeczki, a to między innymi dlatego, że jestem z Dąbrowy Górniczej. Oglądałam wszystkie transmisje dostępne na Eurosporcie i przeżywałam z nią wszystko. Nigdy w życiu nie oglądałam żadnego meczu tenisowego. I nie tylko dlatego oglądałam, że Maja z Dąbrowy, ale to taka wspaniała, skromna dziewczyna.
0: Tak.
1: Jestem absolutnie zachwycona. Nasza wspaniała, cudowna Majeczka Pszczółka. Bardzo jestem dumna. W tej chwili oglądam transmisję z przywitania jej na lotnisku. Jesteśmy wszyscy dumni. Bardzo się cieszę. Jadwiga z Dąbrowy Górniczej. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie, cały zespół.
0: Pozdrawiamy wzajemnie Pani Jadwigo. No i wszyscy się cieszymy. Jesteśmy dumni z Mai Chwalińskiej. Chyba już ma nowy przydomek. Pszczółka Maja Chwalińska. No tak to bywa, ale jeżeli ona tak pracuje, jak to pokazała podczas tego turnieju na kortach Rolanda Garrosa, to możemy być tylko dobrej myśli, jeśli chodzi o polski tenis. Iga Świątek, Magdalena. No i teraz jeszcze Maja Chwalińska. Po prostu nic, tylko oglądać mecze tenisowe. Na pewno będzie więcej emocji niż podczas spotkań piłki nożnej. Ja tego nie powiedziałem, dobrze?

Sława Przybylska wspominała jesień. Ja tylko przypomnę, że do końca astronomicznej wiosny jeszcze 12 dni i mnóstwo najpiękniejszych melodii. Przed nami te najbliższe to przeboje grupy Vox i Edwarda Hulewicza.

0: Autopromocja.
1: Królowa polskiej estrady, Ewa Ben.
2: Ja słyszałam jego solowek, nie wiem, może 100, a może nawet i więcej, ale to jest jedno z najpiękniejszych solowek, jakie zagrał.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Ben.
2: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Ben.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
4: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
6: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
5: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
6: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
7: Nowe auto bez dużego wydatku na start? W Volkswagen Lelego Pole to możliwe. Sprawdź najem długoterminowy bez wpłaty na start. Jedna stała rata obejmuje serwis, ubezpieczenie i auto zastępcze bez limitu kilometrów. Ty po prostu jeździsz nowym Volkswagenem przez 2 lata, a my dbamy o całą resztę. Zapytaj o najem w salonie Volkswagen Lelego Pole.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
11: Castorama.
12: Teoria.
11: I praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka.
11: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
14: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
1: Została ostatnia reklama.
16: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
17: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Limeryk dla ciebie wymyśliłam. Chcesz usłyszeć?
3: Bardzo proszę.
2: Poranny. Pewien Zygmunt z Warszawy miasta zamiłowanie czuł wielkie do ciasta, lecz miał tylko ser i to camembert, więc mu miłość do słodyczy narasta.
3: O, pięknie! Brawo, Asia.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej, tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Została ostatnia reklama.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
14: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: To tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
16: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Reklama.
17: Dozwolone do lat 18 czerwonych gitar oraz Przed nocą i mgłą Alicji Majewskiej i Grzegorza Markowskiego. Te najpiękniejsze melodie zabrzmią już za parę minut na antenie Radia Pogoda. A teraz już pora na nasze wiadomości.
1: Wiadomości z Opola.
18: Monika Atrykowska, chwila, zapraszam. Linia kolejowa Opole-Nysa do remontu. Samorząd województwa podpisał umowę na przeprowadzenie prac na 50-kilometrowym odcinku, mówi Wojciech Kwiatkowski, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Opolu.
19: Poprawi się bezpieczeństwo, poprawią się parametry linii. Damy możliwość większej przepustowości poprzez wydłużenie torów na stacji Komprachcice, Łambinowice, jak również odbudowę Mijanki Kubice.
18: Przebudowa potrwa 3 miesiące od sierpnia i będzie kosztować 54 miliony złotych. Po remoncie pociągi między Opolem i Nysą przyspieszą do 120 km na godzinę. To teraz komunikacja miejska w Opolu, którą około 13% osób jeździ na gapę. Jak pisze Czas na Opole, powołując się na dane z kwietnia, na ponad 18,5 tysiąca kontroli, tak zwane opłaty dodatkowe zostały wystawione dla ponad 2400 pasażerów. Tymczasem Opolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pracuje nad rozstrzygnięciem przetargu dotyczącego demontażu punktów poboru opłat na 6 węzłach, a 4 na Opolszczyźnie. Wykonawca będzie miał rok na przygotowanie projektu i rozbiórkę bramek. A ja mam godzinę, by przygotować kolejne informacje z regionu. Słyszymy się w południe.
1: Radio Pogoda 104,1 FM.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda w Opolu.
18: 24 stopnie pokażą dzisiaj maksymalnie opolskie termometry około godziny 15 czy 16, ale pewnie w słońcu będzie cieplej, a słońca nie zabraknie nam dzisiaj do końca dnia. Pozostanie pogodnie, tak twierdzą synoptycy. Zwrot w pogodzie od jutra, początkowo jeszcze wzrost temperatury nawet do 26 stopni czy 27 jutro w Opolu, ale popołudnie już ma być burzowe na Opolszczyźnie. Mowa o dniu jutrzejszym.
1: Radio Pogoda 104,1 FM.
5: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
17: Dzień dobry, zapraszam. Do południa czeka nas pierwsza z tegorocznych zabaw. Będziemy obchodzić 11. urodziny Radia Pogoda. Wszystko, co i jak opowiem w stosownym momencie. Teraz mam dla Państwa kilka najpiękniejszych melodii, między innymi Czerwone Gitary, Alicji Majewskiej i Grzegorza Markowskiego, a potem jeszcze zaśpiewa Żoda Sam.

0: Klub Pogodnych Ludzi poleca.
1: No właśnie, nie zapominajmy o tym, że dziś poniedziałek. Dotąd Państwo najchętniej polecali sobie książki, ale może trochę za moją sprawą, a na pewno za sprawą pogody, pojawiają się też takie rekomendacje.
2: Witam pana redaktora
1: Dzień
2: i
1: dobry.
2: Wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Chciałabym zaproponować słuchaczom mój ulubiony sposób spędzania wolnego czasu i równocześnie sposób aktywnego wypoczynku. Bardzo polecam piesze wycieczki w nieznane. No. Jeśli okoliczności sprzyjają, czyli pogoda sprzyja i czuję się na tyle dobrze, aby iść pieszo, to po prostu robię to. Ja jestem emerytką, więc nie mam 40 lat i to nie zawsze jest łatwe. Ale ostatnie moje wyzwanie, któremu sprostałam, to droga Świętego Jakuba z Francji do Hiszpanii. Przeszłam tą drogę liczącą 810 kilometrów w 5,5 tygodnia, ale również można tą drogę podzielić na nieco krótsze etapy. To wyjątkowe przeżycie dla ciała i dla duszy. Pozdrawiam serdecznie, Marylo.
1: Wzajemnie pozdrawiam pani Marylo, dziękuję za te rekomendacje. Też lubię sobie pójść przed siebie, ale droga Świętego Jakuba ciągle przede mną. No, to już, zresztą to już jest zwieńczenie tego ruszania się, do którego, jak pani powiedziała, trzeba się czasem zmusić, bo czy to nie zawsze jest łatwe. Warto chyba zacząć od kilkukilometrowych spacerów i stopniowo zwiększać dystans, choćby tylko o 100 metrów, byle jak najczęściej, byle się ruszać po prostu, bo to głównie o to chodzi. A którędy, to już jest następne zagadnienie.

0: Najpiękniejsze melodie wracają do Radia Pogoda za chwilkę. To będą Trubadurzy, a potem Eleni. A teraz jeszcze uprzedzę, że potem zajmie nas pierwsza z urodzinowych zabaw, w której Państwo piszą nam na stronie radiopogoda.pl o tym, co Państwo świętują po raz 11. 11. rocznica przebiegnięcia maratonu, 11 lat odrzucenia palenia. To Państwa decyzja, o czym zechcą Państwo napisać. My potem dzwonimy do Państwa i rozpytujemy, jak to było, a następnie wręczamy naszą okolicznościową koszulkę z okazji 11 urodzin Radia Pogoda. Także to jest taka limitowana kolekcja na 11 urodziny. No ale najpierw najpiękniejsze melodie Trubadurów i Eleni.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
1: Pani wspomniała, użyła takiego słowa, ale ja sław.
2: Tak, tak
1: to
2: się nazywa
1: tak
2: ten
1: jak
2: program.
1: Hollywood, prawda, na Sunset Boulevard są te gwiazdy.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
0: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska. Autopromocja.

0: z nami 11 lat Radia Pogoda.
1: No właśnie, tak to jest. W piątek mija 11 lat od dnia powstania Radia Pogoda, ale od dzisiaj świętujemy, zapraszając i Państwa do świętowania swoich 11 rocznic. Państwo piszą o nich na naszej stronie radiopogoda.pl, a my wyławiamy takie różne, jak na przykład ta wiadomość. W tym roku będę po raz 11 świętował rocznicę przejścia na emeryturę i tym samym możliwości poświęcenia się swoim pasjom, czytaniu, pisaniu i podróżom ze sztuką. Podpisano Andrzej. Dzień dobry, panie Andrzeju.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie Andrzeju, te podróże ze sztuką mnie zaciekawiły. Co ciekawego pan zobaczył, podróżując w ten sposób?
2: Oj, zobaczyłem bardzo dużo. Przede wszystkim Nowy Jork, czyli Guggenheim i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku. Tak. Zobaczyłem Florencję i Uffizi. Zobaczyłem Amsterdam i Rijksmuseum, Hagę z Mauritiusem. No, wiele, wiele rzeczy. No, oczywiście wszystkie polskie muzea narodowe, filie polskich muzeów narodowych.
1: Jasne. Tak. Haga z Mauritiusem, czyli z tym najstarszym, najbardziej cennym znaczkiem, tak?
2: Tak, tak, tak, oh, dokładnie.
1: Proszę.
2: Tak,
1: tak. No to co, to panie Andrzej...
2: I dziewczyną z perłą.
1: No tak, tak, oczywiście. I czego by pan sobie życzył w dalszym ciągu tych swoich
2: pasji? No, żebym mógł jeszcze... Wie pan, no skromnie powiem, chociaż następne 11 lat tak jeździć, jak jeżdżę do tej pory.
1: A nawet 11 razy 11. Po co się ograniczać, panie Andrzeju?
2: No właśnie, ma pan rację.
1: No to w takim razie my panu tego życzymy. I cóż, mam dla pana taką specjalną koszulkę, którą będzie pan mógł zakładać, kiedy będzie realizował pan pasje, swoje pogodne pasje. A co? Koszulka z limitowanej kolekcji Radia Pogoda na nasze 11 urodziny.
2: Bardzo dziękuję, panie Piotrze.
1: Taki skromny upominek, żeby się dobrze potem słuchało.
2: No, ale to jest cenny upominek, bo to jest taki wyróżniający w tłumie, ale jeżeli mogę mieć jakąś prywatę jeszcze.
1: No to tak.
2: Ja dzisiaj obchodzę jeszcze też rocznicę ślubu, więc jakbyście państwo pozdrowili moją żonę przy tej okazji, ona na pewno słucha
1: Panie
2: radia.
1: Andrzeju, byle po imieniu, proszę pozdrowić żonę teraz.
2: Pozdrawiam cię, kochanie. Ela ma na imię moja żona. Pozdrawiam cię przez radio w dniu naszej rocznicy ślubu.
1: Panie Elu, panie Andrzeju, gratuluję. Która to rocznica?
2: No, 50 tamtego i tak dalej.
1: Gratuluję, a co tam, diamentowych godów. Przecież to...
2: Dziękujemy serdecznie.
1: Wszystko ku temu zmierza. Także wszelkiej pomyślności życzę.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: I do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Radio Pogoda. Świętuj z nami 11 urodziny.
1: Natomiast pan Piotr Frączewski dzisiaj świętuje swoje 80. urodziny i z tej okazji panu Piotrowi Radio Pogoda składa wraz ze słuchaczami życzenia wszelkiej pomyślności. Jak najlepszego zdrowia, wielu, wielu uśmiechów jeszcze i dużo radości.
3: Nie paliłeś dawniej tyle, co dziś.

szczęścia w życiu brak. Za tych, którym zawsze idzie nie tak, kobiety nie te.

za kolegów do dna, bo oni to my, a my to już mgła. Pijmy wino za kolegów.

0: Karin Stanek z czerwono-czarnymi, chłopiec z gitarą z połowy lat, pierwszej połowy lat 60. Za chwilkę 5 lat później przebój Cliffa Richarda, Congratulations, a potem najpiękniejsza melodia w wykonaniu Andrzeja Piszczatowskiego. Nie kochać w taką noc to grzech. No a o drugiej z naszych urodzinowych zabaw jeszcze dzisiaj będzie mowa. I to sporo.
1: Radio Pogoda.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Prodomo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru.
16: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj Maxicortan. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
1: Została ostatnia reklama.
19: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
20: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
21: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
22: Już nie swędzi.
23: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Reklama.

Kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież, że...

Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa, gdy ktoś miłości

0: rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda ma już 11 lat i z tej okazji to wy dostajecie prezenty. Zostań słuchaczem 11 na 10. Weź udział w urodzinowej zabawie Radia Pogoda. Sprawdź, jak dobrze znasz najpiękniejsze melodie i wygraj nagrody z limitowanej kolekcji. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Została ostatnia reklama.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
11: Poniedziałkowe pogodne popołudnie rozpocznie się najpiękniejszymi melodiami Karuzela Marii Koterskiej oraz Diabeł i Raj Maryli Rodowicz. Obie piosenki usłyszymy zaraz po tych wiadomościach.
7: Wiadomości z Opola.
12: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Niewielkie zagrożenie pożarowe w lasach województwa opolskiego to aktualna sytuacja związana z wilgotnością ściółki, ale to nie znaczy, że do pożarów nie dochodzi. Samolot gaśniczy Dromader, a także 5 zastępów Straży Pożarnej gasiło wczoraj pożar lasu, do którego doszło w powiecie strzeleckim. Po ugaszeniu pogorzelisko zostało dokładnie przelane i sprawdzone. Tymczasem pociągi z Opola do Nysy przyspieszą. Szykuje się modernizacja 8 przejazdów kolejowych i utworzenie mijanki w Kubicach. Prace obejmą 50 km linii, mówi członek zarządu województwa Robert Węgrzyn.
13: Trzecia mijanka naprawdę spowoduje możliwości pojawienia się dużo większej ilości pojazdów kolejowych na tym szlaku, zarówno towarowych, jak i pasażerskich.
12: Prace rozpoczną się w sierpniu i potrwają 3 miesiące. W tym czasie pasażerowie linii kolejowej Opole-Nysa będą korzystać z autobusowej komunikacji zastępczej. A już pod koniec czerwca będziemy w Opolu korzystać z przebudowanego układu drogowego przy Centrum Usług Publicznych. Zakończenie inwestycji coraz bliżej. Od kilku dni nowym wiaduktem jeździmy już w obu kierunkach.
7: Radio Pogoda. 104,1 FM. Pogoda w Opolu.
12: Pogodnie pozostanie do końca dnia, tak wynika z prognoz. Dużo słońca nad Opolszczyzną dzisiaj i to się na razie nie zmieni. Dopiero jutro po południu w pogodzie możliwy burzowy zwrot. Jeżeli chodzi o temperaturę, to te najcieplejsze godziny dnia wciąż przed nami. W Opolu i regionie 24 stopnie. Maksymalnie mają dzisiaj pokazać termometry około godziny 15 czy 16. To temperatura prognozowana w cieniu.
7: Radio Pogoda. 104,1 FM.
11: Dzisiaj poniedziałek, więc Klub Pogodnych Ludzi poleca i w ramach tego polecania za chwilkę usłyszą Państwo zaproszenie do Krakowa, a za mniej więcej pół godziny druga z naszych urodzinowych zabaw zostań słuchaczem 11 na 10. Czyli Państwo życzą dobrze Radiu Pogoda, odgadują najpiękniejsze melodie i wygrywają ekspres do kawy. No i wszyscy uczestnicy tej zabawy dostają nasze okolicznościowe urodzinowe koszulki ze specjalnej limitowanej kolekcji.
7: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

nie dla mnie, nie o mnie, tylko o was i dla was i przez was, oje. Oh yeah.

0: każdemu wolno kochać, śpiewał przed chwilką Mieczysław Wojnicki. Ja mówię, każdemu wolno polecać w poniedziałki w Radiu Pogoda.
1: Klub Pogodnych Ludzi poleca.
0: O właśnie. Chciałbym Państwu polecić wizytę w krakowskim Pałacu Krzysztofory, gdzie od połowy maja jest czynna wystawa Kunszt i Fach Kraków Rzemieślników. To jest wydarzenie, które zostało objęte patronatem Radia Pogoda, bo to nie tyle wystawa, ile cała podróż do świata, w którym znaczenie miał każdy detal. W spokoju można przyjrzeć się, jakim kunsztem zadziwiali krakowscy rzemieślnicy od wieku XV po XX. Kunszt i Fach to również opowieść o rzemieślnikach, którzy swoją wiedzą, cierpliwością i dokładnością budowali Kraków, a ten odwdzięczał się im wsparciem i dbaniem o prestiż krakowskich rzemieślników. Przy okazji można się dowiedzieć kilku mniej znanych faktów, na przykład z tego, że nie tylko rzemiosłem wspierali miasto, ale gdy zaszła potrzeba, bronili grodu przed najeźdźcami. Kunszt i Fach Kraków Rzemieślników, ta wystawa potrwa do 25 października tego roku, a w ten najbliższy weekend wszystkie osoby z legitymacją Klubu Pogodnych Ludzi mogą wejść na wystawę Kunszt i Rzemiosło w Krakowie, Kunszt i Fach, całkowicie za darmo. Także proszę wyciągnąć swoje legitymacje z szuflad i pójść z nimi do Pałacu Krzysztofory na wystawę Kunszt i Fach. Nie pożałują Państwo.

I z tej okazji zapraszamy Państwa do obchodów tej rocznicy poprzez uzupełnianie na stronie radiopogoda.pl tej rocznicy o swoje 11 rocznice ślubu, matury, może 11 rocznica urodzin wnuczków, bo czemu nie? Wszystko się liczy. Zapraszamy na stronę radiopogoda.pl, a tam jeszcze jedna zabawa, której finał, pierwszy finał już za chwileczkę, bądź zostań słuchaczem. 11 na 10, główna wygrana to ekspres do kawy Radia Pogoda.

0: 11 lat najpiękniejszych melodii Radia Pogoda.
1: Zaczynamy poważne obchody 11 urodzin Radia Pogoda. Przypadną w piątek i wtedy też usłyszymy finał tej zabawy. Dzisiaj witam pierwszych uczestników. Zostań słuchaczem Radia Pogoda 11 na 10. Panią Dorotę. Dzień dobry, pani Doroto.
2: Dzień dobry, witam serdecznie i pogodnie.
1: Oraz pana Wiesława. Witam pana Wiesława.
3: Dzień dobry, pozdrawiam również słonecznie i pogodnie z bardzo pięknego Podlasia.
1: Mamy tutaj do zrobienia parę rzeczy, między innymi do wygrania Ekspres Radia Pogoda, ale nikt nie odchodzi bez nagród, dlatego że obie strony tego pojedynku i tak dostają koszulki Radia Pogoda ze specjalnej, limitowanej serii. No ale główna gra toczy się o Ekspres. No i wyjaśnienie, przed nami pojedynek na znajomość najpiękniejszych melodii. Usłyszą państwo fragmenty znanych piosenek, ja będę pytać o nazwisko lub nazwę wykonawcy. Odpowiadają państwo na przemian. Prawidłowa odpowiedź to jeden punkt. No i co drugie pytanie, sprawdzamy stan rozgrywki. Jeżeli będzie remis, gramy dalej. Jeżeli nie będzie remisu, będzie zwycięzca, a więc ktoś, kto otrzyma ekspres. Pani Doroto, pani odpowiada jako pierwsza. Proszę podać nazwisko lub nazwę tego wykonawcy. Pięć sekund na odpowiedź.
2: Tak, jest to zespół 2 plus 1 i Elżbieta Dmowska.
1: Punkcik dla pani, teraz pan Wiesław.
4: Biały wąs, biały pląs, biały uśmiech i dąs, biały walc zawirował na cztery.
3: Mieczysław Fok?
1: A nie, to był Andrzej Rosiewicz, panie Wiesławie. Także ojej. Koszulka dla pana, koszulka dla pani Doroty, a dla pani Doroty jeszcze ekspres do kawy Radia Pogoda.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę, gratuluję.
2: Super, się cieszę, pięknie, będziemy razem pić, panie Piotrze.
1: Fantastycznie, bardzo się cieszę, nie mogę się doczekać.
3: Kawę. Gratuluję, pani Doroto.
2: Dziękuję bardzo. Jeszcze raz proszę próbować.
1: Proszę się zgłaszać do naszej zabawy na radiopogoda.pl. Być może państwo znajdą się w jutrzejszej podobnej rozgrywce.
0: 11 lat najpiękniejszych melodii Radia Pogoda.
1: A ta rozgrywka jutro mniej więcej pół godziny po południu. A państwa zgłoszenia czy życzenia też przyjmujemy na stronie radiopogoda.pl.

Jak może Państwo słyszeli, mamy zabawy urodzinowe, ale nie rezygnujemy z naszych porannych i popołudniowych zabaw. Chodzi mi o poranną zabawę Szybka Piątka, a jeszcze bardziej o popołudniową Ani Tak, Ani Nie, którą w tym tygodniu będziemy się emocjonować po 17. W tym tygodniu do wygrania w tej zabawie karty do gry z pogodnej kolekcji. To jest nagroda za sam udział na naszej antenie. A nagrodą główną w tym tygodniu jest piękna, szykowna i pojemna torba Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Królowa polskiej estrady, Ewa Ben.
2: Ja słyszałam jego solowek, nie wiem, może 100, a może nawet i więcej, ale to jest jedno z najpiękniejszych solowek, jakie zagrał.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Ben.
2: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Ben.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie.

0: najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest Twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
3: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
4: Struxi. Więcej niż mieszkanie.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Została ostatnia reklama.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Reklama. Właśnie mija 13, więc teraz mamy dla Państwa najważniejsze wiadomości Radia Pogoda, a po nich usłyszymy najpiękniejsze melodie. Filipinek, do widzenia profesorze, oraz Alberta Harrisa, czy tutaj mieszka panna Agnieszka.
7: Myśliwcy NATO zastrzeliły drona w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Inicjatywę w sprawie Ukrainy przejmują europejskie kraje. Jedna książka na rok, tyle średnio czytają Polacy, chociaż nie wszyscy otwierają przy tym książki.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
7: Agnieszka Trajnowska-Bis. Siły zbrojne Łotwy poinformowały, że myśliwce NATO zastrzeliły drona, który wleciał w łotewską przestrzeń powietrzną. Wcześniej wojsko wydało ostrzeżenia przed możliwym zagrożeniem w powiatach Lucyn, Balwi i Aluksne. Na wschodzie Łotwy wschodnia część tego kraju jest szczególnie narażona na incydenty związane z dronami. Na początku maja dwa ukraińskie bezzałogowce wystrzelone przeciwko celom w Rosji spadły na terytorium Łotwy i uszkodziły magazyn ropy w mieście Rzeżyca. Incydent nie spowodował wówczas ofiar. Europa przejmuje inicjatywę w sprawie Ukrainy. Propozycję Kijowa dotyczącą bezpośrednich ukraińsko-rosyjskich rozmów poparły Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Wczoraj z europejskimi liderami z tych krajów spotkał się w Londynie prezydent Wołodymyr Załański. O szczegółach Tomasz Orchowski.
8: Do porozumień w tej sprawie zgadzają się wszyscy, tyle że każdy rozumie przez nieco innego. Putin właściwie przyjmuje wyłącznie ukraińską kapitulację. To oczywiście nie do zaakceptowania dla Kijowa. Ukraińcy z Brytyjczykami, Francuzami i Niemcami przedstawili 5 warunków do zakończenia wojny. Po pierwsze, chcą natychmiastowego i kompletnego zawieszenia broni. Po drugie, przyznania, że Ukraina może zawierać sojusze, jakie chce. Po trzecie, przyjęcia gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy z obecnością międzynarodowych sił pokojowych. Po czwarte, aktywa Rosji mają zostać zamrożone do czasu, aż Moskwa zrekompensuje Kijowowi zniszczenia wojenne. Piąty warunek to, i tu cytat, zabezpieczenie interesów Europy w sferze bezpieczeństwa.
7: Tymczasem ostatniej nocy Rosjanie zaatakowali m.in. Charków oraz Odessę na Ukrainę. Uderzyli ponad 150 dronami bojowymi. Trwa ustalanie przyczyn zatrucia wody po tym, gdy w rzece Stobnica w powiecie strzyżowskim na Podkarpaciu znaleziono śnięte ryby. Alarm jako pierwsi w weekend podnieśli wędkarze. To oni zauważyli martwe ryby i powiadomili służby. Na miejscu pojawili się strażacy, inspektorzy ochrony środowiska i Wody Polskie, mówi Wiesław Bobek z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutczy.
9: Na wodzie było widać zmieniony kolor tej wody. No dzisiaj po burzy, po wczorajszych ulewach, no to kolor rzeki jest troszkę inny. W wszystkich zakolach stała takie piany oraz kolor wody był zbliżony do czarnej.
7: Łącznie wyłowiono 15 kg śniętych ryb. Policja i Wody Polskie szukają sprawcy. Grozi mu mandat do 7,5 tysiąca złotych. Jedną ścieżkę w roku, tyle średnio czytają Polki i Polacy. Poziom czytelnictwa w Polsce jest stabilny, co pokazują badania.
10: Na plaży, wszędzie lubię czytać książki, nie ma to znaczenia. W domu, poza domem, w parku, na hamaku.
11: Dorota Borowiecka, jestem kierownikiem filii numer 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. Duża rzesza czytelników przerzuciła się na książki elektroniczne. Na e-booki głównie, ale też i audiobooki.
12: Jak ktoś czyta, to jest ciekawe.
11: Jest to taka forma zastępcza, ale też obcowanie z książką.
7: Jest też grupa czytelników, którzy po książki sięgają częściej, czytając 7 lub więcej rocznie. To około 7% badanych w najnowszym raporcie Biblioteki Narodowej.
4: Pogoda.
7: Słonecznie dziś, choć zachmurzenie może pojawiać się w północnej połowie kraju. Tam też przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich także burze. Ciepło, do 19 stopni na Pomorzu, do 23 w centrum, do 26 na zachodzie. Nad morzem od 17 do 20 stopni.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
6: Dzień dobry. Jeżeli Państwo słuchają Radia Pogoda w poniedziałki, to zapewne Państwo zauważyli, że oprócz polecania namawiam Państwa do recenzji wydarzeń, w których brali Państwo udział i za chwilkę właśnie usłyszymy recenzję wczorajszego wydarzenia. Pojawi się też jedno krótkie wyjaśnienie, ale to później. A teraz już pojawią się najpiękniejsze melodie w wykonaniu Filipinek, a potem Alberta Harrisa.

0: Radio Pogoda. Tylko u nas takie przeboje.
1: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mieszka?

0: Klub Pogodnych Ludzi poleca.
1: Wspominałem zaraz po naszych wiadomościach, że Klub Pogodnych Ludzi czasami służy też do recenzowania wydarzeń, które się już odbyły, ale wywarły na Państwu takie wrażenie, że uznali Państwo, iż warto się podzielić tym wrażeniem z innymi słuchaczami Radia Pogoda. Halo?
2: Pozdrawiam wszystkich. Mira. Niedzielny wieczór przeżywałam w ogrodzie pełnym kwiatów. Takich, które kwitną od wiosny i stopniowo aż do późnej jesieni. Kwiaty to wiek artystów. To był koncert pod tytułem Przeboje ze szklanego ekranu. Ubogaciłam swoje wnętrze. Było to widowisko, które łączy pokolenia. Oprawa muzyczna wspaniała, wokal, teatr. Prezentowało Przeboje Towarzystwo Kulturoznawcze Retro Cafe i przyjaciele, gmina Czerwonak. Dziękuję wykonawcom i pozdrawiam serdecznie wszystkich. Mira.
1: Pięknie, dziękuję Pani Miro za te recenzje. Gdyby szykowały się następne występy Towarzystwa Kulturoznawczego Retro Cafe i Przyjaciół, proszę dać znać o tym wcześniej, żebyśmy mogli zaanonsować ten występ podczas jednego z naszych poniedziałkowych spotkań. Myślę, że słuchacze Radia Pogoda z chęcią wezmą udział w takim wydarzeniu.

0: Julio Iglesias przypomniał nam jeden ze swoich przebojów, piosenkę Moralito z 80., z drugiej połowy lat 80. w każdym razie, 7 albo 8 to był rok. I teraz przypomnę Państwu o tym, że trwają poszukiwania sobowtóra innego przystojniaka. We wrześniu przypada 80. rocznica urodzin Krzysztofa Krawczyka i właśnie w związku z nią zorganizowaliśmy poszukiwania jego sobowtóra. Cechy, które kojarzą się z Krzysztofem Krawczykiem, to oczywiście fryzura, gęste, zaczesane do tyłu włosy, elegancki ubiór, spokojny ton wypowiedzi i sceniczna pewność siebie. Państwo na pewno mogliby dodać jeszcze kilka jego cech, ale nie chodzi o podawanie charakterystyki postaci, którą wszyscy znamy przecież, tylko o znalezienie kogoś, kto najbardziej przypomina oryginał. Pod jakimś względem przynajmniej. Na Państwa zgłoszenia czekamy pod adresem elektronicznym kontakt@radiopogoda.pl. Proszę w tej wiadomości udowodnić, że to właśnie Państwo są sobowtórami Krzysztofa Krawczyka. Można załączyć zdjęcie, krótki filmik wideo czy notatkę, w której nas Państwo przekonają o swoim uderzającym podobieństwie do tego artysty. Rzecz jasna, chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę, ale ona będzie mieć wielki finał dokładnie w dniu 80. urodzin Krzysztofa Krawczyka, 8 września. Także proszę się zastanowić, czego Państwu potrzeba, aby udowodnić swoje podobieństwo do Krzysztofa Krawczyka. Siąść, napisać wszystko i wysłać całość pod adres kontakt@radiopogoda.pl.
1: Gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się

taki dzień, taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać.

sam, niech sam wpadnie na to, że w kalendarzu jest wciąż taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie.

Orkiestry Dęte przemaszerowały, anonsując niejako 11 urodziny Radia Pogoda. Te urodziny mijają w piątek, ale my przez cały ten tydzień świętujemy, proponując różne zabawy. Opisujemy je na naszej stronie radiopogoda.pl, a do tych zabaw będzie Państwa też zapraszać Monika Tarka. Monika pojawi się za chwilkę, o 14. Ja zapraszam Państwa do Radia Pogoda jutro od 10, a dosłownie za parę minut Dalida, Jacek Skubikowski i Breakout ze swoimi najpiękniejszymi melodiami.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
2: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
3: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
13: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
16: Reklama.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych. Autopromocja.
1: Płócienna, jedwabna, a może stalowa? 11. rocznicę nazywać będziemy od teraz Pogodną. Świętuj z nami 11. rocznicę powstania Radia Pogoda. A jaka jest Twoja pogodna 11. rocznica? Podziel się z nami swoją historią i wygraj koszulkę z limitowanej kolekcji. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.

0: W zależności od sklepu. Biedronka.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i trawisz to!
2: Aflofarm.
3: 9 spektakli konkursowych, koncert Igora Herbuta oraz Julii Pietruchy. Spotkania z twórcami, warsztaty, wystawa, strefy dyskusji i chill, a także party w stylu lat 80. i 90. z muzyką na żywo. Hipnotyzujący rave techno i wiele, wiele więcej. Przyjdź na 50. Opolskie Konfrontacje Teatralne w dniach 11-21 czerwca do Teatru Kochanowskiego. Daj się wciągnąć w festiwalową, teatralną atmosferę. Klasycznie, bez słodzenia. Szczegóły i bilety na teatropole.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Reklama. Słuchają Państwo Radia Pogoda na początku nowego tygodnia. Przed nami pogodne poniedziałkowe popołudnie. Zaczniemy je od muzycznego spotkania z tercetem egzotycznym. Będzie też grupa Baim i Abba, ale na razie najnowsza wiadomość. Jest 14.
11: 10-latka upadła w szkole i zmarła. Śledztwo w sprawie umorzone. Donald Trump wzywa Izrael i Iran do wstrzymania ataków. Będzie konkurs na darmowe podróżowanie koleją po Polsce i Niemczech.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
11: Agnieszka Trojanowska BIS. Po trwającym pół roku śledztwie umorzone zostało śledztwo związane ze śmiercią 10-letniej dziewczynki z Gródka na Podlasiu. Na początku grudnia dziewczynka upadła w szkole, uderzając głową o podłogę, ale nie została wezwana do niej pomoc medyczna. O wypadku nie powiadomiono też jej rodziców. Kilkanaście godzin później dziewczynka zmarła w domu we śnie. 6 grudnia rano zmarłą córkę znalazła jej matka, gdy próbowała ją dobudzić. W śledztwie ustalono, że zgon dziewczynki nie był związany z upadkiem w szkole i uderzeniem głową o podłogę, a z chorobą dziecka. Postanowienie o umorzeniu tego śledztwa nie jest jeszcze prawomocne. Izrael i Iran muszą natychmiast wstrzymać ogień, wzywa prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Między obydwoma krajami doszło do wymiany ognia. Pierwszy raz od czasu wprowadzenia rozejmu 2 miesiące temu. Szczegóły Tomasz Orchowski.
12: Izraelczycy kontynuowali uderzenia wymierzone w Hezbollah w Libanie, ale Iranu nie atakowali. Teraz spirala przemocy na Bliskim Wschodzie nakręca się ponownie. Czego chciałby uniknąć Donald Trump, bo amerykańskie społeczeństwo nie popiera tego konfliktu. To wpłynie na proces dyplomatyczny, którego celem jest zakończenie tej narzuconej nam wojny. Mówił rzecznik irańskiego MSZ-u. Teheran uderzył na Izrael, bo ten zaatakował Bejrut, mimo że zgodnie z umową wspieraną przez Amerykanów miał tego nie robić. Według Tel Awiwu operacja była odpowiedzią na ataki Hezbollahu.
11: Wracamy do kraju. Wystarczy wyremontować mieszkanie, by w nim zamieszkać. W Łodzi ruszyła druga edycja programu Mieszkanie za remont. To propozycja dla tych, którzy kwalifikują się do mieszkania komunalnego, ale go nie dostali. Z powodu dużego zainteresowania rok temu teraz lokali będzie więcej, o czym Bartosz Kądziołka.
13: Zasada jest prosta. Wybieramy mieszkanie, robimy w nim remont na własny koszt i w swoim guście i z uwzględnieniem wskazówek miasta, mówi dyrektor Zarządu Lokali Miejskich Katarzyna Błachowicz-Barszcz.
14: Staraliśmy się dać lokale, w których zakres prac nie będzie szeroki. Dajemy tylko podstawowy zakres, który powinien być minimum.
13: A po remoncie podpisujemy umowę najmu na czas nieokreślony. Stawka czynszu w takim lokalu to 1/4 wartości rynkowej. Wnioski będzie można składać przez 5 dni do 12 czerwca. Lista mieszkań i zakresy remontów dostępne są na stronie magistratu.
11: Zgodnie z obietnicą w tym roku dostępnych będzie więcej, bo aż 30 lokali, ponieważ rok temu na wystawione 11 mieszkań wnioskowało aż 150 osób. Darmowe podróżowanie pociągiem w Polsce i Niemczech to propozycja dla osób młodych do 27 roku życia. Polski minister infrastruktury dogadał się z niemieckim ministrem transportu w sprawie polsko-niemieckiego biletu przyjaźni. Chodzi o pulę 60 tysięcy darmowych biletów kolejowych dla osób młodych. Bezpłatny 7-dniowy bilet będzie można wygrać. Konkurs ma się odbyć jeszcze w tym roku. Podobna inicjatywa, ale niemiecko-francuska, odbyła się 3 lata temu.
4: Pogoda.
11: Sporo dziś słońca, więcej chmur w północnej połowie kraju. Tam też możliwe przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich dziś także burze. Ciepło do 19 stopni na Pomorzu, do 23 w centrum, do 26 na zachodzie. Nad samym morzem od 17 do 20.
10: Cztery minuty po godzinie 14:00 zaczął się, proszę Państwa, urodzinowy tydzień na antenie Radia Pogoda, więc jeszcze dzisiaj po południu można będzie wygrać kolejną koszulkę z limitowanej urodzinowej edycji Radia Pogoda, no bo już w piątek nasze 11 urodziny i ta 11, proszę Państwa, u nas w studiu jest tutaj wszędzie, na wszystkich ekranach, które mamy tutaj dookoła naszej konsolety i naszych mikrofonów. Będę Państwu podawać szczegóły, bo trochę zmian będzie dzisiaj w pogodnym popołudniu, ale jedno jest pewne, po godzinie 15, a konkretnie o 15.30 Ewa Bem znów w Radiu Pogoda opowie oczywiście o swojej kolejnej, najpiękniejszej melodii. A dzisiaj na początek pogodnego popołudnia, od kogo pozdrowienia słuchamy?
8: Dla pani Moniki i wszystkich słuchaczy Radia Pogoda życzę serdeczności i umiarkowanie upalnego lata. Mikołaj z Sosnowca. Dziękuję.
10: Dziękuję, panie Mikołaju. No, oby takie było, rzeczywiście.
4: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.
10: Dzień dobry.

0: się człowiek rano budzi, to od razu uruchamia kilka swoich takich porannych rytuałów, jak na przykład, nie wiem, zrobienie sobie kawy, czy przeczytanie jakichś najnowszych wiadomości z internetu, ale także włączenie radia swojego ulubionego i oczywiście mam nadzieję, że to jest Radio Pogoda i że Państwo codziennie budzą się z naszym pogodnym porankiem, a dzisiaj pogodny poranek, proszę Państwa, podsłuchowywać im się zechciało, ale to było, proszę Państwa, podsłuchanie lotu Maji Chwalińskiej do Polski, bo Maja Chwalińska dzisiaj rano wróciła do swojej ojczyzny. No a oni właśnie, no jak to było, podsłuchowywali, mówiąc słowami pewnego filmu.
1: Leci do Polski, samolot nazywa się Maja.
2: Tak jak Asiu wspomniałaś, każdy samolot ma swój znak wywoławczy. One, te znaki zwykle to są jakieś kombinacje liter i cyfr. Natomiast w tym przypadku to był specjalny call sign, tak zwany lot Maja. No podsłuchaliśmy pilotów, jak samolot wlatywał już tutaj blisko stołecznego lotniska. Tak to brzmiało w radiu.
3: Okazja Tower, lot Maja, witamy. Lot Maja, Okęciewieża, witam Kocinie Pełcz i Okęciewieża z radością, witam.
1: Lot Maja, wita Okęciewieża. Jejku, aż mam ciarki, to niesamowite.
0: To rzeczywiście niesamowite. Takie atrakcje, proszę Państwa, codziennie w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: кубок за низший пляс.
1: А, да.
0: Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем, а лжейстер? Уже с ними тчал, вот и гонью в падыне встал.
2: Słowa Przybylska, Ada, to nie wypada. 14:18, więc wiedzą Państwo, jakie pytanie teraz zadam. Co dzisiaj na obiad w poniedziałek? A jedna ze słuchaczek ma pewien problem. Może ktoś z Państwa podpowie.
3: Dzień dobry, ja w sprawie obiadu. Otóż ja zrobiłam rano bulion i tak jadę, wracam z pracy i myślę sobie, co z tego bulionu będzie? No nie zarzucę truskawkami, bo bulion na mięsie. Nie mam pomysłu na zupie. Na zupę. Pozdrawiam.
2: Też pozdrawiam. Pozdrawiam Wrocław. Może ktoś ze słuchaczy pomoże? Może ktoś z Państwa opowie, co ma dziś na obiad? 22 444 40 04.

0: okazje. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Została ostatnia reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

0: Yellow River na antenie Radia Pogoda. Co do pomysłów na bulion, to taki się pojawił od Państwa.
1: Ja w sprawie pomysłu z bulionem. Otóż dzisiaj miałam bulion, pojemnik, pieczarek. I w tej chwili zupka pieczarkowa, aromatyczna, gotowa. Polecam.
0: Dziękuję, mam nadzieję, że ten pomysł się przyda. A co u Państwa dzisiaj na obiad? Pytam w porze obiadowej.
2: Dzień dobry Pani Moniko.
0: Dzień dobry.
2: Dzisiaj u mnie barszczyk czerwony, muraczków cikłowych. Do tego ziemniaczki okraszone skwareczkami rzędzonego boczku. Pozdrawiam serdecznie. Miłego poniedziałku, udanego całego tygodnia życzę. Wyszak z Mińska Mazowieckiego.
0: Dziękuję, ale Państwo sobie robią bardzo smaczne rzeczy na początek nowego tygodnia. Kolejny telefon od Was.
3: A my dzisiaj będziemy mieli bardzo dobry obiadek. Kalafiorek z bułeczką i z masełkiem. Dzwonię z pięknej miejscowości Dębki nad morzem. Piękną pogodę mamy, słoneczko świeci.
0: To zazdroszczę. Miłego pobytu w Dębkach w takim razie. A my wracamy oczywiście do najpiękniejszych.

Dziwny jest ten świat, Czesław Niemen. Wczoraj zakończył się kolejny, 63. już festiwal w Opolu. Warto wspomnieć, że ta piosenka też debiutowała właśnie w Opolu w roku 1967 i dostała nagrodę specjalną przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji, bo wtedy to tak się nazywało. Ciekawe jest też to, że kiedy Czesław Niemen nagrywał ten utwór i nagrywał te partie wokalne, to palił papierosy jeden za drugim.

0: Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: O, cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
14: Została ostatnia reklama.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
1: Reklama.
0: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Została ostatnia reklama.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Reklama.
10: Radio Pogoda poleca się na poniedziałkowe pogodne popołudnie. Za chwilę sprawdzimy stan pogody. Najpierw w wiadomościach i prognozie pogody, a potem słuchając Anny Jurksztowicz. No i oczywiście po 15 pojawi się też kolejna najpiękniejsza melodia Ewy Bell. Ale na razie wiadomości.
11: 19-latek podejrzano o zabójstwo swojej 16-letniej dziewczyny. Jutro ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Tłumy na lotnisku witały dziś Maję Chwalińską.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Zarzut zabójstwa swojej 16-letniej dziewczyny usłyszał 19-letni Damian F., o czym informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Ciało nastolatki policja znalazła w jednym z mieszkań w Białej Podlaskiej. Służby o zniknięciu dziewczyny poinformowała w piątek matka nastolatki. Bielscy policjanci szybko dotarli do mieszkania w Białej Podlaskiej wynajmowanego przez chłopaka dziewczyny i tam odnaleźli zwłoki. Według śledczych do zabójstwa doszło między 2 a 3 czerwca. Ze wstępnych ustaleń wynika, że dziewczyna miała liczne rany kłute i cięte, w wyniku których zmarła na miejscu zdarzenia. Za zabójstwo grozi w Polsce dożywotnie więzienie. Trwa posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Jej członkowie zajmują się dziś m.in. propozycją prezydenta Polski Karola Nawrockiego dotyczącą odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy. To w związku z decyzją Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z wojskowych jednostek imię bohaterów UPA. Choć Ukraina jest dla nas ważnym sojusznikiem, nie powinniśmy lekceważyć takich działań ze strony Kijowa, mówi dr Michał Przeperski z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.
12: Agendy państwa polskiego nie mogą zamknąć oczu na to, że nasz ważny partner na wschodzie, a takim partnerem jest Ukraina, pozostaje głuchy na polską wrażliwość.
11: Wołodymyr Zełenski został uhonorowany Orderem Orła Białego w 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. To najstarszy i najważniejszy order przyznawany w naszym kraju. Węgierski rząd wezwał Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego do osobistego stawienia się w celu wyjaśnienia okoliczności przyznania im statusu uchodźcy za rządów Viktora Orbana. A dalsze decyzje Węgier będą miały wpływ na starania polskiego rządu o sprowadzenie Ziobry z USA, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
13: Ogromne znaczenie ma to, czy Ziobro będzie w Stanach Zjednoczonych na dokumentach legalnych, czy też państwo węgierskie uzna, że w czasach Orbana te dokumenty zostały wyłudzone.
11: Jeśli Węgry uznają, że dokumenty zostały wyłudzone, mogą je uchylić, a wtedy polski minister zwróci się w sprawie Zbigniewa Ziobry do amerykańskiego urzędu imigracyjnego. Paliwo jutro będzie tańsze. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93 zł. Benzyny 98 6,57, a diesla 6,45, wynika z nowego obwieszczenia ministra energii. Do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Nowa królowa polskiego tenisa, niespodzianka roku i drobna kobieta o psychice giganta. Taką Mai Chwalińskiej, która dziś wróciła do Polski z turnieju Rolanda Garrosa, mówili fani zebrani na lotnisku Chopina w Warszawie. W tłumie był także nasz reporter Tomasz Węska.
5: Czy to była feta? To było czyste szaleństwo. Od burzy braw i oklasków trudno było usłyszeć własne myśli. Byli tu i początkujący tenisiści, tenisistki, byli starzy kibice, przypadkowi goście i ludzie, którzy o przyjeździe zdecydowali w ostatniej chwili. Kto miał szczęście, ten podał piłeczkę do podpisu, no ale łatwo nie było.
14: Przyjechałem specjalnie po to, żeby jej podziękować.
15: My wracaliśmy z wakacji w tym samym czasie co Maja i przychodziła koło nas, jak odbieraliśmy bagaże.
5: Będzie Majomania?
15: Już jest, bo generalnie jest super techniczna, sprytna, genialna.
16: Będzie duże zainteresowanie, na pewno nią jeszcze wybuchnie.
11: Maja Chwalińska sprawiła sensację, przechodząc całą drogę od eliminacji aż po finał Rolanda Garrosa.
7: Co jest grane w Opolu?
17: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. W kinach Helios w Opolu dzisiaj seans w cyklu Kino Konesera, Orły Republiki, przenikliwe studium autorytaryzmu, ostatnia część kairskiej trylogii szwedzkiego reżysera Tarika Saleha. Film będący refleksją nad wpływem władzy na jednostkę oraz kondycją sztuki w obliczu reżimu. To na poważnie. A jeśli macie ochotę na kino prześmiewcze, wybierzcie się na straszny film, to już propozycja z codziennego repertuaru Heliosów w Opolu i jedna z ostatnich premier. W nowym strasznym filmie mamy sparodiowaną m.in. substancje, kod zła, zniknięcia, grzeszników, czy oczywiście najnowsze części Krzyku, a przy tym zero poprawności politycznej i fabułę raczej zastąpioną przez niewybredne żarty. Tymczasem jeden festiwal się zakończył, inny się rozpocznie. 10. Festiwal Książki w Opolu już w tym tygodniu potrwa od piątku do niedzieli. Będą spotkania autorskie, koncerty i warsztaty.
7: Radio Pogoda. 104,1 FM. Pogoda.
11: Początek tygodnia mamy ciepły, dziś do 19 stopni na Pomorzu, do 23 w centrum i do 26 na zachodzie Polski, nad samym morzem od 17 do 20. Sporo słońca, choć zachmurzenie będzie pojawiać się do końca dnia w północnej połowie kraju, tam też przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich dziś także burze. Pierwszy dzień urodzinowego tygodnia na antenie Radia Pogoda. 5 minut po godzinie 15. Zapraszam oczywiście na kolejną godzinę naszego pogodnego, poniedziałkowego popołudnia. Za kilka minut piosenka specjalnie na życzenie kogoś ze słuchaczy Radia Pogoda. A o 15.30 Ewa Bem opowie o swojej kolejnej, najpiękniejszej melodii.
7: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
11: Dzień dobry.

0: taki baryton Józef Ledecki, który był solistą zespołu Śląsk, ale potem także związał się na pewien czas z muzyką big beatową, to on jako pierwszy śpiewał słynne Pod papugami, jeszcze zanim ten utwór wylansował Czesław Niemen. A u nas z Luksemburg Combo i Pola Zielone. A teraz proszę Państwa, w Radiu Pogoda czas na piosenkę na życzenie, bo czasem chodzi Wam jakaś melodia po głowie, jakaś piosenka, której dawno nie słyszeliście, chcielibyście, żeby Radio Pogoda ją zagrało, no to czas na kolejną prośbę od Państwa, czyli...
1: Dajcie tu jakąś muzyczkę.
0: Kto tym razem prosi i o co?
2: Dzień dobry Pani Moniko. Ja bym bardzo poprosił, żeby puściła Pani na antenę Deszczowy Wielbiciel Zdzisławy Sośnickiej. Jakoś nie mogę nigdy trafić na tą piosenkę.
0: Z przyjemnością, oczywiście. Zdzisława Sośnicka i Deszczowy Wielbiciel. A jak Państwo mają jakąś prośbę muzyczną, to zapraszam. 22 444 4004.

0: to grupa Happy End. A Państwo jak się mają w poniedziałek, na początku nowego tygodnia, w to piękne poniedziałkowe popołudnie? 15:20 na zegarze, więc już za kilka minut Ewa Bem w Radiu Pogoda opowie o swojej kolejnej najpiękniejszej melodii. Oczywiście posłuchamy kolejnej piosenki z repertuaru pani Ewy, ale zarówno my, jak i pani Ewa prosimy, że jeżeli Państwo gdzieś tam widzieliście na mieście albo zobaczycie plakat z Ewą Bem i naszymi najpiękniejszymi melodiami i oczywiście z Radiem Pogoda, to zróbcie koniecznie zdjęcie, najlepiej z siebie, z tym właśnie plakatem. No i jak zamieścicie to zdjęcie na Facebooku albo Instagramie, to koniecznie oznaczcie i Ewa Bem od nowa i Radio Pogoda. Także czekamy na Państwa zgłoszenia, gdzie są u Was plakaty z Ewą Bem i Radiem Pogoda.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
1: Pani wspomniała, użyła takiego słowa, ale ja sław.
2: Tak się nazywa
1: tak
2: ten
1: jak
2: program.
1: Jak Hollywood, prawda, na Sunset Boulevard są te gwiazdy.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
0: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
4: Autopromocja.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: Pani Ewa Bem, po weekendzie w Radio Pogoda. Dzień dobry, pani Ewa.
2: Dzień dobry.
1: Witam serdecznie. W ogóle ma pani piękny uśmiech. Miałam już pani powiedzieć w zeszłym tygodniu, ale jakoś tak nie wyszło.
2: Więc... A ja się tak źle czułam w zeszłym tygodniu, tak? Że pani mi tego nie powiedziała.
1: No właśnie. No, będę bardzo w takim razie wymyślać codziennie jakiś komplement pani.
2: Bardzo
1: Ewa,
2: proszę. I zawsze proszę wzajemny.
1: Dobrze, to obiecuję. Dzisiaj piosenka Już ci więcej nie przyrzeknę. Słowa Krzysztof Logan Tomaszewski, chociaż on wtedy tak się nie przedstawiał, prawda? Tylko jako Elżbieta.
2: Nie, chyba jako Krzysztof Tomaszewski się przedstawił.
1: Albo Elżbieta Chorbaczewska też w niektórych
2: źródłach. Ale to była żona jego.
1: No tak, ale on też tak podpisywał niektóre teksty.
2: Wie pani, co za zamierzchłe czasy. No ale w każdym razie to jest Bem i Bem. Zespół Bem i Bem. No i niech sobie zagra taki Bem i Bem. Mm-hmm. Nawet nie mam specjalnie dużo do powiedzenia o tej piosence. Mm-hmm.
1: Ale no to jest może też dobra okazja do tego, żeby troszeczkę opowiedzieć o pani początkach, czyli jak pani zaczynała, bo to właśnie jeden z braci chyba tak jakby troszeczkę popchnął panią w stronę śpiewania, prawda?
2: Ach, on mnie nie popchnął, go mi zaaresztował. Alek Bem. Myśmy w ogóle w trójkę, bo mamy dwóch braci, Aleksandra i Jarosława. Aleksander nie żyje już. Czyli dwóch braci, ja, trio Bemów. Myśmy stanowili bardzo zwartą grupę, również muzycznie. Alek był z nas zdecydowanie najbardziej uzdolniony, piekielnie można powiedzieć uzdolniony.
1: Ale on był od właśnie takim też... prowodyrem i takim
2: tak,
1: waszym
2: on był
1: szefem?
2: On był prowodyrem tego, że śpiewaliśmy bardzo często razem. Mhm. I chodząc sobie na spacer, czy będąc w autobusie, czy w tramwaju, to nie szkodziło. Jak Alek zaintonował coś, to trzeba było się przyłączyć.
1: No ale on właśnie tak popchnął panią, żeby weszła pani do klubu Stodoła i zaśpiewała i tak się zaczęła pani kariera?
2: Pobyło się bez popychania, ale zaprowadził mnie tam rzeczywiście.
1: No właśnie, więc przy okazji też warto takie początki wspomnieć, słuchając piosenki Już ci więcej nie przyrzeknę już teraz.
2: Oczywiście, bardzo proszę.
1: Dziękuję pani Ewo za dziś i widzimy się jutro w takim razie.
2: Ach, jak dobrze.
0: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem w Radiu Pogoda.

bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta bezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po galązkach. I chociaż blaga mnie wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca.

Nie wiem jak, taki fakt, taki fakt się przydarzył. O nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te pratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyśl.

0: okiem. Aksamiczne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki.
1: Bogdan Niewinowski, a wcześniej Ewa Bem i Bem i Bem na antenie Radio Pogoda. Państwo dzwonią, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Krystyna z Warszawy. Ja chciałam powiedzieć państwu i przypomnieć pani Ewie Bem, że jej początki razem z braćmi to były na ulicy Pięknej, pod kasztanem, na podwórku. Oni byli piękni, młodzi, to towarzystwo takich nastolatków. Jak oni właśnie siadali pod tym kasztanem i śpiewali. A ja taki glutek mały, miałam 11 lat i my takie łebki, żeśmy tylko słuchali i patrzyli z zazdrością. Pozdrawiam bardzo serdecznie panią Ewę.
1: Dziękujemy, jakie piękne wspomnienie, naprawdę wzruszające. Przed godziną 16 jeszcze na antenie Radio Pogoda między innymi Engelbert Humperdinck i grupa Respekt, ich cały maj. A po godzinie 16 będą zmiany na antenie Radio Pogoda, więc proszę zostać z nami.

0: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
6: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
0: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Została ostatnia reklama.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Reklama.
16: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: to promocja.
1: Radio Pogoda ma już 11 lat i z tej okazji to wy dostajecie prezenty. Zostań słuchaczem 11 na 10. Weź udział w urodzinowej zabawie Radia Pogoda. Sprawdź, jak dobrze znasz najpiękniejsze melodie i wygraj nagrody z limitowanej kolekcji. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: 9 spektakli konkursowych, koncert Igora Herbuta oraz Julii Pietruchy, spotkania z twórcami, warsztaty, wystawa, strefy dyskusji i chill, a także party w stylu lat 80. i 90. z muzyką na żywo, hipnotyzujący rave techno i wiele, wiele więcej. Przyjdź na 50. Opolskie Konfrontacje Teatralne w dniach 11-21 czerwca do Teatru Kochanowskiego. Daj się wciągnąć w festiwalową, teatralną atmosferę. Klasycznie, bez słodzenia. Szczegóły i bilety na teatropole.pl.
1: Została ostatnia reklama.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
7: To jest Radio Pogoda i nasze poniedziałkowe, pogodne popołudnie z najpiękniejszymi melodiami. Marek Grechuta zaśpiewa Nie dokazuj już za kilka minut. Posłuchamy też Franka Kimono, ale na razie wiadomości. Jest 16.
8: Co dalej z regulowaniem cen paliw? Decyzja w tym tygodniu. Wojska Obrony Terytorialnej ćwiczą dziś z Gwardią Narodową USA. Maja Chwalińska już w Polsce. Tłumy przywitały ją z honorami.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. Pod koniec tygodnia rząd ogłosi, co dalej z programem Ceny Paliwa Niżej, w ramach którego ustala maksymalne ceny na stacjach paliw. Decyzje poprzedzą konsultacje międzyresortowe, mówi minister energetyki Miłosz Motyka.
9: No jesteśmy przed rozmowami z Ministerstwem Finansów w sprawie pakietu CPN. Od początku deklarowaliśmy, że najważniejsze jest zachować pełną elastyczność tego, by móc reagować na czynniki geopolityczne. Teraz znowu widzimy zaognienie się sytuacji na Bliskim Wschodzie, stąd ta decyzja pewnie zapadnie pod koniec tygodnia.
8: Dziś kierowcy zapłacą maksymalnie 6 zł za litr benzyny 95, 6,63 za litr 98 oraz 6,48 za litr oleju napędowego, wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. 300 osób bierze udział w symulacji ataku nieprzyjaciela na poligonie w Toruniu. Ćwiczą dziś Wojska Obrony Terytorialnej wspólnie z Gwardią Narodową Stanów Zjednoczonych.
10: Napotkane zostały wojska przeciwnika, zaatakowane zostały przez system amunicji krążącej Warmate. Obserwatorzy ognia artylerii wykonują teraz swoją pracę, więc naprowadzają ogień artylerii oraz będzie wsparcie śmigłowcowe, które będzie rzeczywiście też atakowało wybrane cele. Po czym zostaną wysłane drony, żeby zrobić pole narzutowe, minowe, które będziemy widzieli za tymi pojazdami.
8: Ćwiczenia na toruńskim poligonie kończą 10-dniowe szkolenie dla żołnierzy WOT-u z całego kraju, a przygląda im się reporterka Agnieszka Wynarska. Niemal 7 tysięcy lamp wymieni Kraków w ramach programu modernizacji oświetlenia ulicznego. Oprawy oświetleniowe będą wymienione w tym i przyszłym roku przy głównych ulicach i arteriach komunikacyjnych stolicy Małopolski. Za wymianę Kraków zapłaci około 10 milionów złotych, ale nowe LED-owe oprawy mają zużywać o około 50% mniej energii elektrycznej niż obecnie. To dla mnie nowa rzeczywistość, powiedziała dziś Maja Chwalińska po wylądowaniu w Warszawie, gdzie została przywitana przez kibiców. rodziców. Polska tenisistka sensacyjnie doszła do finału wielkoszlemowego turnieju French Open. Jedynie w ostatnim finałowym meczu musiała uznać wyższość Rosjanki Miry Andrzejewy. Zawodniczka podkreśla, że tak dobry wynik to efekt wielu lat ciężkiej pracy.
11: Przez 18 lat grałem już w tenisa i ciężko pracuję i daję z siebie wszystko każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką, więc myślę, że moment był doskonały na to, żeby to wszystko się fajnie złożyło w całość.
8: Maja Chwalińska pojechała do Paryża na French Open jako 114. zawodniczka rankingu WTA. Po dojściu do finału w wielkoszlemowym turnieju awansowała na 21. miejsce. Maja ma chwilę odpoczynku, a w grze na turnieju w Holandii jest Hubert Hurkacz, Polak, i kanadyjski tenisista Gabriel Diallo. Awansowali dziś do drugiej rundy debla w turnieju ATP na kortach trawiastych. Wrocławianin jest jedynym Polakiem, który gra w Hertogenbosch w deblu. Przystąpi również do rywalizacji w singlu. W Holandii wystąpi także Kamil Majchrzek.
1: Co jest grane w Opolu?
12: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Przed nami 50. edycja opolskich konfrontacji teatralnych, czyli wyjątkowa okazja do zapoznania się z najnowszymi i najlepszymi realizacjami teatralnymi z całej Polski. Będzie 9 spektakli konkursowych i wydarzenia towarzyszące, w tym spotkania z twórcami i twórczyniami spektakli. Inauguracja 50. opolskich konfrontacji teatralnych w najbliższy czwartek. W kinach m.in. Władcy Wszechświata. Po 15 latach nieobecności Miecz Mocy sprowadza księcia Adama z powrotem do Eternii, gdzie odkrywa, że jego ojczyzna legła w gruzach pod okrutnymi rządami Skeletora. Znany sprzed lat He-Man na ekranach kin Helios w Opolu w filmowej produkcji. Mamy początek tygodnia, nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by planować już coś na jego zakończenie. Na stadionie żużlowym w niedzielę 14 czerwca kolejarz Opole podejmie Śląsk-Świętochłowice. Żużlowe emocje w Opolu w niedzielę o 16.
1: Radio Pogoda. 104,1 FM. Pogoda.
8: Przelotne opady deszczu możliwe dziś w północnej połowie kraju. Poza tym jednak słonecznie, chociaż burze możliwe na krańcach północno-wschodnich. Do 19 stopni na Pomorzu, do 23 w centrum, do 26 na zachodzie nad samym morzem, od 17 do 20.
7: Cztery minuty po godzinie 16:00, to jest pogodne poniedziałkowe popołudnie z Radiem Pogoda na początku naszego urodzinowego tygodnia, bo już w piątek Radio Pogoda będzie świętować 11 urodziny. Właściwie to będą świętować, mam nadzieję, również słuchacze Radia Pogoda, czyli Państwo. I dlatego niewielkie zmiany w tym tygodniu na naszej antenie, czyli konkurs ani tak, ani nie. W tym tygodniu wyjątkowo o godzinie 17:30, więc za półtorej godziny, a o 16:30 będę oddzwaniać do tych z Państwa, którzy na naszej stronie internetowej odpowiadają na bardzo proste, ale też i ciekawe pytanie. Mianowicie, co świętujecie po raz 11? Przypomnę, że taki formularz znajdziecie na naszej stronie radiopogoda.pl. Mam nadzieję na jakieś ciekawe, fajne, może dowcipne wypowiedzi, a dla Państwa będą koszulki specjalne, koszulki z okazji 11 urodzin Radia Pogoda.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

ciepły, głęboki głos, który naprawdę magnetyzuje i urzeka. Jest znakomitym aktorem, znamy go z Ziemi Obiecanej, Konsula, z Polskich Dróg, Kung Fu, Halo Szpicbródka, czy Akademii Pana Kleksa. Oczywiście mowa o Piotrze Frączewskim. Pan Piotr dzisiaj obchodzi 80. urodziny. Wszystkiego najlepszego. No, ze względu na ten niepowtarzalny głos, też jest gwiazdą i słuchowisk radiowych, i dubbingu. Nagrał audiobooki, między innymi do całej serii książek o Harrym Potterze. Ale też znakomicie śpiewa i my możemy go słuchać na antenie Radia Pogoda. A dzisiaj, proszę Państwa, przypomnę jedną z postaci, którą wykreował z ogromnym poczuciem humoru i dystansem do siebie. No to nie było łatwe. Aktor znany z, jakby nie było, często poważnych ról dramatycznych, nagle musiał puścić oko do publiczności, wskoczyć w kimono w czasie, kiedy w kinach było Wejście Smoka, bardzo popularny był Bruce Lee, i przeistoczyć się we Franka kimono. Tę postać i muzykę stworzył Andrzej Korzyński, który opowiadał w jednym z wywiadów, że na początku pan Piotr chciał zaśpiewać Franka kimono, tak jak przedwojenne tanga, które miał w repertuarze, ale pan Andrzej poprosił, żeby raczej to spróbował tak wyrecytować, ale z przerwami, co się okazało, proszę Państwa, że pan Piotr Frączewski został tak naprawdę pierwszym polskim raperem, bo to trochę tak właśnie brzmiało. Na dodatek nikt nie chciał wydać płyt Franka kimono, polskie nagrania odmówiły, ale proszę Państwa, jak to w PRL-u bywało, niektóre rzeczy trzeba było robić trochę po cichu i trochę wchodzić tylnymi drzwiami. No i tak właśnie zrobili, bo panie z Poltonu założyły firmę Arston, żeby wydać płyty Franka kimono. Wynajęły tłocznie od polskich nagrań i po cichutku właśnie tam wytłoczono 100 tysięcy egzemplarzy tego albumu. A to był ogromny hit i wielki sukces. Dzisiaj to przypominamy na antenie Radia Pogoda. King Bruce Lee, Karate Mistrz. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla

0: Beata z Albatrosa, Janusz Laskowski, oczywiście na antenie Radia Pogoda, a państwo dzwonią.
1: Dzień dobry, ja w sprawie tej jedenastki też mam jedenastkę, bo moja kochana żona Marysia pojechała do sanatorium i już jedenasty dzień jej nie ma.
2: Dzień dobry, ja w sprawie pytania pani redaktor, co jedenasty raz świętuje.
0: No to... Ja przerwę od razu, proszę państwa, bo zgłoszenia przyjmujemy nie telefonicznie, tylko przez formularz zgłoszeniowy, który państwo znajdą na naszej stronie internetowej radiopogoda.pl. Także zachęcam do tego, żeby na naszą stronę wchodzić i tam właśnie opisywać, co państwo świętują po raz jedenasty. A w tym tygodniu będziemy do państwa oddzwaniać od samego rana aż do późnego popołudnia i słuchać tych państwa opowieści, a przy okazji też będą państwo mogli dostać koszulkę z limitowanej urodzinowej edycji Radia Pogoda. No i już za kilka minut do kogoś z państwa oddzwonię, więc czekamy na zgłoszenia. Radiopogoda.pl.

0: wcześniej w Radiu Pogoda Nil Sedaka i jego słynny One Way Ticket. No, o tej porze zwykle, bo jest pół do 17, konkurs ani tak, ani nie na naszej antenie, ale w tym tygodniu przeniesiony na 17.30, więc za godzinę zaproszę Państwa do udziału w konkursie, bo ten tydzień jest wyjątkowy, urodzinowy tydzień Radia Pogoda, bo w piątek mamy 11 urodziny i dlatego pytamy się, co Państwo świętują z kolei po raz 11.
1: Świętuj z nami 11 lat Radia Pogoda.
0: A odpowiadają Państwo na to pytanie, wchodząc na naszą stronę radiopogoda.pl. No i tak zrobiła Pani Halina, którą mam na linii. Dzień dobry, Pani Halino. Witam serdecznie. Pani Halino, co Pani świętuje po raz 11 w tym roku?
2: No w tym roku właśnie mamy rocznicę, ja z mężem i z moją całą rodzinką. Obchodzimy rocznicę posiadania domku holenderskiego.
0: Tak.
2: I on się znajduje w Ustroniu Morskim. I bardzo z tego jesteśmy zadowoleni, bo my korzystamy, dzieciaki, nasi znajomi, rodzinka. Po prostu mamy tam metę. Kto chce, to korzysta. Także no, od szeregu lat, właśnie 11 lat mija w tym roku. W 2015 roku nabyliśmy w czerwcu ten domek.
0: O, no czyli też nawet w czerwcu te 11 urodzinki tak, macie, tak samo jak Radio Pogoda.
2: I cały czas właśnie jest wykorzystany ten domek i bardzo nam to właśnie pasuje.
0: A w tym roku już Państwo byli w tym
2: Byliśmy
0: swoim domku?
2: Byliśmy na majówce, bo trzeba sezon otworzyć.
0: No i oczywiście.
2: Bo wiadomo, taki domek trzeba przygotować na zimę i później to wszystko trzeba odblokować, jak to się mówi.
0: No tak, czyli odblokowany i teraz rozumiem, działa i służy. I co, planujecie tam spędzić część wakacji?
2: Planujemy i już mamy rozpiskę.
0: Kto kiedy pojedzie, tak? No to tak, kolejka tak, to się trzeba, ustawia.
2: Tak, tak, właśnie, żeby był porządek i żeby wiele osób mogło skorzystać. Także tydzień czasu to jest limit, ażeby ktoś tam mógł korzystać.
0: No tak, a proszę powiedzieć, Pani Halino, czy zabiera Pani też do tego domku na te wakacje Radio Pogoda? Słuchajcie tam Państwo z aplikacji?
2: Oczywiście.
0: No nie mogłam się spodziewać innej odpowiedzi.
2: Tak, słuchamy na okrągło. W ogóle ja jestem bardzo, bardzo zadowolona, słuchając tego radia. Nawet jakaś pogodniejsza się zrobiła.
0: O, bo, no to świetnie.
2: Bo te melodie takie piękne właśnie w Radio Pogoda są, że człowiek tak jakoś dobrzeje.
0: A to cieszę
2: powiedzieć.
0: Się, że tak działamy. A teraz Pani Halino, czy Pani wie, że Pani w tym sezonie na plaży w Ustroniu będzie paradować w koszulce z limitowanej urodzinowej edycji Radia Pogoda i że będzie Pani naszą taką chodzącą reklamą, że tak powiem.
2: Bardzo chętnie, bardzo chętnie.
0: Zgadza się Pani?
2: Zgadzam się, tak.
0: Dobrze, no to mam oczywiście taką koszulkę dla Pani. No i no cóż, życzę całej rodzinie, wszystkim znajomym, którzy tam u Państwa odpoczywają, wspaniałego odpoczynku w Ustroniu Morskim przez kolejne lata. Oczywiście, mam nadzieję, z Radiem Pogoda, Pani Halino.
2: Oczywiście, dziękuję
0: Pozdrawiam
2: bardzo.
0: Pozdrawiam serdecznie.
2: Dziękuję.
1: Radio Pogoda. Świętuj z nami 11 urodziny.

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: Urszula Siepińska na antenie Radia Pogoda i telefon od Państwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Elżbieta z Warszawy. Słucham radia i słyszę, że 12 w piątek macie Państwo 11 urodziny.
0: Tak jest.
1: Więc chciałem się pochwalić, że ja 12 również w piątek też mam urodziny. Też dwie takie same cyferki, nie powiem jakie, bo troszkę mi wstyd. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, w szczególności panią Monikę.
0: Dziękuję.
1: Samych cudowności życzę i szczęścia i następnych lat takich przepięknych audycji i przepięknych melodii. Buziaki, pa!
0: Dziękuję, pozdrawiam i też życzę wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, kolejnych pogodnych lat i dużo, dużo zdrówka. Za chwilę kolejne najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda, między innymi Wstawaj Szkoda Dnia, 2 plus 1 czy Pik, Pik, Pik, Nataszy Zysk.
2: Radio Pogoda.
3: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu, poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, Hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
10: Voltaren!
11: Voltaren!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
16: Citroën.
2: Została ostatnia reklama.
10: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Reklama.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
18: Po kilku godzinach udało się przewrócić ruch na autostradzie A4 w Gliwicach po wypadku ciężarówki, ale wciąż zamknięte są jeszcze lewe, skrajne pasy w kierunku Wrocławia i Krakowa. Samochód wjechał do rowu na Krajowej 22 między Malborkiem a Starogardem Gdańskim. Kierowcy muszą tam jeździć ruchem wahadłowym. Do końca dnia ciepło, przelotny deszcz możliwy w północnej połowie kraju. Burze na krańcach północno-wschodnich.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama.
2: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
7: Została ostatnia reklama.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Reklama.
9: Słuchają Państwo Radia Pogoda w poniedziałkowe pogodne popołudnie. Za kilka minut Andrzej Dąbrowski na naszej antenie. Będzie też słynny złoty pierścionek Reny Rolskiej czy piosenka Nancy Sinatry. Ale na razie wiadomość. Jest 17.
10: Prezydent Ukrainy podzielił swoją decyzją polskich polityków. Tłum chętnych śpiewających aktorek walczy o rolę w polskiej Krainie Lodu. Maja Chwalińska na razie zakończyła rywalizację i mówi o planach na najbliższe dni.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
10: Agnieszka Trojanowska-Bis. Kapituła Orderu Orła Białego wciąż rozpatruje wniosek polskiego prezydenta w sprawie odebrania orderu prezydentowi Ukrainy. Prezydent Karol Nawrocki chce pozbawić Zełenskiego tego najwyższego polskiego odznaczenia za świadome nadanie imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. I choć decyzja Zełenskiego wywołała powszechne oburzenie wśród niemal wszystkich polskich polityków, to zapowiedź odebrania ukraińskiemu przywódcy orderu podzieliła ich. Co tak komentuje prezydent?
11: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie.
10: Do sprawy odniósł się także wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski.
12: Ja osobiście uważam, że będzie dziwnie, gdy okaże się, jeśli zawężymy sprawę do żyjących, że order Orła Białego ma pan były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który od Putina bierze pieniądze, a nie ma go ten, który z Putinem walczy.
10: Jednocześnie rządzący podkreślają, że Polska oczekuje, że ukraiński prezydent wycofa się z decyzji o nadaniu jednostce wojskowej nazwy bohaterów UPA, ale Kijów na razie nie zajął stanowiska w tej sprawie. Ponad 500 śpiewających aktorek i aktorów z całego kraju zgłosiło się do roli w musicalu Kraina Lodu, którego premierę Teatr Muzyczny w Łodzi planuje na marzec przyszłego roku. Wybór wykonawczyń głównych ról księżniczek Elzy i Anny zostanie ogłoszony pod koniec czerwca. Scena łódzkiego Teatru Muzycznego będzie pierwszą w Polsce, która wystawi broadwayowski musical Disneya. To najwyższy czas, żeby przygotować się na urlop, przypominają lekarze. Jadąc na długie, egzotyczne wakacje, warto pamiętać o szczepieniach. Warto też uważać na to, co się robi na miejscu. Przypomina lubelski konsultant chorób zakaźnych dr Sławomir Kiciak.
13: Nie pić wody z ujęć ogólnych hydraulicznych, tylko żeby pić wodę butelkowaną. Myć ręce przed każdym spożywaniem posiłków. Jak najmniej jeść na ulicach, jeżeli już to przetworzony, taki, że tam wysmażony czy dobrze wypieczony.
10: W razie wypadku, ukąszenia czy jakichkolwiek dolegliwości trzeba zgłosić się do miejscowego lekarza. W takiej sytuacji przed wyjazdem warto wykupić ubezpieczenie. Maja Chwalińska, polska 24-letnia tenisistka z Miechowa, po finale turnieju French Open wróciła do kraju. O planach zawodniczki na najbliższe dni Szymon Kępka.
14: Obok ambicji i dalszej części sezonu Maja Chwalińska po 3-tygodniowej przygodzie we Francji potrzebuje przede wszystkim odpoczynku.
15: Ja bym najbardziej teraz chciała się dobrze wyspać i dobrze zjeść, szczerze mówiąc, to są moje priorytety.
14: Zawodniczka za grę na kortach Rolanda Garrosa zarobiła niecałe 1,5 miliona euro.
15: Nie mam jakichś takich zachcianek, szczerze mówiąc. Powiedzieć, że się tego nie spodziewałam.
14: Tenisowy sezon trwa, a Maja Chwalińska ma przed sobą Wimbledon. Czy zagra w turnieju bez kwalifikacji z dziką kartą, to wyjaśni się w połowie czerwca, ale w Londynie zagra tak czy inaczej.
15: Cel zrealizowałam, ale na pewno sobie postawię następny i planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
10: Wimbledon, czyli kolejny turniej wielkoszlemowy, rozgrywany jednak na trawie, rozpocznie się 29 czerwca.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Pogoda.
10: Najcieplej dziś na zachodzie Polski do 26 stopni w centrum, około 23 na Pomorzu do 19, nad samym morzem od 17 do 20 stopni. Dziś temperaturę potęguje też słońce, które świeci w większości kraju, chociaż trochę więcej chmur możliwe w północnej części kraju. Tam też przelotne opady deszczu, na krańcach północno-wschodnich także burze.
16: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Pogodne popołudnie z Radiem Pogoda, 4 minuty po godzinie 17. Przypomnę, że małe zmiany w tym tygodniu. Po 17 będę Państwa zapraszać na konkurs Ani tak, ani nie. Mam nadzieję, że ktoś z Was zagra i wygra o 17.30, więc niedługo poproszę o telefony ze zgłoszeniami. A w tym tygodniu nagroda gwarantowana to są karty do gry Radia Pogoda. Jak znalazł na wakacje, które już tuż, a do wygrania będzie również nasza torba z naszym logo, też może być na plaży, czemu nie? Ale wcześniej piosenka Nancy Sinatra pojawi się na antenie Radia Pogoda. No ale przed Nancy Andrzej Dąbrowski i Irena Rolska, więc zapraszam.
0: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: to Pierścionek Reny Rolskiej z pozdrowieniami dla wszystkich kataryniarzy, tych niezwykłych ludzi, którzy dalej wykonują jeszcze ten zawód, o czym zresztą mogliśmy się przekonać całkiem niedawno, kiedy Piotr Sforakowski rozmawiał z warszawskim kataryniarzem Janem. To była piękna rozmowa. Dzisiaj, proszę Państwa, 8 dzień czerwca. Dzisiaj swoje 80. urodziny obchodzi Piotr Frączewski, któremu składamy życzenia od samego rana. Słuchamy śpiewanych przez niego piosenek, a Państwo dzwonią.
1: Witam Pani Moniczko.
0: Dzień dobry.
1: Ja chciałam też złożyć Panu Piotrowi wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrówka. Jest jedyny w swoim rodzaju. I chciałam przypomnieć, że wczoraj oglądaliśmy Konsula. Mhm. Niezastąpiona rola, wspaniały film. Polecam. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję. No właśnie, warto sobie, proszę Państwa, przypominać czasem te filmy sprzed lat, bo się odnajduje w nich zupełnie inne wartości. Ale dzisiaj także dzień urodzin zagranicznej gwiazdy, czyli Nancy Sinatry. Urodziła się 86 lat temu. Dzisiaj świętuje. No, przede wszystkim córka słynnego Franka Sinatry. Zresztą wiele razy była pytana w wywiadach, jak to było dorastać w cieniu tego legendarnego ojca. I zawsze mówiła, że z jednej strony to było błogosławieństwo, ale z drugiej strony ogromny ciężar, bo chociaż to tata wprowadził ją na scenę, to musiała włożyć mnóstwo wysiłku w to, żeby udowodnić swoją wartość, no i przede wszystkim wypracować własny muzyczny styl i nie tylko muzyczny, bo przecież Nancy Sinatra to nie tylko piosenkarka, ale także i aktorka. A my posłuchamy utworu, który nagrała z Lee Hazelwoodem, to on jest kompozytorem tej piosenki, Summer Wine. Piosenka opowiadająca taką przewrotną historię kowboja, dosyć naiwnego, który zostaje uwiedziony, właściwie odurzony magicznym trunkiem, tym letnim tytułowym winem przez kobietę, która potem okrada go z jego srebrnych ostróg. Więc to jest takie ostrzeżenie przed kobietami, które mają niezwykłą moc. Nancy Sinatra.

postrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jaku mamy, ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jaku mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku mamy, cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jaku mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

zapały, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jaku, mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, jego.

Wojciech Młynarski w swojej słynnej piosence Nie ma jak u mamy. A my wracamy jeszcze na chwilę do Mai Chwalińskiej, która dzisiaj wróciła do Polski, wylądowała rano samolotem, którego piloci nazywali Maja. Samolot Maja wylądował na lotnisku Okęcie. Oczywiście mnóstwo kibiców przywitało Maję Chwalińską i w ogóle o głośno jest ostatnio o Maji, o Idze Świątek, generalnie o grze w tenisa, więc dzisiaj proszę Państwa tenisowe pytania w konkursie ani tak, ani nie. Proszę nie regulować zegarków, jest 17:22, ponieważ mamy wyjątkowy urodzinowy tydzień na antenie Radia Pogoda, to w tym tygodniu ta zabawa właśnie, trochę później, więc już za kilka minut zapraszam. Nagroda gwarantowana to karty do gry z naszym logo, a do wygrania jest także torba z logo Radia Pogoda, a nasz numer telefonu 22 444 4004.

0: Autopromocja.
1: Królowa polskiej estrady, Ewa Bem.
2: Ja słyszałam jego solówek, nie wiem, może 100, a może nawet i więcej, ale to jest jedno z najpiękniejszych solówek, jakie zagrał.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem.
2: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Bem.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: niedzielne popołudnie można pomarzyć, a w poniedziałkowe na przykład można zagrać. Ani tak, ani nie. 17:30.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: A ze mną na linii pani Patrycja. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, pani Moniko, witam.
0: Pani Patrycja, do pani należą już karty do gry Radia Pogoda, także mam nadzieję, że lubi pani grać w karty.
2: Oczywiście, bardzo się cieszę.
0: A może pani wygrać jeszcze torbę z naszym logo, może być na plażę, może być na zakupy. A może być i do pracy, no czemu nie? Pani Patrycja, tylko przed panią takie zadanie. Trzeba odpowiedzieć dobrze na 5 moich pytań w ciągu 30 sekund i na dodatek nie można używać słów tak i nie. Czy to jest jasne?
2: Dobrze.
0: Dobra, super. No i pytania tenisowe dzisiaj, no bo prawda, gra w tenisa jest ostatnio taka bardzo na topie, że tak powiem. Czy jest pani gotowa?
2: Zgadza się, jestem.
0: Dobrze, no to uwaga, piłka w grze, czas start. Czy mecz tenisowy może rozgrywać 4 graczy jednocześnie?
2: Zgadza się.
0: Czy kibicuje pani polskim tenisistom i tenisistkom?
2: Oczywiście.
0: Czy w tenisa ziemnego można grać na kortach trawiastych?
2: Zgadza się.
0: Czy piłka w czasie gry w tenisa czasem trafia w siatkę?
2: Zgadza się.
0: Czy umie pani grać w tenisa? I wyrobiła się pani w ostatniej chwili z tym oczywiście, pani Patrycja. Także gratuluję, bo i torba też należy do pani. Brawo, brawo, brawo.
2: Bardzo dziękuję.
0: Ja również. Pozdrawiam serdecznie.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Trawia, w której pojawiła się po raz pierwszy ta piosenka, nosiła tytuł dookoła Bartel i miała swoją premierę w 1929 roku, a u nas w wykonaniu Hanny Orsztynowicz, mały gigolo przed momentem. No, było o rewie, a teraz proszę Państwa o musicalu, to zresztą dzisiaj mówiliśmy. Kraina Lodu to jest taki film, który jest uwielbiany i przez dzieci, i przez dorosłych. Muzyka wręcz znakomita. Film Disneya, który został nagrodzony 2 Oscarami, a przeniesiony został na deski Broadwayu, stał się musicalem w 2018 roku, błyskawicznie podbijając publiczność, no i świat, dlatego że ten musical jest także wystawiany i w innych krajach, no i przyszedł czas, że będzie i u nas. Ja już widzę, proszę Państwa, te kolejki po bilety, chociaż nie, przepraszam, teraz przecież bilety kupuje się przez internet. Ale na razie, proszę Państwa, oblężenie Teatru Muzycznego w Łodzi, który właśnie wystawi ten musical Krainę Lodu, miało miejsce przez tych, którzy chcą zagrać główne role w tej polskiej inscenizacji. Zgłosiło się ponad 500 osób, więc dla realizatorów to jest potwierdzenie, że zapowiada się hit, ale też wyzwanie, bo trzeba wybrać aktorów i aktorki, którzy dostaną szansę, by wystąpić w drugim etapie, czyli przesłuchaniach na żywo i potem zagrać w tym musicalu główne role i zaśpiewać, no, przynajmniej odrobinę tak pięknie, jak pewna znakomita aktorka zaśpiewała w polskiej wersji Krainy Lodu. A mówię o tym dlatego, że właśnie za kilka minut po 18:00 w Alei Sław właśnie ta osoba będzie gościem Radia Pogoda, aż chce mi się zaśpiewać Mam tę moc, mam tę moc. Także zapraszam na Aleję Sław w imieniu Tamary Pawlik-Lipskiej i jej dzisiejszego rozśpiewanego gościa. Monika Tarka, dziękuję za dziś. Słyszymy się jutro po 14:00. Do usłyszenia.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
4: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
3: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
4: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Nowe auto bez dużego wydatku na start? W Volkswagen Lelego Pole to możliwe. Sprawdź najem długoterminowy bez wpłaty na start. Jedna stała rata obejmuje serwis, ubezpieczenie i auto zastępcze bez limitu kilometrów. Ty po prostu jeździsz nowym Volkswagenem przez 2 lata, a my dbamy o całą resztę. Zapytaj o najem w salonie Volkswagen Lelego Pole.
14: Została ostatnia reklama.
15: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Reklama.
19: Drogowskaz Radia Pogoda.
20: Po śmiertelnym wypadku motocyklisty na ekspresówce S5 między węzłami Bydgoszcz-Miedzyń i Zachód w pobliżu miejscowości Lisi Ogon zablokowany dla ruchu jest prawy pas jezdni w kierunku Poznania. W Gliwicach na autostradzie A4 przewrócona ciężarówka blokuje wciąż przejazd lewym pasem w kierunku Wrocławia i Krakowa. Wieczór w kraju przeważnie pogodny, umiarkowanie ciepły, ale przelotnie może pokropić na północy Polski, a na krańcach północno-wschodnich możliwe są dziś burze.

0: Autopromocja.
1: Płócienna, jedwabna, a może stalowa? 11. rocznicę nazywać będziemy od teraz Pogodną. Świętuj z nami 11. rocznicę powstania Radia Pogoda. A jaka jest twoja pogodna 11. rocznica? Podziel się z nami swoją historią i wygraj koszulkę z limitowanej kolekcji. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert.
1: Została ostatnia reklama.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
0: Reklama.
2: Zbliża się godzina 18, za chwilę czas na wiadomości i pogodę, a później zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w Alei Sław. Zostańcie Państwo z nami.
11: Ważą się losy Orderu Orła Białego dla prezydenta Ukrainy. Jest kolejna chętna do walki o prezydenturę w Krakowie. I limitowane papieskie koszulki. Gratka dla fanów Realu Madryt.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
11: Paulina Nawrocka, zapraszam. Ważą się losy Orderu Orła Białego dla prezydenta Ukrainy. Swoją opinię w tej sprawie miała dziś wydać kapituła tego najwyższego rangą polskiego odznaczenia. Poprosił ją o to Karol Nawrocki, którego wzburzyła decyzja Wołodymyra Zełenskiego, by jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nadać imię bohaterów UPA. Pan prezydent chciał mieć poważny wpływ na politykę zagraniczną i ma ku temu okazję, komentował sprawę szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
12: Będzie dziwnie, gdy okaże się, że Order Orła Białego ma pan były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który od Putina bierze pieniądze, a nie ma go ten, który z Putinem walczy.
11: O bezpośrednią, szczerą rozmowę Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim w tej sprawie zaapelował Donald Tusk. Kolejna osoba dołączyła do wyścigu o prezydenturę w Krakowie. Kandydatką lewicy została Daria Gosek-Popiołek. Polityczka oficjalnie się zaprezentowała i przekonywała, że Kraków potrzebuje sprawnego gospodarza, który będzie działał szybko i zdecydowanie. Zapowiedziała też współpracę z mieszkańcami Krakowa i tamtejszą Radą Miasta.
13: Kandyduję na urząd prezydenta miasta Krakowa, bo wierzę w Kraków i jego mieszkańców.
11: Swojego kandydata lub kandydatki dotąd nie przedstawiła Koalicja Obywatelska. Wśród potencjalnych kandydatów KO wymienia się Monikę Piątkowską, Bartłomieję Sienkiewicza i Pawła Kowala. Wśród wymienionych nazwisk pojawia się też były kierowca rajdowy, przedsiębiorca Rafał Sonik. Jedna osoba zginęła w wypadku na drodze ekspresowej S14 w województwie łódzkim. Wczoraj późnym wieczorem w miejscowości Emilia w powiecie Zgierskim kierujący BMW dachował. 42-latek po wypadku został uwięziony w pojeździe. Wyciągnęli go dopiero strażacy, przekazali ratownikom medycznym. Niestety życia mężczyzny nie udało się uratować, ale na pochwałę zasługuje zachowanie świadków zdarzenia, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z łódzkiej Straży Pożarnej.
14: Ogromny szacunek należy się świadkom tego zdarzenia, które nie tylko wezwali pomoc, ale również starali się utrzymać drożność dróg oddechowych tego mężczyźni, stabilizując jego odcinek szyjny i kręgosłupa.
11: Dlaczego BMW dachowało, to ustala teraz policja. Krótszy o połowę staż podyplomowy i trudniejsze egzaminy to zmiany, które proponuje resort zdrowia w nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza. Projekt został skierowany do konsultacji społecznych. Jego celem jest poprawa dostępności do lekarzy i podniesienie jakości kształcenia. Konsultacje publiczne projektu będą trwały miesiąc. PKP Intercity opublikowało zestawienie dotyczące czerwcowego długiego weekendu. Od 3 do 7 czerwca pociągami tego przewoźnika podróżowało prawie 1,5 miliona pasażerów. Największy ruch odnotowano wczoraj, kiedy to pociągi przewiozły 350 tysięcy osób. Jak podała spółka, podobnie jak w poprzednich latach, największym zainteresowaniem cieszyły się połączenia między Warszawą a Trójmiastem, Krakowem i Poznaniem. I jeszcze Real Madryt, który wprowadził do sprzedaży w swoim oficjalnym sklepie limitowaną edycję koszulek z napisem Leon XIV. To po tym, jak papież wyraził poparcie dla klubu ze stolicy Hiszpanii. Fani Realu i papieża mogą kupić sobie taką koszulkę za 195 euro.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Maja Chwalińska po finale tenisowego turnieju French Open wróciła dziś do kraju. Szczęśliwa, ale też bardzo zmęczona.
16: Ja bym najbardziej teraz chciała się dobrze wyspać i dobrze zjeść, szczerze mówiąc, to są moje priorytety. No za dużo nie spałam. Tutaj pani makijażystka zrobiła dobrą robotę, żeby zasłonić wiele niedoskonałości.
15: Jej najbliższy start to Wimbledon. W przyszłym tygodniu wyjaśni się, czy zacznie go od eliminacji, czy dostanie dziką kartę. Sezon na trawie już się rozpoczął. Dobrze dla Magdy Linety, która awansowała dziś do drugiej rundy turnieju z Hertogenbosch. Polska tenisistka pokonała Australijkę Kimberly Birel 2-6, 6-1, 6-2.
1: Pogoda.
11: Wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, w północnej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu, na krańcach północno-wschodnich możliwe także burze. Na termometrach wciąż od 20 stopni na Pomorzu do 26 na zachodzie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
17: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy Aleje Sław, Radia Pogoda. A dzisiaj gość wyjątkowy. Dzieci bardzo się ucieszą, bo na pewno znają ten głos. Rodzice też się ucieszą, znając tę osobę, ale pewnie trochę mniej się ucieszą, bo ten głos, szczególnie w różnego typu zabawkach i filmach, słyszą wielokrotnie. Coś się Państwu puszczę. Uwaga, uwaga. Tak, to pewna zabawka, która jest marzeniem 5-letnich dziewczynek, proszę uwierzyć mi na słowo. Natomiast ten głos właśnie w polskiej wersji językowej należy do Kasi Łaski. I to ona dzisiaj będzie gościem Alei Sław, Radia Pogoda.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu.
2: Dzień dobry.
1: Zaczynamy Aleje Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, a ze mną Katarzyna Łaska. Witaj.
2: Dzień dobry, witam.
1: Ten głos Państwo znają, a rodzice dzieci, nie za dużych, właściwie dziewczynek, to znają nawet bardzo dobrze, chociaż głos Kasi to z wielu produkcji Państwo na pewno kojarzą, bo to chyba można powiedzieć o tobie, że królowa dubbingu.
2: Oj, nie tak wiem, no, nie przesadzajmy. Jest tyle wspaniałych aktorów, artystów i obu płci, więc jakby naprawdę myślę, że troszeczkę nie przesadzajmy. Mamy tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużą konkurencję i to fantastycznych aktorek.
1: Wrócimy jeszcze do tematu Krainy Lodu, bo stąd właśnie to moje porównanie, że tutaj niektórzy rodzice czasami już pewnie mają dość twojego głosu, jak słyszą 50 raz w ciągu godziny.
2: Tak, mam zawsze moc. Na koncertach właśnie ostatnimi czasy, zanim ta piosenka nastąpi, właśnie przepraszam wszystkich rodziców. Także przepraszam wszystkich rodziców, że musieliście wysłuchiwać tej piosenki. A mowa oczywiście o Mam tę moc, tyle razy dziennie. Przepraszam.
1: Ale jak, ja się w ogóle zastanawiam, bo przygotowując się do naszej rozmowy, spojrzałam sobie w listę rzeczy, które zrobiłaś, która jest absolutnie imponująca.
2: Doliczyłaś się ile?
1: Nie, nie policzyłam wszystkiego.
2: Około 500 produkcji.
1: Wow.
2: Z czego, bo to już wiesz, w różnych wywiadach i było takich parę ambitnych osób.
1: Liczących,
2: tak. I ktoś tam się doliczał. No oczywiście to cały czas rośnie, więc już się pogubiłam, ale bardzo rzeczywiście dużo i z czego jestem bardzo szczęśliwa. Oraz też w tych produkcjach różne role gram. To nie jest tak, że gram jedną. Czasami gram dwie albo więcej.
1: No tak, ale zaczęłaś bardzo wcześnie, bo nawet pomyślałam sobie, że tam przy pierwszej produkcji to jest jakiś błąd w dacie.
2: Nie, bo to są chyba produkcje danego filmu. No nie mogłam zacząć w jakimś Kopciuszku czy innej produkcji, który był w 1950 którymś tam.
1: No to
2: widzę takie daty i tak się zastanawiam, o Boże, jestem taka stara. Ale nie, to są chyba produkcje filmu i potem były pewnie wznowienia albo dubbingu, albo w ogóle robienie dopiero dubbingu już w czasach moich.
1: No dobrze, no to w takim razie zapytam wprost, ile miałaś lat, jak pierwszy raz wzięłaś udział dubbingowo w produkcji?
2: No
1: bo z moich wyliczeń wynika, że 7.
2: Nie, w ogóle nie. 20 coś. 20.
1: Aha, czyli oszukali.
2: Jeden? Coś takiego. Właśnie mi stuka 25 lat w pracy w dubbingu, więc trochę tak. Ale to jest jakoś oszukane tam.
1: Mhm. Ale to było zawsze twoje
2: Internety
1: marzenie?
2: Kłamią. nie było. Ja w ogóle fajne rzeczy, które do mnie przychodzą w życiu, to nigdy się o nie starałam, a nawet o nich nie marzyłam.
1: Do tej rozmowy oczywiście wracamy za chwilę. Gościem Alei Sław Radia Pogoda jest Kasia Łaska.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

Przyjadam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: Radio Pogoda. 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: A dziś gościem Alei Sław Radia Pogoda jest Kasia Łaska.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.
2: Dubbing w ogóle w moich czasach, jak zaczynałam, jawił się jako taka jakaś w ogóle owiana tajemnicą sztuka, do której nie ma nikt dostępu, kto nie jest jakimś po prostu aktorem rangi Gajos czy Frączewski. Mhm. Więc jakby w ogóle nie rozważałam tego i pracując w Teatrze Muzycznym Roma grałam główną rolę. Trudno mnie było nie zauważyć, no naprawdę. A że w Romie, jak wiemy, są spektakle musicalowe, muzyczne, więc śpiewałam.

0: na takim poziomie, więc no, gdzieś to się spodobało. Zaczęłam oczywiście od śpiewania. Zaprosił mnie na nagranie Piotrek Gogol, który też uczy śpiewać w ogóle. No i pracuję właściwie z czasami do dziś, więc to nie jest tak, że on gdzieś tam zaginął z tego dubbingu. A potem pani już świętej pamięci Dorotka Kawęcka poprosiła mnie, żebym powiedziała jedno zdanie, drugie zdanie. Ja taka w ogóle byłam przerażona. Przecież nie było YouTube'ów, nie było nawet internetu. Znaczy może było, ale nie u nas. Mhm. W każdym razie, no nie miałam też komputera w tamtych czasach, więc nawet no, człowiek nie mógł sprawdzić, jak to się robi, jak to w ogóle wygląda, co tam będzie, czy tam, no co ja mam robić, czy ja mam ich naśladować, czy ja mam imitować, czy ja mam sama interpretować, co tam ja mam robić. Więc byłam przerażona totalnie, w ogóle nikt nie wytłumaczył, tylko jak rób. I teraz człowiek po prostu no, znalazł się w takim środowisku dość nieznanym sobie. Mhm. I zaczęło się właśnie od śpiewania, a potem powoli, powoli gdzieś tam się coś gadało i to zajęło mi parę lat, zanim zaczęłam tak naprawdę już no grać po prostu poważnie. W sensie dużo, często, kilka ról czasami nawet w jednego dnia nagrywałam, więc ludzie się zawsze dziwią i to ja to rozumiem, bo komuś może być bliska jakaś postać, a ja jej po prostu nie pamiętam, bo tego było po prostu tak dużo w moim życiu, że no nie da się tego wszystkiego spamiętać, więc często widzę takie troszeczkę na twarzach zawód, że jak to nie pamiętasz mojej ulubionej myszki, która siedziała pod Muchomorkiem w odcinku 58 w jakimś
1: I powiedziała jedno zdanie.
0: I ja po prostu, Boże, przepraszam, no ale naprawdę, no niestety. Pamiętam czasem, no znaczy właściwie to pamiętam rzeczy, które ludzie mi o nich mówią, że je lubią, że je znają, że kojarzą mój głos z tego. I ja tak, a co to w ogóle jest? No i tam sobie teraz są takie możliwości, że mogę sobie sprawdzić. Mm-hmm. Mam też konto na TikToku, który właściwie traktuje o dubbingu i tam moimi tylko głosami, albo sobie gadam z ludźmi normalnie, w sensie tam na przykład odpowiadam na komentarze albo prośby właśnie tymi głosami, ale moimi, także mam bardzo dużą w ogóle tam rzeszę followersów.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Limeryk dla ciebie wymyśliłam. Chcesz usłyszeć?
3: Proszę.
2: Poranny. Pewien Zygmunt z Warszawy miasta zamiłowanie czuł wielkie do ciasta, lecz miał tylko ser i to camembert, więc mu miłość do słodyczy narasta.
3: O, pięknie! Brawo, Asia.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Buskozdrój.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
14: A cappuccino też za 7?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A
15: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
16: Na Mazowszu na Krajowej 50 między Wiskitkami i Sochaczewem doszło do awarii ciężarówki. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Utrudnienie też w Wielkopolsce na drodze krajowej numer 92 między Miedzichowem a Lwówkiem. Droga została tam zablokowana. A dziś w nocy zamknięta będzie nitka tunelu pod Luboniem Małym w kierunku Nowego Targu. Dodatkowo między 1 a 1.30 wstrzymany zostanie także ruch w kierunku Krakowa. To oczywiście na Zakopiance.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Powiedz, czy ty na przykład potem oglądasz już gotowe produkcje?
2: Nie,
1: tam, to gdzie w ogóle użyczyłaś
2: tak,
1: głosu?
2: Nie, to jest tak, że my w ogóle nie widzimy, co nagraliśmy. W sensie nagramy i idziemy dalej i nagrywamy. Mhm. No i nie ma po prostu na to fizycznie czasu, żeby teraz to oglądać, bo już całym montażem i postprodukcją zajmują się ludźmi po naszych nagraniach, jak już wszyscy coś w swoje partie nagrają, role. I dopiero potem to się dzieje tak, że oni to mogą, że ja mogę to dopiero zobaczyć w kinie, tak samo jak normalny człowiek, albo właśnie w telewizji. Ale też no, dopóki nie byłam mamą, czyli już teraz 10 lat, to też nie oglądałam tych rzeczy, no bo po prostu też nie mam na to czasu, żeby teraz siedzieć i oglądać bajki, z jakiego powodu miałabym to robić.
1: No właśnie, gdy już zostałaś mamą, to zdarzyło ci się, że włączyłaś dziecku bajkę i usłyszałaś swój własny głos w jakiejś
2: tak,
1: bajce?
2: Tak, dopiero wtedy miałam szansę jakoś tak, ojej, ja tu grałam? To jest moje główne takie powiedzonko, jak słyszę swój głos, tak, ojej, ja tu grałam w tym? To ja? Zdziwię się na przykład, że widzę jakiś, bo niekoniecznie musiałam grać jakąś główną rolę, ale gdzieś tam byłam sobie w mniejszej postaci albo na takiej sesji gwarowej, czyli gwary to są takie sesje nagraniowe, gdzie jest więcej osób i nagrywa się wszystkie epizody takie po jednym zdaniu, po dwa zdania oraz takie tłumy takie, w sensie, nie wiem, przechodniów na ulicy czy w knajpie jakichś tam klientów. I to też trzeba nagrać, no bo jeżeli jest scena właśnie w jakiejś restauracji, no to oni też sobie coś tam gadają i jak się przebije jakieś słowo, no to nie może być obco brzmiące, więc też to nagrywamy. Jest to głównie improwizacja, ale też to nagrywamy, więc i nagle gdzieś tam, słyszę się, to ja. Także ciekawe, że już mój syn też czasami, mama, to ty? I także też czasami się gdzieś tam... No ale niestety też mam takie zboczenie zawodowe, że oglądając filmy nie mogę się skupić po prostu na treści, tylko znam ten głos, kto to jest? I tak sobie rozkminiam, czy znam te głosy. Także to już jest troszeczkę inny level oglądania filmów.
1: Ale czy to jest tylko rozkminianie, czy znasz ten głos, czy na przykład myślisz sobie, o kurczę, tutaj to źle akcentuje, albo mógł to inaczej zagrać?
2: To znaczy nie, w ten sposób chyba nie podchodzę do tego, bo jakby wszystkie produkcje, które są w takiej szerokiej, dla szerokich widzów w ogóle już dochodzą takie, to dzieją się w profesjonalnych studiach dubbingowych. Tam jest rzesza ludzi, którzy się zajmują właśnie takimi rzeczami, między innymi jak sprawdzanie, czy wszystko zostało powiedziane, to począwszy od realizatora, który słyszy na bieżąco oraz reżysera. I jakby za to też odpowiada reżyser. No ja nie mogę podważać. Czasami reżyser może cię poprosić o zaakcentowanie zdania zupełnie inaczej, niż tobie się to wydaje. Więc jeżeli mam zdanie, nie wiem, tu stoi szklanka, więc jakby on sobie zażyczy, zaakcentuj mi szklankę, albo zaakcentuj mi tu. I ja muszę to wykonać. W związku z tym, no jakby reżyser zawsze ma rację.
1: To nie koniec tajemnicy dubbingu. Kasia Łaska jest dziś gościem Alei Sław, Radia Pogoda. Zostańcie Państwo z nami. Do tej rozmowy wracamy za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Jak przychodzą to tylko w Warszawie, jak Warszawa to mają.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Została ostatnia reklama.
4: Nowe auto bez dużego wydatku na start? W Volkswagen Lelego Pole to możliwe. Sprawdź najem długoterminowy bez wpłaty na start. Jedna stała rata obejmuje serwis, ubezpieczenie i auto zastępcze bez limitu kilometrów. Ty po prostu jeździsz nowym Volkswagenem przez 2 lata, a my dbamy o całą resztę. Zapytaj o najem w salonie Volkswagen Lelego Pole.
5: Reklama. Skoro zbliża się 19, to znaczy, że czas na wiadomości i prognozę pogody. A później wracamy do naszego gościa w Alei Sław, Radia Pogoda. Zostańcie Państwo z nami.
6: Kapituła Orderu Orła Białego zakończyła obrady. NFZ sfinansuje kluczowe badania w walce z rakiem płuc. Powiemy też o staraniach, by język śląski wylądował na liście UNESCO.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
6: Paulina Nawrocka, zapraszam. Po kilku godzinach zakończyła się obrady kapituły Orderu Orła Białego. Kapituła przedstawiła swoją opinię prezydentowi. Karol Nawrocki podejmie decyzję w odpowiednim czasie, poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Chodzi o kwestię odebrania orderu nadanego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Pomysł ten pojawił się potem, gdy pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. NFZ sfinansuje kluczowe badania w walce z rakiem płuc, czyli niskodawkową tomografię komputerową. To założenia projektu rozporządzenia, który dziś trafił do konsultacji społecznych. Dotychczas badanie było dostępne jedynie w ramach pilotażu. Teraz, podobnie jak w przypadku mammografii czy cytologii, pacjent, który spełni kryteria wiekowe i zdrowotne, nie musiałby ponosić żadnych kosztów. Węgierski rząd wezwał Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego do osobistego stawienia się w celu wyjaśnienia okoliczności przyznania im statusu uchodźcy za rządów Viktora Orbana. Dalsze decyzje Węgier będą miały wpływ na starania polskiego rządu o sprowadzenie Ziobry z USA. Jeśli Węgry uznają, że dokumenty zostały wyłudzone, mogą je uchylić, a wtedy polski minister zwróci się w sprawie Ziobry do ICE, czyli amerykańskiego urzędu imigracyjnego, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
7: Zapytam wprost, czy jest lex Ziobro w Stanach Zjednoczonych, czy też Ziobro musi być traktowany tak jak każdy inny, który przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych.
6: A były minister sprawiedliwości za czasów rządów PiS i jego były zastępca podejrzani są o przestępstwa związane z działaniem Funduszu Sprawiedliwości. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła przepisy wzmacniające prawa ofiar przestępstw. Nowa dyrektywa upraszcza zgłaszanie takich incydentów oraz uzyskiwanie pomocy. Przepisy lepiej chronią też dane osobowe ofiar. W całej wspólnocie powstanie również telefon zaufania, gdzie pod numerem 116-006 takie osoby będą mogły szukać wsparcia. Język śląski jako nośnik kultury na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Taki jest nowy cel starań środowisk regionalistów, którzy zmierzają do ochrony międzynarodowej śląszczyzny. Więcej o tym nasz reporter.
8: Formalne starania o wpis na listę UNESCO będą poprzedzone umieszczeniem języka śląskiego na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wniosek przygotuje dr Beata Piecha-Fanshagen, która odpowiada m.in. za wniosek o wpisanie Górniczej Barbórki na listę UNESCO.
9: Już samo to, że ludzie, którzy gadają od iluś tam pokoleń, zostaną nazwani depozytariuszami, czyli tymi, którzy są właścicielami jakiegoś skarbu, czegoś bardzo cennego, będzie naprawdę świadczyło o tym, że ta konwencja spełnia swoją rolę.
8: Liderem działań jest europoseł Łukasz Kochut.
10: My musimy trochę skoczyć w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny, kiedy oczywiście nastąpi taki czas, że prezydent Polski będzie osobą otwartą także na język śląski i Ślązaków.
8: Dotychczasowe próby uznania śląskiego za język regionalny nie powiodły się. Prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki zawetowali przyjęte przez parlament ustawy.
6: O czym informował Grzegorz Kozioł.
3: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Nowa królowa polskiego tenisa, niespodzianka roku i drobna kobieta o psychice giganta. Tak o Maji Chwalińskiej, która wróciła dziś do Polski z turnieju Rolanda Garrosa, mówili fani zebrani na lotnisku Chopina w Warszawie. Do samochodu odprowadzał ją tłum.
12: Każdy co chwilę podnosi się na stopach. Do góry, żeby ją zobaczyć. A ona jest malusieńka. Ciężko ją dojrzeć.
13: Będzie duże zainteresowanie, na pewno nią jeszcze wybuchnie.
11: Maja Chwalińska od dziś jest 21. tenisistką światowego rankingu. Siatkarski projekt Warszawa ma nowego trenera i to z wysokiej półki. Został nim Włoch Roberto Piazza, który ostatnio prowadził Allianz Milano i reprezentację Iranu.
3: Pogoda.
6: Noc w większości kraju zapowiada się dość spokojna. Opadów możemy spodziewać się jedynie na zachodzie, inaczej będzie jutro. Padać może właściwie w całej Polsce. W nocy termometry na przeważającym obszarze pokażą od 10 do 13 stopni.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.
14: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Przy mikrofonie Tamara Pawlik-Lipska, przy drugim mikrofonie Katarzyna Łaska. Absolutna królowa, chociaż sama o sobie tak nie myśli, dubbingu w Polsce. I właśnie o tym dubbingu między innymi dzisiaj rozmawiamy. No, rozmawiamy też o tym, tak już mówiąc wprost, jak to jest być Elzą. Elza, czyli główna bohaterka Krainy Lodu, to na pewno młodsza część naszej publiczności bardzo mocno kojarzy ten głos. No to właśnie dzisiaj ten głos, szczególnie z piosenki Mam tę moc, jest naszym gościem. Zapraszam bardzo serdecznie do tego, żeby zostali Państwo z nami.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jak jest to z superprodukcjami? Słyszałam, że czasami to jest bardzo mocno wszystko obwarowane, że absolutnie w ogóle, jak na przykład aktorzy dogrywają właśnie piosenki chociażby, to też potrafią je prawie że na żywo dogrywać, że nie dostają wcześniej nut, żeby się przygotować do tego.
2: No nie dostajemy. No nie na żywo, no ma po prostu, ja mam taki sposób pracy, że w studio, jak przychodzę na nagranie, to już jestem przede wszystkim rozśpiewana, bo wiem, że idę nagrywać, dialogi, wiem, że i ewentualnie do jakiego reżysera. Tytuł też mi nic nie mówi, no bo nie wiem w ogóle, to nie jest jeszcze rzecz, którą ktokolwiek zna, więc to musiałabym, nie wiem, sobie wyobrazić, ale to troszeczkę rozmowa o kolorach, no porozmawiamy o kolorze czerwonym. No nie umiem sobie wyobrazić po prostu po tytule samym, co to może być. Więc wiem, że idę do jakiego reżysera, zostałam zaproszona i albo właśnie, że będę śpiewać piosenki i z jakim kierownikiem muzycznym. I oni są odpowiedzialni za to, jak to brzmi i jak to finalnie wychodzi już w kinie czy w serialu. To jest też w ogóle fantastyczne dla wokalisty i w ogóle dla aktora, że troszkę zdejmuje taką odpowiedzialność, więc jeżeli ktoś sobie siedzi w fotelu, zagryza chipsa i myśli sobie, a beznadziejnie to zagrała albo zaśpiewała, to sobie mówię, super, świetnie, zagraj to lepiej albo zrób to lepiej, idź do studia, popracuj z tymi ludźmi, którzy od ciebie wymagają tego, co wymagają, i wykonaj to. Także wtedy sobie pogadamy. Także to jest, zdejmuje taką jakby odpowiedzialność za już finalny efekt, tak? Czyli ja w ogóle się nie przejmuję jakimiś komentarzami, no bo mnie obchodzi tylko to, co powie mój pracodawca, albo ktoś, kto ze mną nad tym pracuje, albo ktoś, kto zleca temu studiu, czyli te wielkie nie wiem, czy mogę powiedzieć nazwy, ale no,
1: wielkie firmy.
2: Wielkie firmy, które produkują te filmy. Także tak.
1: To z jednej strony dobrze, no bo wtedy powiedzmy ty wykonujesz to, co ci w cudzysłowie każe pracodawca, więc rzeczywiście możesz to z siebie zdjąć. No ale potem jak na przykład okazuje się, że coś jest takim totalnym hitem, jak na przykład Kraina Lodu, no to nie wiem, to nie masz czegoś takiego, że myślisz sobie o tym, że można to było zrobić inaczej, albo coś tam, albo że jednak czujesz się częścią czegoś takiego?
2: To znaczy, no, wszyscy to potem jak śpiewają. Idziesz, to na, ale nie wiesz tego, jak jednak nagrywasz, to
1: tego nie wtedy nie wiesz.
2: No nie wiesz, że to będzie, czy to będzie i czy będzie.
1: Ale
2: jak
1: już była druga część, to już chyba jakby wiedziałaś, że to
2: ale
1: będzie druga część.
2: Ale nie masz szansy wymyślić, co mogłabyś poprawić, a mogłam tak lepiej, bo ty nagrywasz 100 tysięcy wersji i nawet po jednym wersie, to nie jest tak, że ja idę i nagle muszę nauczyć się w minutę i zaśpiewać całą piosenkę, tylko śpiewam po fragmenciku, po frazie, czasami po jednym słowie. Więc to są ludzie, którzy od tego, żeby mnie naprowadzić na te emocje, na te właśnie kierownik muzyczny od tego jest i on potem z tych puzelków, które wyglądają naprawdę przerażająco, jak ktoś się nie zna na tym, jest tych wersji bardzo, bardzo dużo. Ja tak naprawdę słyszę te wersje finalne również w kinie, tak jak wszyscy. Nie słyszę je wcześniej, nie wiem, więc ja nie mogę powiedzieć, och, mogłam lepiej tam zaśpiewać albo coś. Nie da się tak wymyślić. I powiedzieć, chciałabym, żeby ta wersja weszła. No nie ja o tym decyduję. Także tak to wygląda.
1: Jak było z Krainą Lodu? To rzeczywiście się tak zaczęło, że projekt jak każdy inny?
2: Oczywiście, no. To znaczy, ja zawsze marzyłam o tym, żeby zaśpiewać, umówmy się, bo to nigdy nie marzyłam o wielkim graniu, nie uważam się za aktorkę taką stricte i tylko. W związku z tym bardziej ja się wywodzę ze śpiewania, nazywam siebie bardziej wokalistką, więc marzyłam o tym, żeby zaśpiewać właśnie piosenkę w Disneyu, ale zawsze to było dla Disneya, ale to było zawsze w mojej głowie tak się jawiło, że to tylko gwiazdy mają do tego dostęp, tylko to się może wydarzyć właśnie jakimś super znanym osobom albo bardzo, bardzo zdolnym. I siebie tam w ten worek nie wkładałam, więc jakby ponieważ tutaj było to zupełnie taki przypadek, dlatego że jakiś czas wcześniej z Agnieszką Tomicką, która właśnie była kierowniczką muzyczną tutaj w tej produkcji, rozmawiałyśmy o musicalu Wicked i Idinie Menzel, czyli oryginalnym głosie Elzy.
1: I jak to się dalej stało, że to właśnie Kasia Łaska została tym śpiewającym głosem Elzy? O tym wszystkim opowiemy już za parę chwil w Alejsław, Radia Pogoda. Zapraszam Państwa do tego, żebyście Państwo zostali z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
3: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Została ostatnia reklama.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Reklama.

0: Gościem Alejsław Radia Pogoda jest dzisiaj Kasia Łaska. To ona odpowiada za śpiewający głos Elzy w Krainie Lodu w polskiej wersji językowej. Przed przerwą wspomniałyśmy już o tym, jak to się stało, że od zwykłej rozmowy z kierowniczką muzyczną projektu dotyczącą Idiny Menzel, czyli aktorki, która w oryginalnej wersji Krainy Lodu wciela się w Elzę, doszło do tego, że to właśnie Kasia Łaska stała się polską Elzą.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Rozmawiałyśmy o tej Idinie i właśnie o Wicked, bo jakoś wtedy tak ten musical nie był tutaj jakoś tak rozważany w tych teatrach muzycznych. I moją trochę fascynację tym materiałem Wicked i właśnie Idiny kariery, która jest brodojowską gwiazdą głównie, to gdzieś po prostu się zapaliła Agnieszce lampka. Jak usłyszała, że w oryginale śpiewa to i gra to Idina Menzel, od razu po prostu pomyślała, Łaska musi przyjść i po prostu musi to spróbować. Mój głos w tamtym czasie był bardzo zgrany. Co to znaczy? Że no, bardzo dużo robiłam, w związku z tym tego głosu było dużo i takie głosy też nie za bardzo mają szansę wtedy w ogóle już startować do takich rzeczy wyjątkowych, bo trudność potem to zidentyfikować z tą jedną postacią.
0: Okay.
2: No ale zostałam zaproszona, zaśpiewałam, od razu wiedziałam, że nie będę mówić jako Elza, bo po prostu nawet teraz mam jaśniejszy o wiele głos niż Idina, jak mówi, a jeszcze te naście lat wcześniej, to jeszcze ten głos był jaśniejszy, taki młodszy, więc też, no to w ogóle od razu wiedziałam, że nie. Był taki moment, że już w pewnym momencie wybrano mnie do tego śpiewania, szukano tego głosu mówionego i już gdzieś tam nawet mnie też zgrali do tego, żeby ten casting jednak zrobić, no bo już po prostu nie było, a tutaj był taki potrzebny głos a la Stenka, taki niski, głęboki. No i pojawiła się Lidka Sadowa właśnie, która, z którą mamy taki sobie tutaj duecik, więc ale to w ogóle...

0: No i wybrano mnie, więc, no i Ilitkę, więc jakby po prostu szok, jak to. No i też potem ja to nagrywałam jakoś w październiku, wrześniu, jakoś tak końcówka roku. No i ta premiera była pod koniec listopada. No byłam sobie, poszłam sobie do kina, wiadomo, nie było jakiejś wielkiej też premiery. Mhm. Nie wiem, czy ktoś pokładał w tym nadzieję w filmie, czy nie, ale to się okazało, że jakiś ogromny się zrobił z tego hit, aczkolwiek ja o tym też nie wiedziałam do momentu, jak w tym samym roku poszłam na Sylwestra do zupełnie obcych ludzi, ze znajomym poszłam do ich do domu, mhm. i tam też były dzieciaki. I tam były w ogóle jakieś znane osoby też i tak trochę tak niezręcznie, że nagle te tam podczas rozmowy, no takie prozaiczne pytanie typu, na czym się zajmujesz? No to ja mówię, no śpiewam, czasami właśnie śpiewam też w bajkach, użyczam głosu, bo też słowo dubbing, nie każdy wie, co to jest. Mhm. Zajmuję się dubbingiem. O, i takie potem jest następne pytanie. Ojej, a taka najbardziej znana rzecz, którą zrobiłaś. Ja sobie tak myślę, Jezu, nie wiem, co ja mam powiedzieć, bo po prostu co, kucyki pony, no, chlup Wings, no nie wiem, co kto zna, bo to każdy ma inne to, co innego trafił w życiu. Mhm. Więc jakoś nie wiem, czemu powiedziałam właśnie zdanie, że no ostatnio właśnie w kinach jest taki film, bo jeszcze wtedy był w kinach, zaśpiewałam taką piosenkę, nie wiem, czy byliście w kinie i znacie, właśnie jako Elza w Krainie Lodu, Mam tę moc. I nagle tam się po prostu jakieś takie delfinie dźwięki wydobywały z tych mam. Te dzieci, jak usłyszały się, po prostu zaczęły tak jakieś... Ja w ogóle, o co chodzi? Ja nie wiedziałam, o co się dzieje.
1: I skończyła się anonimowość.
0: Ale nie, w ogóle ja nie wiedziałam, co się dzieje. Po prostu byłam w takim szoku, że to taką reakcję wywołało. Te dzieci w ogóle się poustawiały w kolejce do mnie po autografy, a ci znani ludzie tak patrzą, co w ogóle, kto to jest? A ja sobie myślę, Boże Święty, co tu się dzieje? No i potem jakoś się pojawił ten Oscar dla i filmu, i piosenki. I jakoś to tak się zaczęło rozkręcać i ta Kraina Lodu wybuchła.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Andrzeja Sław, Radia Pogoda.
1: Potem jeszcze miałam taką śmieszną przygodę w sklepie Disneya w Londynie, na Oxford Street, gdzie weszłam i chciałam jeszcze przed premierą płyty, w sensie takiej, że można sobie w domu odtwarzać. Jeszcze wtedy były takie, nie wiem, czy teraz są jeszcze. Ale w każdym razie nie było żadnych gadżetów Elzy. To pewnie było zamierzone, żeby właśnie przy tym filmie jakoś może. I tak rzeczywiście się stało. Więc ja mówię, czy coś jest Elza? Nie, ale mamy Annę. A ja mówię, ale ja nie chcę Annę, chciałabym coś Elzy. Nie, ale mamy Annę, jak takie małe elfy po prostu. Anna, Anna, Anna. Ja mówię, słuchajcie, ja jestem polskim głosem Elzy, chciałabym coś Elzy. I oni nagle...
2: Koniec.
1: Zabrali mnie przed taki wielki ekran, który wyświetla różne teledyski, jakieś tam filmiki, coś tam. I był taki, pojawił się też wtedy taki filmik. 25 języków Let It Go. I właśnie my tam... twarzą też byłyśmy. No i o, to sobie zobaczmy. I takie klaskanie w rączki. O, zobaczmy. Ja mówię, okej. Czy mówię prawdę? Może, nie wiem. No i tak oglądamy i ja przyszła moja kolej, mojego wejścia i oni, a, to ty!
2: Zgadza się,
1: nie okłamałaś nas. No ale rzeczywiście nie było tych gadżetów. Dopiero tam za jakieś tam chwilę się pojawiły i... No i wtedy już jakieś absolutne szaleństwo. Ta Elza jest wszędzie, na wszystkim, więc ja już tylko, jak na przykład nad morzem uwielbiam te wszystkie straganiki nad morzem, jak całe po prostu są w Elzie, plecaczki, skarpetki, majteczki, w ogóle kolczyczki, wszystko. Więc, a czasami właśnie kiedyś z twoją koleżanką po fachu, Magdą Miśką-Jackowską, kiedyś szłyśmy w Olsztynie, jakiś koncert razem tam ona prowadziła, ja śpiewałam, szłyśmy sobie jakimś takim deptakiem, i ona mówi do mnie, gdyby tylko te dziewczynki wiedziały, kto tutaj idzie. A ja mówię, no ale jak to sobie to wyobrażasz, że podchodzę do takiego dziecka, które jest ubrane całe na Elzę i mówi, cześć, jestem Elza. To po prostu ci rodzice w ogóle by mnie prześwięcili, że jakaś wariatka, ale jak to Elza, w ogóle jak to wytłumaczyć, więc to jest takie trochę... A właściwie ja to bardzo lubię, że większość ludzi nie wie, jak ja wyglądam, więc jeżeli państwo teraz słuchacie, to proszę zajrzeć na mojego Instagrama, Kasia podkreśnik laska, zobaczyć, jak wyglądam. Zupełnie nie jestem podobna do Elzy, więc też również dzieciaki czasem muszę przepraszać za to, że nie mam warkocza dzisiaj i że zmieniłam kolor włosów. To ty byś bardziej pasowała na Elzę.
2: No właśnie, też sobie pomyślałam, że pewnie dzieci czasami bywają rozczarowane, że tutaj kojarzą Elzę z długim blond warkoczem, a tu przychodzi po prostu Elza z ciemnymi włosami.
1: Tak, mała
2: no
1: czarna.
2: Jak to tak?
1: No niestety, no czasami tak się zdarza w życiu, że no nie pasuje coś, ale ważne, że głos pasuje, że dalej potem zaproszono mnie i do drugiej części, mam nadzieję również i do trzeciej, jak będą kolejne, to również
2: no są
1: zobaczymy.
2: Jakieś tutaj podobno takie przecieki, że ta trzecia część to już
1: no
2: w
1: już
2: tym
1: to
2: roku.
1: Zostało, nie, w tym roku, na pewno nie. Nie,
2: przeczytałam tak ostatnio,
1: rok.
2: Na przyszły rok, okej. Okay. Ale to rozumiem, że nawet gdyby coś się działo, to nic w tym temacie mi nie powiesz.
1: No, oczywiście, że nie. Ale to akurat zostało ogłoszone na jakiejś konferencji, że listopad w przyszłym roku. Trzecia część.
2: No ale to też dużo wcześniej trwają przygotowania, na przykład do tego, żeby to udźwiękowić, no bo
1: to, znaczy,
2: bo to chyba takie pytanie powinno być.
1: To się nagrywa już bardzo w finalnej wersji, praktycznie tuż przed premierą, ale to się zależy, bo i grałam również w filmach, które na przykład nagrywałam w lutym, a one były na jesieni, więc to zależy naprawdę od pomysłu, jaki mają producenci, ale... Przeważnie dzieje się to parę miesięcy przed. A ile to trwa też, bo takie pytania pytają, wypadają, również różnie, dlatego że zależy to od ilości tekstu, który trzeba nagrać. No jeżeli to jest jakiś film, gdzie postać jest głównie sama i nic nie mówi, no to wiadomo, że będzie tego szybciej się to nagra, ale jest taki strasznie przegadany, no to dłużej. No Wally podejrzewam, że przez pierwszą część filmu nie było za dużo do grania. On głównie mówił, Iwa, ona Wally. No i tak się po prostu wymieniali takimi tutaj imionami i tyle. Dopiero w drugiej części się coś dzieje, więc podejrzewam, że też nie jakoś strasznie było to długo nagrywane. Ale wszystko zależy. Także ja też nie jestem producentem, więc też do końca nie znam takich szczegółów.
3: Aktorka, wokalistka, polska Elza i nie tylko, jeśli chodzi o postaci dubbingowane. Kasia Łaska jest dziś gościem, ale i Sław, Radia Pogoda. Do tej rozmowy wracamy za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
3: T plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
4: Została ostatnia reklama.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Gdy masz mi coś do powiedzenia i szukasz wielkich słów, pamiętaj, taniec wszystko zmienia w tańcu.
8: Muzyczka cię zagłuszy trochę lepiej.

0: Pogoda. 104.1 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Co poczułaś, gdy dostałaś propozycję zaśpiewania na Oscarowej gali?
2: Przede wszystkim było mi trudno uwierzyć, że ktoś mnie z taką abstrakcyjną propozycję tutaj wystosowywuje. Magda Dziemidowicz, ówczesna właśnie pani zarządzająca tutaj w Disney Polska takimi właśnie projektami, pani producent, zadzwoniła do mnie z pytaniem 1 stycznia o godzinie 22.30.
1: To już to brzmi trochę abstrakcyjnie.
2: Tak, i w ogóle, dobra, dzwoni do mnie Magda o 22.30. Coś się stało. No i zadaje mi to pytanie na zasadzie: Kasia, słuchaj, jest takie pytanie, czy nie chciałabyś, nie miałabyś czasu i nie chciałabyś zaśpiewać jako jedna z Els właśnie na Oscarach podczas gali Oscarowej. I chcę uwierzyć snom, a ja tak... Ale Madziu, ale mówisz o tych Oscarach biznesu w Pruszkowie? Bo nie wiem, czy dobrze rozumiem. O jakich Oscarach? Tych w Hollywood? No tak, tak, tam w Hollywood, że po prostu tak, taki jest pomysł.
1: Generalnie, zjazd Els.
2: Zjazd Els, ale to było, przede wszystkim to było na zasadzie tego filmiku, o którym mówiłam wcześniej. Ta kompilacja tych 25 języków. I widzowie sami robili w ogóle z każdej prawie produkcji takie filmiki i to straszliwie się wszystkim podobało, że oni widzą właśnie jak wyglądają ci artyści z innych krajów. No i jako pierwszy właśnie taki dom produkcyjny stwierdzili, że oni by chcieli pokazać światu, jak wyglądają te Elzy z innych krajów. Jest nas w ogóle podobno z tej pierwszej części 46 sztuk.
1: Wow.
2: A nas tam było, nie wiem, 8 czy 9? Mhm. 8 i oryginał, plus jeszcze Aurora, która tam śpiewa takie tam woła tam, tak. I no i teraz kwestia tak, sama moja ochota to jedno, ale jeszcze musieli mnie wybrać, bo też tutaj miało znaczenie, podejrzewam duże, czy te artystki, które wykonywały to w filmie, te partie, to czy występują na scenie, bo troszeczkę głupio by było, jeśli to by była jakaś artystka sesyjna, która nigdy nie była na scenie i nagle pierwszy jej występ byłyby to Oscary.
1: Na takiej gali?
2: Tak, no można by było się skichać tam ze strachu chyba. Więc myślę, że to różne tutaj były czynniki, pewnie też i w kwestii atrakcyjności tego, jak to zostało wykonane, podejrzewam. No ale wszystkie byłyśmy wspaniałe, no bo, znaczy tak mówię, bo na takim samym poziomie, no bo musi to być na świetnym poziomie. Więc no, jak już zostałam zaproszona, ale w międzyczasie się działy rzeczy z wizą, z te takie formalne, które trzeba by było w razie czego załatwiać wcześniej. A to był tylko miesiąc, więc naprawdę...
1: Nie za dużo.
2: No nie, więc wszystko musiało być już, musiałam być gotowa, mimo że nie wiedziałam, czy lecę. Więc ja tak naprawdę też nie mogłam mówić nikomu, bo to była taka tajemnica. Jeszcze parę dni wcześniej, właśnie z rzeczoną wcześniej Miśką Jackowską w radio miałam jakiś tam wywiad. I wywiad, i ona mnie pyta, to co, oglądamy sobie Oscary? A ja... I tego trochę mnie zatkało i co mam powiedzieć. Ale w każdym razie, no... Bo nie wiedziałam już w sumie, kiedy mogę się ucieszyć, bo nie wiedziałam, czy to nastąpi, jak już wsiądę do samolotu, czy jak dostanę bilet może wcześniej, czy jak już będę na miejscu, wyląduję.
1: Jeszcze nie zmienił zdania na miejscu.
2: No dokładnie, nie byłam cały czas niepewna. To też jest taka historia trochę jak z Kopciuszka, bo wtedy były w ogóle telekamery i nikt nie chciał mi pożyczyć sukienki.
1: Okej.
2: Okay. Jak takiemu Kopciuszkowi po prostu, wiesz. Ja taka, Jezu, no nie uszyję przecież sukienki. Też tam był oczywiście wyznaczony, w którą stronę, że musiałyśmy mieć kolorystykę jakąś tam. Oni musieli to zaakceptować. Więc no, nie, sama też nie zaprojektuję sobie sukienki, więc nikt nie miał za bardzo czasu. Na szczęście Paprocki i Brzozowski na tę scenę pożyczyli mi sukienkę, co się w ogóle wpisywało w tamtejszą galę, bo wtedy właśnie chcieli, żeby to najchętniej, żeby to były właśnie już założone kiedyś sukienki, żeby to nie były jakieś ten, że taka zero waste i takie tam, w duchu tego ruchu takiego.
1: Ale czy oni wiedzieli, na co pożyczają?
2: Chyba nie. Znaczy wiedzieli, że na Oscary, ale nie wiedzieli, że na scenę.
1: Okej. Okay. Nie wiedzieli, że cały świat będzie patrzył.
2: Nie wiedzieli tego, tak. Także więc i też potem kwestia jakieś znane firmy, nie będę tutaj nazwami, ale my pani nie znamy, przepraszam, my współpracujemy tylko ze stylistami. A ja po prostu wszyscy styliści zajęci, znowu powtarzam, telekamery, więc jakby nikt nie chciał tutaj się tam posilić, bo nie mogłam powiedzieć na co. Może jakbym powiedziała, to wiadomo, że każdy by, o tak, oczywiście pomogę.
1: Ale trochę też nie byłaby zmiana optyki.
2: Trochę, ale no taka sobie sama sobie tutaj byłam rzucona. Torebkę pożyczyłam od przyjaciółki, buty tam jakieś od kogoś, czy tam swoje gdzieś wyciągnęłam. No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
1: Może i szok, ale jak dotąd Kasia Łaska, nasza dzisiejsza gościni, ale i Sław Radia Pogoda, jest jedyną Polką, która wystąpiła śpiewając właśnie na Oscarowej gali. Do tej rozmowy wracamy za dosłownie kilka chwil. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Radio Pogoda ma już 11 lat i z tej okazji to wy dostajecie prezenty. Zostań słuchaczem 11 na 10. Weź udział w urodzinowej zabawie Radia Pogoda. Sprawdź, jak dobrze znasz najpiękniejsze melodie i wygraj nagrody z limitowanej kolekcji. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowe auto bez dużego wydatku na start? W Volkswagen Lelego Pole to możliwe. Sprawdź najem długoterminowy bez wpłaty na start. Jedna stała rata obejmuje serwis, ubezpieczenie i auto zastępcze bez limitu kilometrów. Ty po prostu jeździsz nowym Volkswagenem przez 2 lata, a my dbamy o całą resztę. Zapytaj o najem w salonie Volkswagen Lelego Pole.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
7: Przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dziś gościem moim i Państwa jest Katarzyna Łaska, wokalistka, aktorka, głos, osoba, która podłożyła, użyczyła swojego głosu wielu, wielu postaciom, no i też tym postaciom wręcz kultowym wśród dzieci, czyli na przykład Elzie w piosenkach z Krainy Lodu. Zostańcie Państwo z nami. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam bardzo serdecznie na ostatnią godzinę spotkania w Alei Sław, Radia Pogoda.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 104.1 FM.
1: Gościem Alejsław Radia Pogoda jest dzisiaj Kasia Łaska, aktorka, która jako jeden z głosów Elzy wystąpiła podczas oscarowej gali, tej w Hollywood. No i właśnie tę wyjątkową galę dzisiaj trochę wspominamy, bo jak już Państwo słyszeli, były pewne problemy z pożyczeniem sukni na ten wyjątkowy wieczór.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: To w ogóle tak, że tak zażartuję, to trochę tak polsko brzmi, że tak na zasadzie jak nie wiemy na co, to nie, to tam tu nie pożyczymy,
2: no, ale wiesz,
1: tam
2: ja się nie. Dziwię, no bo mieli zajęcie, no jakby, okay. Wiesz, może jakbym znała wszystkich na tym rynku i mogła po prostu zadzwonić do kolegów i powiedzieć, hej, tutaj mam bardzo ważną rzecz i to naprawdę, uwierz mi, że to ci zaprocentuje. No ale nie znałam wtedy. Znaczy no nie obracam się za bardzo w tym takim celebryckim świecie. Generalnie mam takie wrażenie, że w takim szeroko rozumieniu właśnie celebryctwa i bycia znaną osobą w ogóle to nie znaczy, że coś potrafisz i właściwie talent teraz troszeczkę gdzieś tam jest na bardzo dalekim miejscu, prawda? Więc jakby czasami ludzie przeżywają szok, że ktoś wygrywa jakiś The Voice albo jakieś inne programy i że nikt go nie zna, a on tam gdzieś już po prostu od lat próbuje się przebić i nikt go nigdzie nie pcha dalej, bo to nie rok, prawda? A tu się nagle okazuje, że ktoś wygrywa i wszyscy są w szoku, bo jednak ten talent gdzieś tam się przebija, ale nie każdy teraz, jeśli chcesz iść do programu, czy do jakiegoś coś zrobić po prostu, nawet producenci i reżyserzy i tak dalej, może nie tak w dubbingu, ale tak ogólnie, no to patrzą, ile masz obserwatorów, no.
1: Tak,
2: ja mam, proszę Państwa, 37 na Instagramie tysięcy, więc jakby, no jest to bardzo mało. W Tańcu z Gwiazdami mnie Państwo nie zobaczycie.
1: Okej, to widzisz, ja tutaj nie orientuję się, jakie liczby są dobre, żeby już można było powiedzieć, że coś jest dużo.
2: Trzy cyfrowe muszą być, takie w sensie z przodu, przed zerami.
1: Okej, no bo tak pomyślałam, że 37 tysięcy, to chyba, może 4-5.
2: Nie, ale mówię trzy cyfrowe
1: przed trzema zerami.
2: Przed trzema zerami, tak.
1: Okej. Czy rozmawiałyście trochę z Elzami podczas Oscarów i czy inne Elzy też czuły się nieco zestresowane?
2: Ja nie wiem, czy my się czułyśmy zestresowane.
1: Ale to nie onieśmielało nieco? Ja bym... No powiem ci szczerze, ja pewnie bym padła, gdyby ktoś mi powiedział poprowadź Oscary.
2: No ale występowałaś kiedyś. No ale... No.
1: Padłabym, po prostu bym nie dałabym rady.
2: No wiesz co, no ale to to jest w teatrze przede wszystkim.
1: Okej. Okay.
2: Więc moje środowisko, więc jakby wiem, jak wygląda kulisa, że mogę, jak mogę się na tej scenie poruszać i tak dalej. Więc no nie jest to dla mnie nic nowego. Jedynie co, to troszeczkę jak na próbie już takiej na scenie, bo tam wcześniej byłyśmy w salce, to jak wyszłam na scenę i zobaczyłam, że przede mną, dosłownie 2 metry przede mną się Leo DiCaprio i Brad Pitt, bo tam są takie stędy na krzesłach. No to trochę mina mi zrzędła i tak, chyba, że... No ale, no i cały pierwszy rząd, który po prostu masz na wyciągnięcie ręki. No jakbym zrobiła 2 kroki, mogłabym do nich podejść i poprzybijać piątki. Ale to też typu Tom Hanks czy Charlize Theron, właśnie Brad Pitt, Leo DiCaprio, no i to wszystko w pierwszym te osoby w pierwszym rzędzie siedziały. My potem siedziałyśmy na widowni po naszym też wykonie. I w ogóle jak wyszłyśmy na scenę, to też oni wszyscy doznali szoku, że my w ogóle w jakichś innych językach śpiewamy. Oni jakby nie myślą o tym, że te filmy są potem w innych krajach, w innych językach. W sensie, no, jakby, no, mają inne zajęcie, inne priorytety. No, nie liczy się to dla nich tak. I dopiero się tak między sobą takie poruszenie, o matko, co to za język? Skąd one w ogóle? Ale czat! No i generalnie Disney właśnie był mega dumny z tego i ja też bardzo dziękuję zawsze Disney Polska za to, że tak pięknie mnie tam oczywiście mówię w tej kwestii, tam jeszcze wracając do tych sukienek i wszystkiego, oni mi bardzo pomagali, ale to i tak jakby czasami nie działa, no jak nie wystarczy, że ktoś powie, jesteśmy z Disneya, dawajcie sukienkę. bardzo, bardzo jestem wdzięczna za to, bo to jest wspaniała przygoda.
1: Gdy śpiewasz różne właśnie takie dubbingowe rzeczy, masz na przykład tak, że jednak się związujesz z jakąś postacią, czy rzeczywiście potem tylko ci ktoś przypomina, że grałaś tu albo tam, albo zaśpiewałaś to czy tamto?
2: Czy się związuje?
1: Czy masz coś takiego, że potem sobie chodzisz i śpiewasz pod nosem, mam tę moc?
2: Nie, nie. Znaczy, wiesz, czasami jak idę, wychodzę ze studia i coś tam mam w głowie jakieś tam melodie, ale one szybko gdzieś tam sobie umykają. I teraz dopiero po latach, właśnie jak na tym TikToku na przykład mam to konto, gdzieś ktoś mnie prosi o jakąś postać, ja sobie to odkopuję dopiero, słucham, o co mu chodziło. Ojej, ja śpiewałam taką piosenkę, rzeczywiście jest fajne to było. I nagle gdzieś tam ten, ale na przykład ja mam szkółkę dubbingową online i uczę dzieciaki, ale dorosłych też, mam warsztaty, prowadzę w ogóle akademię dubbingu i uczę dubbingu. I dzieciaki kiedyś właśnie do mnie powiedziały: pani Kasiu, pani zaśpiewała taką piosenkę w Finaszu i Ferbie. Ja, być może, no nie wiem. No i one mi to puściły. I teraz sobie wyobraź taką sytuację. Puszczają ci piosenkę, słyszysz swój głos.
1: Wiesz, że to ty.
2: Wiesz, że to ty. Jeszcze wtedy, nie może to być AI, ale i masz takie wrażenie, że słyszysz tę piosenkę po raz pierwszy w życiu.
1: Okej.
2: Okay. Po prostu, no naprawdę, to był dla mnie taki szok, że naprawdę sobie myślisz, Jezu, to ja naprawdę tyle tego tak narobiłam, że już nie pamiętam po prostu, aż słyszę siebie i nie pamiętam tej melodii w ogóle, że coś takiego ze mnie wychodziło. Więc jakby, no naprawdę to są takie ilości czasami. No albo też ktoś mi mówi, że ja gram mamę Biedronki w Biedronka i Czarny Kot. Jest taki...
1: Jest taka bajka, potwierdzam.
2: Jest. I słuchaj, Miraculum czy Miraculous właśnie. Tak. Ja tam gram mamę Biedronki, ale mama Biedronki na 10 powiedzmy odcinków czy 5 odcinków, bo to się gra po ileś odcinków w paczce tak zwanej, może w 2 odcinkach odezwie się po 2-3 razy. No jak ja mam to ludzie pamiętać? No po prostu, a ktoś przeżywa, że właśnie ja jestem mamą Biedronki. No super, w ogóle fajnie mieć to w CV, ale jakby nie pamiętam mamy Biedronki.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: Kasia Łaska, aktorka, wokalistka, znana z wielu dubbingowych ról, między innymi z roli Elzy z Krainy Lodu, tej śpiewającej wersji Elzy. Dzisiaj jest gościem Alei Sław, Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A zdradźmy trochę naszym słuchaczom, jak to jest? Ty widzisz obrazek, grasz do obrazka? Jak to właściwie
2: tak,
1: wygląda?
2: Tak, mam dwa monitory przed sobą. Na górze mam monitor z całym jakby obrazek właśnie, czyli bajkę. Po prostu widzę, tak jak wszyscy. Chociaż czasami Krainę Lodu jeszcze śpiewałam dwójkę, zwłaszcza do takich jeszcze naszkicowanych trochę niektóre sceny. Mhm. Ale tak, widzę dwa monitory. Mhm. Na górze, na monitorze widzę obrazek, czyli bajkę po prostu. A na dole widzę tekst. I to jest to, co ja widzę. W słuchawkach słyszę oryginał. Nie da się go wyłączyć, że nagle mi wyłączają, co tam mówią po oryginalnemu. Tylko ja słyszę to, co mówi ktoś po angielsku i ja do niego dogrywam to, co widzę.
1: O wow, ale to musi być mega trudne, no bo nie wyobrażam sobie mówić w tym samym czasie, jak ktoś do mnie mówi. To jest chyba...
2: To znaczy, tu się włącza to do mam głównie, może jakoś tak zobrazuję. Aha. Jesteś sama mamą, więc wiesz, jak dziecko mówi do ciebie 100 tysięcy razy dziennie mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, to ty wiesz, które mamo jest ważne.
1: Okej.
2: Okay. Czyli to jest takie jakby taka mucha bzyczała, wiesz, tam gdzieś w tle. Nie mówię, że to, co mówi nasze dziecko, jest nieważne, tylko chodzi o to, że tak się wyłącza selektywnie. Po prostu ja słucham tempa, słucham jakby trochę intonacji, w jakim charakterze to, czy krzyczy, czy w jakim stopniu natężenia, że tak powiem, ale nie słucham, co on mówi dokładnie, ta postać mówi dokładnie. Też, bo nie mogę sobie robić symultanicznego tłumaczenia, bo bym zwariowała, bo często jest tak, że ten tekst musi być tak napisany, żeby się zgadzał pod tak zwane kłapy, czyli te ruch ust, a nie pod, żeby był idealnie tak przetłumaczony. To, co na przykład widzicie Państwo, jak filmy są tłumaczone literami, to one mają tam ilość znaków, konkretnie tam jest ograniczona i tam są takie trochę skróty myślowe. A my musimy dostosować to, co mówimy, to znaczy nie ja, to dialogista musi zrobić.
1: Jasne.
2: Dostosowuje do ruchu ust tej postaci, żeby robiła też przerwy i te wszystkie znaczki tam są różne takie. Tego wszystkiego właśnie uczę na warsztatach między innymi.
1: No właśnie, bo o to też chciałam zapytać, no bo to się tak mogłoby wydawać, że a tam no, to siedzisz sobie w studiu, nie, pyk, pyk, trochę
2: i
1: zmieniasz głos na bardziej dziecięcy i mówisz. Ale to chyba tak nie wygląda, to chyba
2: zupełnie
1: tego trzeba
2: tak
1: się nauczyć, nie?
2: Nie, to w ogóle jest ciekawe, że dużo ludzi, którzy przychodzą w ogóle do mnie na warsztaty na żywo, w sensie mam swoją pracownię w Warszawie i co właściwie w każdym miesiącu robię warsztaty, więc przychodzi mnóstwo osób. I większość w ogóle nie ma pojęcia o tym, jak to wygląda i jest zaskoczone, że to się dzieje tak szybko, że my nie mamy tego tekstu w domu. Pierwszy raz widzimy wszystko i słyszymy, jak przychodzę do studia. Mówi mi reżyser, grasz tę muchę i ja po prostu tę muchę gram. A tak mówię przykładowo muchę. Ale no to jest też tak, że tutaj jest duża taka... Musi być człowiek trochę taki... szalony, no. W sensie w takim nie wiem, jak to powiedzieć. No w sensie taki otwarty. Nie możesz być taki, że sobie tak zachowawczo powiem to ładnie, tylko to musi być takie bardzo takie ekspresyjne, bo tylko tym głosem my dajemy życie tym postaciom. Więc jakby jeżeli ktoś przychodzi na przykład na warsztaty i mówi, że no on lubi śpiewać albo lubi aktorstwo, ale tak wychodzenie na scenę to nie, bo tam ludzie na niego patrzą i to jest tak takie onieśmielające i on się tak wstydzi, ale w studio, no to nikt go nie widzi i to by było takie ten, no ale to jest właśnie jeszcze gorzej, bo ty nie zachowujesz się tam normalnie. Ja teraz mówię takim swoim głosem, jak mówię.
1: Normalnym.
2: Normalnym, takim sobie, jak sobie mówię na co dzień, ale jak tylko normalnie, jak jestem w pracy, to mój głos natychmiast się zmienia i jest tylko do mikrofonu i robi taki pstryczek, jest jakby przełączniczek i mój głos absolutnie się zmienia, po prostu się zmienia, sposób mówienia. sposób, gdzie ja powietrze układam, sama to wiesz jako pracująca głosem, że no musisz mieć takie wyczucie, kiedy wiesz, że wszystkie końcówki musi być słychać, że wiesz, kiedy zrobić pauzę, wiesz, no po prostu musisz umieć interpretować, mieć otwartą głowę do właśnie wymyślania różnych głosów, no bo przychodzisz, widzisz postać i nagle już musisz wiedzieć, co masz zrobić. Dubbing to też nie jest naśladowanie. W ogóle to nie jest naśladowanie. To jest interpretacja tekstu, który czytasz, na podstawie tego, co widzisz w obrazku i słyszysz w oryginale, w słuchawce. Więc interpretujesz sobie ten tekst, ale masz jakąś tam bazę, wiesz, że ta postać wygląda tak, a tak, że ma jakąś mimikę. No trochę też na zasadzie lustra. Robimy bardzo dużo różnych śmiesznych, dziwnych, głupich min. Więc to nie jest tylko mówienie. No nie bez powodu jest, grają w dubbingu właśnie to, co mówię, grają aktorzy. To jest praca dla aktora. Oczywiście ja nie jestem aktorką wykształconą po szkole, ale gdzieś przez lata sobie to wypracowałam doświadczeniem. Zaczynałam w innych czasach. Teraz nikt na nikogo nie czeka. Nie daje szansy i szuka nowego talentu, bo już ma gotowych aktorów, którzy to potrafią robić. Oczywiście te zmiany, żeby nowe głosy wprowadzać, one są, ale osoby, które nie mają szkoły, nie są na takiej bardzo złej pozycji, że już straconej. Nie, bo przychodzą do mnie osoby, które nie są związane z aktorstwem, a gdzieś tam to wszystko zależy od człowieka, ile ma samozaparcia, ile poćwiczy. I jeżeli ktoś zadaje mi pytanie, jak się dostać do dubbingu, to ja zawsze odpowiadam, zacznij od siebie. Zacznij od warsztatu, od swojego instrumentu. Czyli wypracuj sobie idealną dykcję, wypracuj sobie, nie wiem, żebyś wiedziała, jak interpretować tekst, jak oddychać, naucz się reagować. My co chwilę robimy jakieś głupie dźwięki z siebie wydajemy. Wszystko, co nie jest tekstem, a na przykład postać to robi, nie wiem, sapanie, stękanie, jakieś właśnie takie rzeczy. Nie możemy mieć takiej blokady, że się po prostu wstydzimy coś takiego zrobić.
1: Bo to głupie.
2: Bo to takie głupie,
1: dziwnie wyglądam.
2: Tak. Bardzo jest dużo takiego samo... Trzeba po prostu się tego pozbyć. Więc jest parę rzeczy, które zanim się uda człowiek na taki do studia czy gdziekolwiek, żeby się załapać gdzieś do dubbingu, musi wykonać po prostu sam.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
9: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
10: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
11: Reklama.

Walejsław, Radia Pogoda. Dzisiaj gościem jest Kasia Łaska, aktorka dubbingowa. Przede wszystkim znają ją Państwo z wielu

0: ról, które grała w swoim życiu. I o tym dubbingu między innymi właśnie dzisiaj rozmawiamy. Jak to jest? Czy to bywa trudno? Czy łatwo się dostać do takiego dubbingu? No i jak to w ogóle zrobić, żeby się otworzyć i wcielić w jakąś postać? Zapraszam na kolejną odsłonę spotkania z naszym dzisiejszym gościem.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Często nawet aktorzy po szkołach, nie idzie im to, bo nie są tak szybko, nie łapią. Aktorzy też pracują w innym trybie. W teatrze mają czas na przygotowanie roli, studiowanie tego scenariusza miesiącami wręcz czasami. Więc masz czas, a tu nie, to jest bardzo wszystko szybko. To jest dla osób, które szybko reagują, jakby umieją się na coś szybko zdecydować. Więc jeżeli jesteś osobą, która na przykład właśnie nawet prozaiczne rzeczy typu jaką wybrać, nie wiem, rzecz tam w zakupach.
0: Bluzkę.
2: I na przykład, powiedzmy, albo jak nawet jaki chleb i stoję godzinę i wymyślam, nie wiem. Może zadzwonię do męża, nie wiem. No to tutaj nie ma czegoś takiego. Ja być może teraz odkryłam niedawno, że mam właśnie ADHD i że to moje ADHD bardzo w tym pomaga, że to się dzieje bardzo szybko. Ja się nie nudzę, dzięki temu mogę to robić długo, ale po prostu, bo cały czas coś się dzieje nowego. Codziennie spotykam nowe postacie, prawie jak nowych ludzi.
0: No tak, a na przykład jak idziesz do studia, to spędzasz tam, że tak zażartuję, 8:16, to trwa 8 godzin, czy... Głos chyba tyle nie da rady, co?
2: Nie, raczej nie. Zresztą są oczywiście czasami takie projekty, że ileś godzin musimy szybko coś oddać, znaczy studio musi szybko oddać materiał i szybko coś zrobić, ale rzadko się to zdarza. Myślę, że 3-4 godziny to jest maks.
0: Okay.
2: Bo to raz, że skupienie, dwa, że głos po prostu się męczy, a my przeważnie go też również zmieniamy na jakieś takie głupie. No i weź sobie teraz tak gadaj przez 4 godziny na przykład, prawda? I musisz też z emocjami krzyczeć, robić różne dźwięki, wydawać siebie tym głosem. To ja bym chodziła i tak mówiła potem mi, mi, mi, mi. Taka jakaś myszka. Więc to też jest tak, że my ten głos, jakoś trzeba o niego dbać, więc zresztą ekipa zawsze też wie, kierownik produkcji, który nas omawia, wie o tym, że nie można przesadzić, bo po prostu następnego dnia nic nie nagramy, jakby coś było na przykład... ale rzadko się tak zdarza, że coś musimy natychmiast, już, szybko. Więc mamy na to czas, żeby rozłożyć na przykład na 2-3 sesje, zależy ile tam jest do powiedzenia.
0: Czy masz takie wrażenie, że to jest ciekawsza forma aktorstwa? No bo jednak masz tylko głos. Nie możesz ani machnąć ręką, ani pokazać twarzą.
2: Nie wiem, czy ciekawsza. Na pewno inna, ale nie wiem... Ja się też nie uważam za aktorkę, która na scenie by jakoś tak w dramacie się sprawdziła. Zupełnie jakoś... To jest zupełnie inny rodzaj rozkminiania właśnie roli. Dużo w teatrze musisz sam przez siebie przemielać, a tutaj właśnie masz jakieś takie pomocowe różne rzeczy. Właśnie jak coś wygląda, jaką robi minę, bo jak gramy na przykład, a postać się krzywi, to też musimy zrobić krzywą minę, trochę na zasadzie lustra. Więc mamy tam jakąś taką pomoc, tak? W sensie pomoc, niektórym to przeszkadza, niektórym pomaga, ale ja uważam, że to pomaga, że mam dużo wytycznych, różnych, trochę jak w promptowaniu jaja, że właśnie mam dużo takich wytycznych,
0: A potem wychodzisz i śpiewasz na scenie. I nie masz takiego, takiej obawy, że na przykład zaczniesz robić głupie miny na scenie, a tam już ludzie przed tobą?
2: Nie. Znaczy ja robię w ogóle głupie miny, jak śpiewam, ale to bardziej dlatego, że jestem bardziej wokalistką, która jest też tak jakby technicznie wyćwiczona, można powiedzieć, że bardzo dużo czasu poświęciłam w swoim życiu na szkoleniu swojego głosu. Sama teraz się szkolę, żeby uczyć innych. W Londynie właśnie jeżdżę tam przez cały ten rok, więc jakby mam dużą świadomość, jak wydobywać głos z siebie, więc wiem, że bardzo pomaga na przykład trzymanie samogłosek w danej pozycji, żeby nie zmieniać, nie robić głupich min właśnie, bo jeżeli się robi głupie miny, to może się tam coś pozmieniać i się wtedy dźwięki mogą nie wyjść tak, jak chcemy. Więc to jest taka duża świadomość, myślę, w moim przypadku.
0: Ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, co mówisz, bo byłaś tyloma postaciami, zaśpiewałaś tyle rzeczy i jakby nadal rozwijasz się, mówisz, że jeździsz do Londynu. Masz takie poczucie, taką potrzebę, że jeszcze może byś się czegoś nowego dowiedziała?
2: O Jezu, oczywiście, przecież to w ogóle...
0: Niektórzy osiadają na laurach.
2: ich sprawa, ale to jakby śpiewanie jest takim rzemieślniczym dosyć też zawodem, że w sensie wiem, że tutaj talent i tak dalej, teraz jest bardzo modne śpiewanie typu a la miauczenie i teraz tam już czas div minął bardzo dawno temu. Ja się wywodzę z teatru muzycznego, więc tam naprawdę trzeba śpiewać. Te utwory wszystkie, które są w musicalach, są wielkimi, szerokimi utworami, więc dużo wokalistek, które właśnie jakby mogłyby być takimi divami, jak właśnie, nie wiem, Whitney Houston czy Celine Dion, czy no te divy takie wielkie, ale wokalne divy. Nie mówimy o takich divach, które są znane i tam coś tańczą, tylko że śpiewają. Jest to oparte na szerokich dźwiękach i tak dalej, no to no musisz wiedzieć, jak to robić. To nie jest tak, że raz się nauczysz śpiewać i już umiesz całe życie. No jakby, jeżeli ja cały dzień na przykład tak mówię, a potem wyjdę na scenę, to mój aparat by tak został, jak ja bym nie ćwiczyła.
0: Okay.
2: Ja się nie rozstaję praktycznie. No dzisiaj się rozstałam, nie mam akurat, włożyłam do zmywary, ale mam taką Luxbox. Butelkę. Tak, akurat Luxboxa nie można do zmywarki włożyć, ale okay. Tak, mam rurkę, mam butelkę, no i przez to też właśnie, no jakby cały czas jestem w procesie. To nie ma nie, że ustajesz i już nauczyłaś się śpiewać i już wystarczy. No nie, to całe życie, to jak tancerz, no też musi mieć rozgrzewkę, ćwiczy całe życie. A ta kariera taneczna jest dosyć krótka, więc to jest po prostu też zespół mięśni, który ze sobą musi współpracować. To jest w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie, ale na inne, że tak powiem, chyba spotkanie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Nie chciałabyś pojawić się na ekranie ty jako ty?
2: Nie.
1: Jak już, bo wiesz, tak sobie myślę, cały czas jesteś trochę tak schowana, nie? Za postacią
2: jakąś. To znaczy, słuchaj, mnie jest wspaniale. Ja mam super karierę tam, gdzie jestem. Nigdy nie miałam takiego czegoś, że chciał. Miałam jakiś taki pomysł, a może, ale mnie bardzo kamera zawsze... To też jest umiejętność pewna. No musisz z tą kamerą umieć pracować. Ja tego nie potrafię. A zdaję sobie sprawę, że już teraz bym raczej było wymagane ode mnie, żebym już wiedziała, co robię, niż nie. Więc niż żeby mi tam ktoś coś pokazywał. Więc jakby ja nigdy też nie robię tego zawodu, bo chciałam być, nie wiem, znana, czy żeby ludzie mnie rozpoznawali. To w ogóle nie było nigdy moim jakby celem. Są takie osoby, które chcą po prostu być znane. Tak. I już. I robią wszystko, żeby być w śniadaniówkach, we wszystkich, na każdej ściance i tak dalej. Ja robię fajne rzeczy bez tego. Nie muszę tego robić. Tak samo uważam, że jakby występowanie w tym, co jakby, czym się zajmuję, czyli siedzenie w studiu, też wymaga jakiejś umiejętności i nie każdy to potrafi. Wiem, że są celebryci różni, nie wiem, tiktokerzy czy jacyś ludzie, którzy się tym nie zajmują na co dzień, nie są nawet aktorami, są zapraszani do takich projektów, ale to są takie działania, moim zdaniem, marketingowe na chwilę. Nie będą się tym po prostu zajmować, ale... Jeżeli ktoś chciałby się zajmować dubbingiem, to naprawdę musi zacząć od siebie, czyli wszelkiego rodzaju warsztaty, jakieś doszkalanie się właśnie z aktorstwa, w ogóle ze świadomości swojego też ciała, bo jakby nie możemy machać mikrofonem, jak ja bym na przykład cały czas mówiła i się tutaj coś łapami robiła, prawda?
1: No, wielu słyszeli... gości kabelkiem się bawi i wtedy tak słychać. Zaprezentuję Państwu, słychać.
2: Tak, i to są rzeczy, które musimy być tego świadomi. Czasami to są takie nerwowe rzeczy, które ktoś robi, bo po prostu musi gdzieś tę energię skumulować, bo się denerwuje. No mnie mikrofon nie onieśmiela, ale nie, nigdy nie chciałam być przed kamerą. To w ogóle nie jest moja bajka. Jest mi tak dobrze, jak jest. Nikt mnie nie zaczepia na ulicy, nie wsadza mi palca do zupy, żebym się podpisała, czy zrobiła zdjęcie. A wystarczy mi spotykanie się z panami na koncertach i wtedy możemy się ściskać, podpisywać i robić sobie foty i wszystko jest super. A jak idę do sklepu, to nikt nie wie, kim jestem. A chociaż jeszcze śmiesznie powiem, że z tego TikToka bardzo dużo osób mnie rozpoznają właśnie. Ten TikTok, czyli social media. Media, przepraszam, tutaj działają bardzo, nie?
1: Czyli jednak ten internet i ta jakaś taka rzeczywistość internetowa wchodzi już tutaj mocno.
2: No to jakby całe to jest wszystko połączone. Ja wiem, że teraz od artystów, w ogóle od ludzi, którzy gdzieś się pojawiają w przestrzeni publicznej, wymaga się również, żeby byli influencerami, żeby potrafili pozować do zdjęć i żeby robili montaż najlepiej w ogóle tych wszystkich swoich filmików, robili sobie super zdjęcia i tak dalej. Ja gdzieś tam, ja lubię akurat robić różne takie rzeczy, ale nie specjalizuję się w tym i jakby nie kręci mnie to i ja chcę występować czy grać w tych właśnie wszystkich filmach moim głosem i czy uczyć też teraz. Bardzo mnie to pasjonuje i to tak uważam, że to jest taka jakby następny etap, żeby przekazywać tę wiedzę. No jednak z 25-letnim doświadczeniem, no kto ma to robić, jak nie na przykład ja, czy ktoś mojego pokroju.
1: No tak, kto się tym po prostu na co dzień zajmuje.
2: Tak. No bo nawet teraz tutaj gdzieś są takie rozmowy szerokie o właśnie sztucznej inteligencji, że nas zastąpi. Nie wiem, czy w stricte akurat w dubbingu to by było tak szybko, bo jakby jako samo przeczytanie tak bez emocji, o ile jest łatwiejsze, no bo możesz sobie wybrać każdy głos, jaki sobie chcesz i żeby z taką intencją albo taką coś powiedział, to jednak w tym dubbingu, no nie wiem, ktoś to musi sprompterować, jak to jest takie chyba nowe słowo, żeby to po prostu było idealne. To jeszcze wciąż by dłużej zajęło, żeby po każdym zdaniu ktoś to zrobił tak, jak ma być to chciał tego reżyser w oryginale. No nie wiem, trudno mi jest sobie wyobrazić. Człowiek człowiekowi nie jest równy, że stanie inaczej to zrobi, a co dopiero taka AI sama z siebie tego nie robi, więc jakby no też musiałby tym AI-em programować go taki ktoś jak ja, żeby wiedzieć, jak to zrobić.
1: Ale też tak sobie myślę i zadam to pytanie, a to czasami trochę nie jest już tak, że rynek jednak dubbingowy jest przesycony i że jakby ktoś bardzo chciał zacząć w tym dubbingu, no to będzie mu jednak bardzo trudno, nawet jeśli jest dobry w tym, co robi?
2: Nie, myślę, że każdy z nas miał trudno. Mhm. Bo jakby każdy, były inne realia, każdy z nas miał jakąś swoją drogę. Jeżeli jesteś świetny w tym, co robisz, no to nie ma po prostu możliwości, że nie będziesz tego robił. Moim zdaniem tak to wygląda. Więc jeżeli tego nie robisz, to się zastanów, czy czasem nie warto nad czymś jeszcze popracować, nie?
1: Czy rzeczywiście jesteś tak świetny, jak ci się wydaje?
2: Myślę, że to może mieć jakiś znaczenie. Znaczy, nie o to chodzi, żeby komuś podcinać skrzydła albo nie. To jest praca, to nie jest też łowienie talentów i dawanie komuś szans. Mhm. Jeżeli się w czymś sprawdzasz, to po prostu będziesz zapraszany, no. I tyle.
1: Czekamy na kolejną część, Elzy. My jako rodzice będziemy słuchać uważnie twojego głosu. Jeszcze bardzo dużo i długo i namiętnie.
2: Mam nadzieję, że po wsze czasy. Żartuję, ale bardzo, bardzo mi jest miło w ogóle, jak widzę te wszystkie roześmiane buzie i nawet już takie większe, nie tylko takich maluchów, no bo to jednak było naście lat temu i te dziewczynki, zresztą chłopaki też, dorośli troszkę, już tam są o te naście lat starsi, a jeszcze wciąż gdzieś tak z takim sentymentem myślą o tym. Ja bardzo mi to w ogóle zawsze, jeżeli ktoś mnie pyta, czy już mam dość śpiewania, mam temat, nie.
1: Ale to jest właśnie fenomen tej piosenki, ponieważ tak jak mówisz, że to są już nastoletnie dzieci, te, które były wtedy małe, a teraz kolejne małe, nadal są tak samo zafascynowane.
2: Tak. I to jest w ogóle takie słodkie, że oni w ogóle, to jest czasami ich pierwszy w ogóle taki hit, to mam tę moc. Więc
1: to
2: naprawdę,
1: prawda.
2: To jest takie super. Bardzo wam dziękuję, rodzice, że pozwalacie jednak mimo wszystko słuchać. Polecam korki do uszu. Zatyczki, znaczy.
1: Powiedziała śpiewająca Elza.
2: No jakbyście już mieli dość, no dajcie dzieciom słuchać, a wy sobie tam wiecie, tak, koreczek albo słuchawy jakieś tam.
1: Gościem Aleisław Radia Pogoda dzisiaj była Kasia Łaska. Bardzo ci dziękuję.
2: Bardzo dziękuję, pozdrawiam i życzę miłego, pięknego, wiosennego dnia.
1: A na całość naszej rozmowy, jeżeli państwo mają ochotę, no to zapraszam na radiopogoda.pl.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
2: Została ostatnia reklama.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Reklama.
2: Radio Pogoda. 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
6: Minęła już godzina 21, a to oznacza, że czas rozpocząć poniedziałkowe wydanie magazynu kulturalnego Co jest grane w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bluśniak, witam Państwa bardzo serdecznie i zachęcam do wysłuchania dzisiejszej audycji, a w niej powiemy o opolskich kuźniach pamięci.
7: Tworzymy pewne znaki czasu, pewien kod kulturowy, który chcemy poprzez te kuźnie pamięci utrwalać i budować taką ścieżkę, taką ciągłość przekazywania tradycji.
6: Zaprosimy Państwa także na opolskie konfrontacje.
8: Scenografia, choreografia, kostiumy, a także muzyka wypełniają tą przestrzeń w sposób bardzo ciekawy i też chcieliśmy na to zwrócić uwagę.
6: W pierwszej kolejności powiemy jednak o opolskich kuźniach pamięci. W ramach pierwszej edycji tego konkursu podpisano umowę z beneficjentami, których projekty otrzymały wsparcie Zarządu Województwa Opolskiego. Konkurs został stworzony z myślą o wzmacnianiu i ożywianiu lokalnego dziedzictwa, od dawnych obrzędów i tradycji, przez dokumentowanie historii społeczności wiejskich, aż po promowanie kultury, przyrody i kulinariów charakterystycznych dla regionu, mówi członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn.
9: Co słychać w Opolskiem?
10: Pierwszy raz w zasadzie zdecydowaliśmy się, konstruując budżet w zeszłym roku, że będziemy taki konkurs organizować. Tworzymy pewne znaki czasu, pewien kod kulturowy, który chcemy poprzez te kuźnie pamięci utrwalać i budować taką ścieżkę, taką ciągłość przekazywania tradycji terenów wiejskich następnym pokoleniom.
6: Mówił członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn. W konkursie przyznano 30 dotacji o łącznej wartości 300 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom zrealizowane zostaną inicjatywy obejmujące m.in. tworzenie izb pamięci, odtwarzanie ginących zawodów, utrwalanie zwyczajów przekazywanych z pokolenia na pokolenie czy organizację wydarzeń tematycznych. Mówi Małgorzata Bartusiak ze Stowarzyszenia Narratum.
11: Otrzymaliśmy dotacje na ochronę dwóch ginących zawodów. To jest zawód przątki i zawód tkaczki, a także na pokazanie społeczności, czym jest uprawa lnu i obróbka lnu, który był bardzo, bardzo ważnym, bardzo ważną rośliną dla gminy Wołczyn, a także dla całej ziemi kluczborskiej.
6: Mówiła Małgorzata Bartusiak ze Stowarzyszenia Narratum. Jest to konkurs dla tych, którzy już zebrali artefakty i mają pewien dorobek, który teraz pragną zaprezentować szerszemu gronu odbiorców. Wśród beneficjentów znalazły się także Natalia Gordzielik oraz Anna Piela z Koła Gospodyń Wiejskich w Grodzisku.
12: Pieniążki przeznaczymy na realizację pokazów i warsztatów z zakresu masarstwa. No i pieniążki zostaną przeznaczone na zakup artykułów spożywczych, czyli mięska, ponadto na artykułów przemysłowych, które nie będą niezbędne do realizacji projektu i planujemy nagrać krótki filmik promocyjny.
6: Opolskie Kuźnie Pamięci to inicjatywa pokazująca, jak ważne dla lokalnych społeczności jest pielęgnowanie tradycji i pamięci o dawnych zwyczajach. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców oraz organizacji z różnych części regionu możliwe będzie ocalenie wielu cennych elementów dziedzictwa kulturowego i przekazanie ich kolejnym pokoleniom. A teraz skupimy się na nadchodzących wielkimi krokami opolskich konfrontacjach. Klasyka żywa. Klasycznie bez słodzenia. Opolskie konfrontacje teatralne to jeden z najważniejszych i najstarszych festiwali teatralnych w kraju. Organizowany jest od 1975 roku, czyli od samego początku istnienia Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Podczas tegorocznej edycji będziemy obchodzić 50-lecie jego istnienia. Festiwal stanowi finał ogólnopolskiego konkursu na inscenizację dawnych dzieł literatury polskiej i europejskiej Klasyka Żywa, organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. 50. edycja opolskich konfrontacji teatralnych to wyjątkowa okazja do zapoznania się z najnowszymi i najlepszymi realizacjami teatralnymi z całej Polski. W programie znalazły się oryginalne, nowatorskie spektakle, które w intrygujący i nieoczywisty sposób podejmują dialog z dziełami literackimi powstałymi w innym kontekście historycznym i kulturowym. To nieoczywiste zderzenie współczesności z dawną literaturą gwarantuje świeże i zaskakujące spojrzenie na nasze myślenie o człowieku i świecie. A więcej na temat festiwalu opowiedziała Kamilowi Kostce Justyna Czarnota, dyrektor Instytutu Teatralnego.
5: To warto wiedzieć o Opolskim.
13: To już 50. konfrontacje teatralne. Czy jakoś zmieniają się kryteria doboru tych spektakli?
14: Zmieniają się może nie kryteria, co może osoby, które te spektakle wybierają, ponieważ od 11 edycji opolskie konfrontacje teatralne są organizowane we współpracy z Instytutem Teatralnym, co w praktyce oznacza, że liczna, bo 7-osobowa komisja pod również przewodnictwem osób, które są różne, jeździ po Polsce i ogląda spektakle zgłoszone do konkursu. Co roku jest różna liczba spektakli, co roku są różne spektakle, no i co roku są to różne osoby, które oglądają je. Zawsze staramy się o to, żeby wśród komisji znajdowały się i osoby praktycznie związane ze środowiskiem teatralnym, czyli reżyserzy, aktorzy, ale też badacze teatru i to zarówno tacy badacze, którzy zajmują się historią teatru i stricte interpretacją klasyki, ale też osoby, które zajmują się krytyką teatralną, kuratorzy. Także to grono jest bardzo różnorodne i to od niego zależy, jakie spektakle tutaj Państwo oglądacie w Opolu. Myślę, że dokładnie jest tak, że będzie bardzo różnorodnie. Tym, co, na co chciałabym zwrócić Państwa uwagę, to, że już od 2 lat w programie konfrontacji znajdują się zarówno interpretacje klasyki polskiej, jak i klasyki europejskiej. One są mniej więcej w połowie w tym roku. Myślę, że tym, na co warto zwrócić uwagę, jest też to, że właściwie są 2 takie tytuły bęgerowe, które Państwo na pewno znacie z lektur szkolnych i też przedstawiane w tak nietypowych interpretacjach, że naprawdę warto je zobaczyć, czyli Krzyżacy i Pan Tadeusz. A oprócz tego znalazło się dużo tytułów, o których myślę, że wszyscy je znamy, jak na przykład takie tytuły jak Księżniczka na opak wywrócona albo Ubu król, ale nie pojawiają się one tak często w interpretacjach teatralnych, co wydaje mi się powinno nas wszystkich przyciągać do tego, żeby właśnie zobaczyć może te mniej typowe rzeczy, ale też pisane przez naprawdę popularnych autorów, autorki, ponieważ w tym roku, proszę Państwa, obok Jane Austen znajdziemy Tadeusza Różewicza, a obok Alfreda Jarego znajdziemy Calderona da Barkę. Także naprawdę z bardzo różnych epok są to twórcy, z bardzo różnych estetyk, przepraszam, z bardzo różnej też myśli o klasyce się wywodzą. No i wydaje mi się, że także osoby reżyserujące są właśnie z bardzo różnych pokoleń, z bardzo różnych estetyk, no bo samo to, że wśród tytułów mamy i spektakl lalkowy, i spektakl teatru niezależnego, i właśnie spektakle czerpiące bardziej z takich form teatru środka i bardziej komediowe, no to wszystko to sprawia, że to, co możemy tutaj Państwu zagwarantować, to jest różnorodność, z czego by wynikało, że najbardziej warto kupić karnet i być z nami przez całe 2 tygodnie. Komisja działa niezależnie i nigdy nie zdarzyło mi się słyszeć o tym, żeby właśnie takie grzecznościowe gesty wykonywać. Odwrotnie, to jest naprawdę wielokrotnie weryfikowane. No właśnie na to też się bardzo cieszę. Cieszę się z tego, że jest przedwiośnie, ponieważ miałam jej okazję oglądać w zeszłym roku. Przy okazji ubiegłorocznej edycji była to impreza towarzysząca. Było tuż po premierze i przyznam przyznam, że ten spektakl zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie, zarówno tak scenograficznie, jak i jeśli chodzi o kreacje aktorskie, ale też jeżeli chodzi o samą interpretację Przedwiośnia. I z przyjemnością sama sobie go odświeżę po roku. Mam nadzieję, że też to, ten spektakl, który jest grany na otwarcie festiwalu, zgromadzi liczną publiczność, nie tylko złożoną z Opolan i Opolanek, ale też z gości z całej Polski.
6: Mówiła Justyna Czarnota, dyrektor Instytutu Teatralnego. A więcej o samej organizacji festiwalu opowie Norbert Rakowski, dyrektor Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu.
13: A jak to wygląda logistycznie? Tyle scenografii tutaj przewieźć, rozstawić na te kilka dni?
15: No, tak mówiąc o takim backstage'u i zapleczu, to technika od wielu miesięcy przygotowuje się z harmonogramem do tego, żeby logistycznie wybrać odpowiednie momenty, kiedy i gdzie i jaki montaż danej scenografii jest zaproponowany. Nie odbywa się to w taki sposób, że przesyłany jest e-mail z jakiegoś teatru, a my tutaj się głowimy nad tym planem, co zrobić. Nie, musi z każdego teatru przyjechać ekipa techniczna, najczęściej ze scenografem, który musi wiedzieć, jak do naszych scen się zaadoptować, no bo w każdym teatrze te sceny mają troszeczkę inne wymiary, a szczególnie nasza scena jest bardzo trudna, no bo ona ma kompletnie nieadekwatne do pozostałych teatrów w Polsce wymiary, jest dużo większa, więc czasami trzeba to przedstawienie albo bardziej rozepchać, albo nawet przereżyserować, albo jeśli się da w ogóle to zrobić, albo wybrać odpowiednią scenę do odpowiedniego materiału i nawet, można powiedzieć, tę sztukę troszeczkę nadbudować, zmienić, dobudować nawet jakąś ściankę. Czyli jest to wielomiesięczny proces, w którym finalnie, już potem, kiedy mamy te elementy przygotowane, w nocy poprzedzającej konkretny spektakl, wchodzi ekipa, która demontuje poprzednie przedstawienie, potem wchodzi gmara ludzi, która montuje przedstawienie, potem zaczyna się wieszanie odpowiednich sprzętów, reflektorów, bo nie każdy spektakl ma w tych samych pozycjach oczywiście reflektory. Odpowiednie programowanie jest na odpowiednią scenę, są inne wysokości, także to jest wielomiesięczny, już w dużym skrócie, wielomiesięczne przygotowanie, a potem jest tylko w dużym, kompaktowym skrócie montaż i wszystkie siły na pokład po to, żeby w ciągu nocy zbudować coś, co normalnie teatry robią przez 2 miesiące.
6: Mówił dyrektor Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu Norbert Rakowski. A teraz skupimy się jeszcze na samym konkursie. Na ten temat Kamil Kostka rozmawiał z Marylą Zielińską, przewodniczącą Komisji Artystycznej Konkursu Klasyka Żywa.
8: Oczywiście chciałoby się, żeby ta 50. edycja była wyjątkowa, ale czy taka będzie, no to okaże się w czerwcu. Państwo sami to ocenią. Wybieraliśmy oczywiście najciekawsze naszym zdaniem przedstawienia, ale tak się one szczęśliwie ułożyły, że moim zdaniem odzwierciedlają rozmaite nurty we współczesnym polskim teatrze i poszukiwania, więc zobaczycie Państwo i przedstawienia teatrów repertuarowych, dużych scen ze stałym zespołem, powiedzmy tak jak Krzyżacy w reżyserii Jana Klaty z Teatru w Olsztynie, czy Tkocze w reżyserii Mai Kleczewskiej z Teatru Śląskiego w Katowicach, czyli reżyserów bardzo, bardzo znanych i uznanych tutaj też w Opolu na konfrontacjach, ale też będą przedstawienia skromniejsze, takie i z Teatru Lalkowego, jak Kielecki Kubuś i Spowiedź w Drewnie, teatru takiego, w cudzysłowie nazywam, ofowego, bo jest to koprodukcja teatru Grupy Koincydencja z Białegostoku. To są aktorzy po białostockiej szkole, też lalkowej, w związku z tym dla nich tradycja Teatru Lalkowego, tradycja teatru formy jest bardzo ważna i pierwszy raz współpracują z Teatrem Chorea w Łodzi. To z kolei inna tradycja polskiego teatru, bo jakby szefem tego Chorei jest Tomasz Rodowicz, czyli ktoś, kto współpracował i z Jerzym Grotowskim i ze Włodzimierzem Staniewskim, więc spotkanie tych dwóch tradycji bardzo bogatych w jednym przedstawieniu, jest to Król Ubu Alfreda Jarry, no jest naprawdę wyjątkowe. Mamy jeszcze przedstawienie, nazywamy to Teatrem Środka, rzadka, ale literatura jest pierwszej kategorii, czyli Calderon i farsa, można tak powiedzieć, w wykonaniu. Tekst nie jest może farsą, ale grany jest w konwencji farsy przez teatr w Toruniu. Świetnie, przez cały zespół, co jest warte podkreślenia, bo bez akurat w tym gatunku, w tej konwencji farsy, poziom zespołu całego jest istotny, żeby wszystkie dowcipy gra konwencjami, dowcipem, żeby to wybrzmiało. Jest to księżniczka na opak wywrócona. Co my tu mamy jeszcze? Muszę spojrzeć w ściągawkę. Mamy jeszcze... ten ostatni sezon był bogaty w inscenizację pana Tadeusza, bez żadnej rocznicy, bez żadnego konkursu. Nagle twórcy uznali, że sięgnięcie po pana Tadeusza jest dla nich jakoś ważną wypowiedzią. I tak zobaczymy tutaj inscenizację bardzo radykalną w reżyserii Kamila Białaszka, bo jest to nowy pan Tadeusz, tylko że rapowy. Kamil Białaszek jest raperem, kozą i stąd ten background, ten tytuł i tak jest to przepisane na rap pan Tadeusz. Czyli to nie tylko chodzi o to, że fraza Mickiewicza dobrze się wpisuje w rap, ale też chodzi o pewne światopogląd, który można przypisać rapowcom. Oczywiście nie ma jakiegoś jednego światopoglądu, no ale ta kultura, ta nisza kulturowa, spojrzenie z tej niszy na pana Tadeusza, na poemat narodowy jest bardzo ciekawe i przewrotne, także zachęcam. Drugim panem Tadeuszem był w Krakowski w reżyserii Wojtka Klema z Teatru Słowackiego. No niestety nie udało nam się tyle wszystkich panów Tadeuszów, to musieliśmy z czegoś wybierać, to nie znaczy, że tamten jest gorszy. Nagrodziliśmy aktora, który gra tytułowego pana Tadeusza w krakowskim przedstawieniu. Tradycja jest taka, że festiwal otwiera spektakl gospodarzy, więc tutaj państwo obejrzą przedwiośnie. Naprawdę nie trzeba było tutaj jakiejś kurtuazji, żeby dostrzec ten spektakl. Jest to przedstawienie w dorobku Piotra Ratajczaka, reżysera tego przedstawienia, wyjątkowe.
6: Mówiła Maryla Zielińska w rozmowie z Kamilem Kostką.
2: Radio Pogoda 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
6: Słuchacie państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie sprawdzimy, co przygotowała dla państwa na nadchodzące dni Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu.
16: Będzie też spotkanie z Pawłem Brolem o obliczach powstania warszawskiego. Wyruszymy też do Nowej Zelandii z Martyną Wojtkowską. To już będzie w sobotę o godzinie 17:00. Z takich jeszcze ciekawszych rzeczy spotkanie z Łukaszem Barysem wokół jego ostatniej książki Małe Pająki.
6: I w temacie czytelnictwa pozostaniemy, przeniesiemy się jednak do Filharmonii Opolskiej.
17: Pomyśleliśmy, że w tak bliskim sąsiedztwie nie mogą państwo nie odwiedzić Filharmonii i 13 czerwca w sobotę planujemy koncert w klubie muzycznym, który państwo już zdążyli bardzo polubić, patrząc na frekwencję naszych koncertów.
6: W pierwszej kolejności przeniesiemy się jednak do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, ponieważ tam wiele się dzieje, ale trwają także przygotowania do Festiwalu Książki. A na ten temat rozmawiałam z Moniką Rychlicą. Posłuchajmy.
9: Co słychać w Opolu?
16: 12-14 czerwca, wielkie wydarzenie literackie w Opolu, 10 festiwal. W Miejskiej Bibliotece będzie jak co roku organizowana scena. W tym roku będzie to dedykowana scena literaturze faktu i reportażowi. Będziemy się spotykać przez 3 dni w godzinach, no już mniej więcej między 11 a 18 lub nawet 20. Spotkamy się między innymi z autorem reportażu o ołowianych dzieciach. Powstał też serial, niedawno był emitowany. Zaraz po tym spotkaniu porozmawiamy również z Magdaleną Majcher, która napisała również książkę o doktorka od Familoków. To jest powiązane jakby z historią pani Jolanty Wadowskiej-Król, która te ołowiane dzieci odkryła. Będziemy również rozmawiać o w ogóle o sztuce reportażu z Ewą Winnicką. Będzie też spotkanie z Pawłem Brolem o obliczach powstania warszawskiego. Wyruszymy też do Nowej Zelandii z Martyną Wojtkowską. To już będzie w sobotę o godzinie 17:00. Z takich jeszcze ciekawszych rzeczy spotkanie z Łukaszem Barysem wokół jego ostatniej książki Małe Pająki. I też posłuchamy o książkach autorstwa Agaty Suchockiej. Ale oprócz tego będą tam również u nas w sali konferencyjnej debaty, panele dyskusyjne z różnych wystawców. Porozmawiamy również o śląskich wydaniach Pratchetta. będzie bardzo różnorodnie, bo będzie się też przewijał kryminał, będzie panel dyskusyjny wydawnictwa Mięta, to już będą bardziej książki obyczajowe, ale wszystko będzie wokół literatury, więc na pewno będzie o czym posłuchać, na pewno będzie spory wybór. W naszej bibliotece też są przewidziane zajęcia dla dzieci. Niestety, jeśli dobrze wiem, już na nie są zapisy wyczerpane, ale myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że nawet jeśli ktoś się zapisał na te warsztaty i wie, że nie ma tych miejsc, to zawsze może w dniu warsztatów tutaj do nas podejść, do organizatorów, bo może ktoś po prostu nie przyjdzie. Więc te warsztaty myślę, że jeszcze są osiągalne. Oprócz tego na terenie festiwalu będą jeszcze funkcjonowały trzy inne sceny, bo scena plenerowa, czyli ta główna scena na Placu Wolności, no tam będą najważniejsze nazwiska i Remigiusz Mróz, i Siembieda, i Sławomir Gortych, i państwo olbrychscy. Będą koncerty. Oprócz tej strefy takiej bardziej dla czytelników dorosłych mamy też scenę w Ogrodzie Franciszkanów. Tam będzie bardziej zabawowo, bardziej dla dzieci. Będzie można się spotkać z Kotem Cukierkiem już w piątek 12 czerwca o godzinie 11. To będzie taki poranek dla dzieci. Te poranki dla dzieci w ogóle będą przez cały weekend mniej więcej zaplanowane. Później już te spotkania będą się troszeczkę różnicować, o może tak powiem, bo będzie można podejść na scenę sobie Young Adult, gdzie będzie też coś dla fanek książek bardziej młodzieżowych. Będzie trochę spotkań jeszcze takich warsztatowych. Mamy całą listę warsztatów, które będą się też odbywać bez zapisów. I to na przykład będzie festiwalowy plener malarski. Będzie można sobie przyjść i pomalować. Potem tam z tych obrazów powstanie wystawa. Nasza szkoła będzie też organizować taką strefę animacji dla dzieci w Ogrodzie Franciszkanów i to będzie przez cały weekend, więc dzieci naprawdę będą miały tu kupę zabawy. Do tego mnóstwo takich zajęć typu gry terenowe. To na to zapisy zbiera Opole Connect. Można się jeszcze zapisać grupowo, pojedynczo. Przez cały weekend będzie można sobie uczestniczyć w tej grze. To będzie jedna gra terenowa, która będzie dotyczyła zbrodni malarza, czyli podążamy tropem do różnych miejsc, one są tam jakieś zagadki przygotowane, czasem trzeba będzie szczytać kod QR i tam będzie kolejna wskazówka do odkrycia, gdzie przejść do kolejnego punktu. Zachęcam również też do obejrzenia naszej wystawy Ilustragan, która będzie dostępna przez cały czas trwania festiwalu. No i myślę, że to jest tylko część rzeczy, których ja jestem w stanie w tym momencie wspomnieć, bo ten program cały czas się buduje. Warto zaglądać na stronę Festiwalu Książki, bo on się cały czas tam zmienia, ale myślę, że najważniejsze wydarzenia już tam są zawarte. Każdego dnia będzie koncert. Pierwszego dnia to będzie recital rodziny pospieszalskich i będzie też spotkanie wokół książki na ich temat. Ale potem oczywiście o godzinie chyba 20 wystartuje koncert i to jest w piątek 12 czerwca. 13 czerwca na scenie wystąpi Mela Koteluk, a z kolei w niedzielę, no już na samo zamknięcie, Katarzyna Nosowska.
18: Mówiła Monika Rychlica z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. A my w temacie czytelnictwa pozostaniemy, tak jak już wcześniej wspomniałam, i przeniesiemy się do Filharmonii Opolskiej, która również angażuje się w tegoroczny Festiwal Książki. A więcej na ten temat opowie Wam Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatów w Filharmonii.
19: Podpowiadamy mieszkańcom Opola.
17: W dniach 12, 13, 14 jest już kolejny jubileuszowy, 10. Festiwal Książki w Opolu. Pomyśleliśmy, że w tak bliskim sąsiedztwie nie mogą Państwo nie odwiedzić Filharmonii i 13 czerwca w sobotę planujemy koncert w klubie muzycznym, który Państwo już zdążyli bardzo polubić, patrząc na frekwencję naszych koncertów jazzowych. Late Night Poems, Bartłomiej Escobej-Skubisz, Piotr Lemańczyk, kontrabas, Marek Konarski, saksofony, Michał Szkil, fortepian, Dawid Fortuna, perkusja. Piękne melodie, niezwykłe, to są czarodzieje muzyki, które to określenie może teraz przyszło mi do głowy dość spontanicznie, natomiast jeżeli słuchać przesłanych linków i utworów, to rzeczywiście zapowiada się kolejny magiczny wieczór. 14 czerwca w niedzielę zapraszamy Państwa na niezwykłe spotkanie, ponieważ skoro mówiłam o Festiwalu Książki 10, to przy okazji tego festiwalu będziemy gościć panią Magdalenę Grzebałkowską, która napisała znakomite książki o postaciach trochę nieoczywistych, których życiorysy są bardzo bogate i bardzo różnorodne. Pamiętamy Beksińskich, książkę o Beksińskich, znakomita rzecz, pozwalała rzeczywiście odkryć niesamowite wnętrze artysty. Pamiętamy książkę o księdzu Twardowskim, wzruszająca, przypominająca osobę, o której no, nie można nie pamiętać w różnych kolejach życiowych. Natomiast w Filharmonii Opolskiej pani Magdalena Grzebałkowska opowie o książce Komeda, osobiste życie jazzu. Jest to tytuł, który znakomicie oddaje treść książki, czyli owszem, będzie to nasz Krzysztof Komeda Czciński, o którym pamiętamy nadal, natomiast osobiste życie jazzu to jest też podróż przez epokę, która była trudna, przez czasy już młodszym pokoleniom nieznane i pokazuje, jak się potrafili odnaleźć muzycy, którym nie było łatwo, zwłaszcza ci muzycy, którzy szukali wolności, niezależności, podążali nurtem, wiadomo, zupełnie niepartyjnym, niezgodnym, nieakceptowanym, i w tej muzyce szukali też ucieczki od no, szarej naszej wtedy w Polsce rzeczywistości, więc zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 14 czerwca na spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską i na rozmowę o książce Komeda, osobiste jazzu, życie jazzu, a wcześniej w sobotę 13 czerwca na wyjątkowy koncert jazzowy w Klubie Muzycznym Filharmonii Opolskiej.
18: Mówiła Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu w Filharmonii Opolskiej. A teraz sprawdzimy, co dzieje się w Muzeum Śląska Opolskiego. O wystawach stałych i czasowych opowiedziała mi dyrektor Iwona Solisz. Zachęcam Państwa do wysłuchania tej rozmowy.
5: Muzea w Opolu.
20: Stale staramy się rozwijać nie tylko naszą ofertę, ale także muzeum. Wiele jeszcze jest takich tematów, które chcielibyśmy podjąć i uzupełnić wiedzę nie tylko Opolu, ale także naszych gości o naszym mieście, o Opolu i o regionie. W ostatnim okresie Muzeum Śląsko-Opolskiego zakupiło razem z Uniwersytetem Opolskim, ale taki bardzo duży obiekt mający no, kilkanaście tysięcy metrów do wykorzystania, metrów kwadratowych do wykorzystania powierzchni, w której będą mieściły się między innymi magazyny muzealne, ale także jest to miejsce przeznaczone na prezentację dziedzictwa kulturowego, sztuki, historii regionu. To będzie przestrzeń i ekspozycyjna, wystawiennicza, ale także edukacyjna, otwarta na mieszkańców, na gości, w której mam nadzieję znajdą się też takie tematy, o których nie wszyscy wiedzą, a związane są z dziedzictwem przemysłowym Opola i Śląsko-Opolskiego, ponieważ przed wojną w Opolu było ogromne zagłębie cementowni. Tutaj 9 cementowni funkcjonowało wokół też Opola, w takich miejscowościach jak chociażby Strzelce Opolskie były cementownie, i to jest taki temat, który jest wyróżnikiem, jeżeli mówimy o przemysł w skali naszego kraju, więc na pewno chcielibyśmy też podzielić się

0: i archeologię, i etnografię, i sztukę, historię. W tym zakresie oferujemy oczywiście nasze wystawy stałe. W sposób szczególny w tym okresie zachęcamy do zwiedzenia wystawy czasowej. Oczywiście wspominamy o naszych wystawach stałych dla tych z Państwa, którzy nie mieli okazji być w Opolu, w budynkach Muzeum Śląska Polskiego. Przypomnę, że mamy również bardzo ciekawe miejsce. Jest to kamienica czynszowa. Kamienica, która prezentuje, w jaki sposób mieszkano w Opolu w drugiej połowie XIX wieku aż do lat 50. XX wieku, więc są tam zaaranżowane mieszkania i można zobaczyć, jak to życie takiej no, średnio zamożnej i mniej zamożnej grupy mieszczan wyglądała. Oprócz tego Muzeum Śląsko-Polskiego ma też ogromną kolekcję prac Jana Cybisa, wybitnego kolorysty, i prace związane z tym artystą prezentujemy w odrębnej galerii w Opolu przy ulicy Ozimskiej, więc również zachęcam do poznania tych naszych zbiorów, bo jest to największa kolekcja w Polsce prac tego artysty.
1: Ale warto udać się także poza Opole. Przypomnijmy, na Górze Świętej Anny znajduje się Muzeum Czynu Powstańczego.
0: Tak, Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny to jest nasz oddział, który tam funkcjonuje. Tam prezentujemy wystawę stałą, poświęconą właśnie czasom plebiscytu i czasom powstań śląskich. Muzeum Czynu Powstańczego jest jedyną jednostką w Polsce, która posiada kolekcje i zbiory poświęcone powstańcom śląskim. Mówię tutaj już o konkretnych artefaktach, obiektach należących między innymi do powstańców, bo mamy jeszcze drugie Muzeum w Świętochłowicach, no ale tak jak mówię, to nasze ma faktycznie te zbiory materialne, które pochodzą od powstańców, od ich rodzin. Także tutaj bardzo serdecznie zapraszam do zwiedzenia tego miejsca, bo ono jest też przepięknie położone w Górze Świętej Anny, w niezwykłym miejscu krajobrazowym, więc mamy tutaj takie połączenie walorów historycznych i krajobrazowych. I też w tym obiekcie, mimo że nosi nazwę Muzeum Czynu Powstańczego, mieści się nasz kolejny dział, to jest dział przyrody. Muzeum Śląsko-Polskiego jest jedynym muzeum na terenie województwa opolskiego, który ma zbiory przyrodnicze i sięgają one czasów powstawania muzeum, a to powstanie miało miejsce w 1900 roku.
1: Mówiła dyrektor Muzeum Śląsko-Opolskiego Iwona Solisz. I tym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie magazynu Co jest grane w Opolu. Sandra Bruśniak, dziękuję Państwu i do usłyszenia.
2: Radio Pogoda 104,1 FM.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, być

Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą,

0: potemkino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Radio Pogoda 104.1 FM.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig. Pierwsza miłość miała swój wspaniały świat.

0: opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Notariusze naradzali się. Valentine złożyła dłonie i patrzyła na dziadka z uśmiechem pełnym wdzięczności. Wilford przygryzał cienkie wargi. Pani de Wilford nie mogła powstrzymać uczucia radości, które rozjaśniło jej twarz. Ale zdaje mi się, odezwał się Wilford jako pierwszy, przerywając milczenie, że tylko ja mam prawo oceniać korzyści, jakie przemawiają za tym związkiem. Tylko ja rozporządzam ręką mojej córki. Chcę, aby wyszła za pana Franca de Pinaya i tak będzie. Valentine zalała się łzami i osunęła się na fotel. Proszę pana, zwrócił się notariusz do starca. Co zamierza pan zrobić ze swoim majątkiem, jeżeli panna Valentine poślubi pana Franca? Starzec nie odpowiedział. Ale zamierza pan nim jakoś rozporządzić, prawda? Tak. Na rzecz kogoś z rodziny? Nie. A więc na rzecz ubogich? Tak. Ale czy pan wie, że prawo zabrania wydziedziczać całkowicie syna? Tak. A więc rozporządzi pan częścią, którą prawo panu pozwala wyłączyć? Noirtier nawet nie drgnął. Chce pan nadal rozporządzić wszystkim? Tak. Ale po pańskiej śmierci testament zostanie zakwestionowany? Nie. Mój ojciec zna mnie dobrze, odezwał się Wilford. Wie, że jego wola będzie dla mnie święta. Prócz tego wie, że na moim stanowisku nie mogę procesować się z ubogimi. Oczy Noirtiera zabłysły triumfalnie. I jaka jest pańska decyzja? Zagadnął Wilforda notariusz. Nic, drogi panie, mój ojciec już w duchu postanowił, a wiem, że nigdy nie zmienia swoich postanowień. Rezygnuję. Rodzina straci 900 tysięcy franków, wzbogacą się dzięki nim szpitale, ale nie ustąpię kaprysowi starca i zrobię to, co mi nakazuje sumienie. I Wilford wyszedł wraz z żoną, aby ojciec mógł spisać testament tak, jak sobie tego życzył. Tegoż samego dnia testament został ukończony. Posłano poświadków, starzec potwierdził testament w ich obecności, akt zapieczętowano i złożono u pana de Champ, notariusza rodziny. Gdy państwo de Wilfortowie wrócili do siebie, dowiedzieli się, że w salonie czeka na nich hrabia de Monte Cristo. Pani de Wilford, zbyt roztrzęsiona, by tak od razu ukazać się gościowi, wstąpiła do sypialni, zaś prokurator, który bardziej nad sobą panował, udał się wprost do salonu. Chociaż umiał nie okazywać swoich emocji i nadawać twarzy dowolny wyraz, nie zdołał rozchmurzyć się na tyle, aby hrabia, promiennie uśmiechnięty, nie zauważył tego posępnego zamyślenia. — Mój Boże, cóż się panu stało? — zapytał po wymianie obowiązkowych grzeczności. — Czyżbym przyszedł w chwili, gdy przygotowywał pan jakiś wyrok śmierci? Wilford spróbował się uśmiechnąć. — Nie, panie hrabio, w tej sprawie ja jestem ofiarą. To ja przegrałem proces, a pozwały mnie przypadek, upór i głupota. O co chodzi? Dopytywał się Monte Cristo, wybornie odgrywając przejęcie. Czyżby naprawdę przydarzyło się panu jakieś nieszczęście? A panie hrabio, nie warto o tym mówić, odparł Wilford ze spokojem, w którym przebijała gorycz. To tylko zwykła strata pieniężna. Istotnie, odparł Monte Cristo, strata pieniężna to dla pana niewielki kłopot. Przy takiej fortunie i przy tak filozoficznym sposobie myślenia jak pański. To też nie martwię się tak ze względu na pieniądze, chociaż strata 900 tysięcy franków godna jest żalu, a na pewno może nieco zdenerwować. Ale bardziej dokucza mi to dziwne zrządzenie losu, przypadku, fatalności. Bo ja wiem, jak nazwać tę siłę, która wymierzyła we mnie ten cios, który obraca w niwecz moje nadzieje majątkowe, a może i przyszłość córki. I to wszystko przez kaprys zdzieciniałego starca. Na litość boską, ale o co chodzi? Wykrzyknął hrabia. Powiedziałeś pan 900 tysięcy franków? No to jest suma, której mógłby żałować nawet filozof. A któż to przyprawił pana o taką zgryzotę? Mój ojciec. Wspominałem panu o nim. Pan Noirtier? Ale przecież mówił mi pan chyba, że jest kompletnie sparaliżowany i że odstąpiły go wszystkie władze. Fizyczne tak, nie może się ruszyć. Nie może mówić, ale pomimo to myśli, upiera się przy swojej woli i jak pan widzi, działa. Wyszedłem od niego 5 minut temu. Właśnie dyktuję testament dwóm notariuszom. Czyli przemówił. Lepiej, doskonale się z nimi porozumiewa. Jak? Wzrokiem. Jego oczy nie przestały żyć, no i proszę, zabijają. Mężu, rzekła pani de Villefort, wchodząc do salonu, czy trochę nie przesadzasz? Witam panią, ukłonił się hrabia. Pani de Villefort oddała ukłon, uśmiechając się czarująco. Cóż mi to opowiada pani małżonek? Spytał Monte Cristo. Co to za niezrozumiała przykrość? Niezrozumiała, to dobre określenie, odpowiedział wzruszając ramionami prokurator. Kaprys starego człowieka. W żaden sposób nie da się go przekonać, aby zmienił decyzję? Ależ tak, oznajmiła pani de Villefort, i to zależy jedynie od mojego męża, aby ten testament wydziedziczający Valentin został sporządzony znów na jej korzyść. Widząc, że małżonkowie zaczynają rozmawiać parabolami, udał, że przestał się tym interesować i ją przyglądać się z największym skupieniem pełnym aprobaty, jak Edwardek nalewa atrament do poidełka dla ptaków. Moja droga, odpowiedział żonie Villefort, wiesz, że niezbyt lubię pozować w domu na patriarchę i że nigdy nie sądziłem, że losy wszechświata zależą od mojego skinienia. Niemniej jest dla mnie ważne, aby rodzina szanowała moje decyzje. Zdziecinnienie starca i kaprys dziecka nie zniszczą projektu, jaki ustaliłem już wiele lat temu. Baron de Pinay był moim przyjacielem, przecież wiesz pani o tym, i trudno o lepszą partię niż związek z jego synem. Sądzisz, spytała pani de Villefort, że Valentin jest w zmowie z dziadkiem? No tak, zawsze się sprzeciwiała temu mariażowi, nie zdziwiłabym się, gdyby to, co się dziś stało, było przez nich ukartowane. Moja żono, wierz mi, nikt tak łatwo nie wyrzeka się 900 tysięcy. Ale przecież rok temu chciała się wyrzec świata i wstąpić do klasztoru. Mniejsza z tym. Powtarzam ci, ten ślub musi dojść do skutku. Wbrew woli twojego ojca? Spytała pani de Villefort, chcąc poruszyć inną strunę. Czyż tak można? Monte Cristo udawał, że nie słucha, ale nie tracił ani jednego słowa z całej tej rozmowy. Moja żono, odparł Villefort. Śmiało mogę powiedzieć, że zawsze szanowałem ojca, bo naturalne uczucie synowskie łączyło się u mnie z przekonaniem o jego wybitnym charakterze. Ponadto ojciec jest świętością z dwóch względów. Daje nam życie i nami kieruje. Ale teraz nie mogę już widzieć dawnego rozumu w starcu, który, pamiętając o nienawiści, jaką żywił do ojca, chce dziś prześladować syna. Byłoby śmieszne, gdybym podporządkowywał się jego kaprysom. Nadal darzę ojca wielkim szacunkiem. Zniosę bez skargi tę finansową karę, jaką mi nakłada, ale nie zmienię mojej woli, a świat niech osądzi, za kim jest zdrowy rozsądek. A więc wydam córkę za barona de Pinaya, bo w moim przekonaniu ten mariaż jest dobry i zaszczytny. I ostatecznie wolno mi ją wydać za tego, kto mi się podoba. Coś podobnego, odezwał się hrabia, na którego prokurator wciąż popatrywał, szukając wzrokiem aprobaty. Czyli pan Noirtier wydziedzicza, jak państwo mówicie, pannę Valentin dlatego, że ma wyjść za Franca de Pinaya? Mój Boże, tak, panie hrabio, to cała przyczyna, wzruszył ramionami Villefort. Taką przynajmniej przyczynę nam podał, dodała pani de Villefort. To prawdziwa przyczyna, żono, wierz mi, znam mojego ojca. Czy można coś takiego pojąć? A czemuż to mężu pan de Pinay nie podoba się ojcu bardziej niż ktokolwiek inny? Poznałem pewnego Franca de Pinaya, wtrącił hrabia. Czy to nie syn generała de Quesnela, któremu Karol X nadał tytuł barona de Pinaya? Tak, odpowiedział Villefort. Ależ to według mnie czarujący młody człowiek. I dlatego jestem pewna, rzekła pani de Villefort, że to tylko pretekst. Starzy ludzie, kiedy kochają, stają się tyranami. Mój teść po prostu nie chce, aby jego wnuczka wyszła teraz za mąż. Ale państwo nie znacie, zagadnął Monte Cristo, co jest przyczyną tej nienawiści? A, któż to może wiedzieć? Może to jakaś antypatia polityczna? No tak, ojciec i ojciec pana de Pinaya żyli w bardzo burzliwych czasach, wyjaśnił Villefort, których ja pamiętam tylko ostatnie chwile. Czy pański ojciec nie byłaby bonapartystą? Chyba mi coś pan o tym wspominał. Mój ojciec przede wszystkim był jakobinem, oznajmił Villefort, wychodząc w podnieceniu poza granicę rozwagi. Toga senatorska, którą Napoleon zarzucił mu na ramiona, nie zmieniła mu serca. Ojciec spiskował nie w sprawie cesarza, ale przeciwko Bourbonom, ponieważ ojciec był tym groźniejszy, że nigdy nie walczył dla niemożliwych utopii, ale dla rzeczy możliwych. A żeby je zrealizować, stosował się do straszliwych teorii jakobinów, którzy nie cofali się przed żadnymi środkami. A widzą państwo, to tak, rzekł Monte Cristo. Panowie Noirtier i d'Épinay musieli się gdzieś spotkać na polu walki politycznej. Czy pan d'Épinay, chociaż służył pod Napoleonem, nie zachował na dnie serca uczuć royalistowskich? Czy to aby nie on został zamordowany pewnego wieczora, gdy wychodził z klubu bonapartystowskiego, do którego zwabili go, sądząc, że jest im bratem? Wilford spojrzał na hrabiego niemal z przerażeniem. Mylę się? Spytał Monte Cristo. Nie, bynajmniej, odparła pani de Wilford. I to właśnie dlatego mój mąż wpadł na pomysł, aby połączyć tych dwoje dzieci, których ojciec i dziadek się nienawidzili, aby na zawsze wygasły te stare nienawiści. To dopiero wzniosła myśl, zawołał Monte Cristo. Myśl pełna miłosierdzia, wszyscy powinni jej przyklasnąć. O, byłoby to naprawdę piękne, gdyby panna Valentine de Wilford nazywała się panią baronową d'Épinay.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Wilford drgnął i przeszył hrabiego Monte Cristo wzrokiem, jakby chciał zajrzeć mu w głąb duszy i wyczytać, co podyktowało mu takie słowa. Ale hrabia uśmiechał się nadal życzliwie, zwyczajnie i tym razem przenikliwy wzrok prokuratora nic ponadto nie zdołał dojrzeć. Choć utrata tego spadku to wielkie nieszczęście dla Valentin, podjął Wilford, nie sądzę, aby pan Depinay cofnął się z powodu pieniędzy. Przekona się, że może jestem więcej wart niż pieniądze, skoro zrezygnowałem z nich, aby móc dotrzymać mu słowa. Wyliczy sobie, że Valentin i tak jest bogata po matce. Tym majątkiem zawiadują jej dziadkowie, państwo de Saint-Méran. Bardzo kochają Valentin. I naprawdę zasługują na taką miłość i na taką opiekę, jaką Valentin otaczała dziadka, wtrąciła pani de Villefort. Najwyżej za miesiąc przyjadą do Paryża, a po afroncie, jaki Valentin doznała od dziadka, nie musi już się tak poczuwać do obowiązku i ciągle zagrzebywać w pokoju teścia. Hrabia z zadowoleniem przysłuchiwał się tym dwóm rozbieżnym wypowiedziom, dyktowanym przez zranioną miłość własną i zawód natury finansowej. Ale zdaje mi się, zagadnął Monte Cristo po chwili milczenia, i z góry przepraszam za to, co powiem, zdaje mi się, że pan Noirtier wydziedziczył pannę Valentin za to, że chce wyjść za młodzieńca, którego ojca nienawidził, ale nie ma powodu zarzucać czegokolwiek naszemu kochanemu Edwardkowi. Prawda? Zawołała pani de Villefort tonem, którego nie sposób opisać. Prawda, że to jest głęboko niesprawiedliwe? Biedny Edwardek przecież jest tak samo wnukiem pana Noirtier jak Valentin. A jednak, gdyby Valentin nie wychodziła za pana Franca, zapisałby jej cały majątek. Powiem więcej, Edwardek dziedziczy nazwisko rodziny, a mimo to, nie licząc tego majątku po dziadku, Valentin i tak będzie od niego 3 razy bogatsza. Po takiej wypowiedzi hrabia już nie powiedział ani słowa i poprzestał na słuchaniu. No, przestańmy, panie hrabio, wtrącił Wilford. Mówić o tych familijnych kłopotach. Tak, to prawda, że mój majątek podniesie dochody ubogich, którzy dziś staną się prawdziwymi bogaczami. Tak, niech ojciec odbierze mi bez powodu tę prawowitą nadzieję. A ja i tak postąpię tak, jak wypada człowiekowi rozsądnemu i szlachetnemu. Przyrzekłem panu Depinayowi dochód od tej sumy i będzie go miał, choćbym miał na siebie nałożyć najokrutniejsze wyrzeczenia. Myślę jednak, czy nie lepiej byłoby, podjęła pani de Villefort, wracając do tej jednej myśli, która ciągle tliła się jej na dnie serca, gdybyśmy wyznali ten smutny fakt panu Depinayowi, aby sam zwrócił nam słowo. O, to by było prawdziwe nieszczęście, zawołał Villefort. Nieszczęście? Powtórzył Monte Cristo. Oczywiście, odpowiedział uspokajając się Villefort. Bo jeżeli ślub nie dochodzi do skutku, nawet z przyczyn pieniężnych, rzuca to cień na opinię młodej panienki. A oprócz tego nabrałyby siły dawne pogłoski, które chciałem raz na zawsze stłumić. Ale nie, nic z tego nie będzie. Pan Depinay, jeśli jest człowiekiem porządnym, uzna, że wobec wydziedziczenia Valentin jest tym bardziej zobowiązany. Inaczej postąpiłby jak zwyczajny chciwiec. O, nie, to niemożliwe. Jestem zdania pana prokuratora, rzekł Monte Cristo, nie spuszczając oka pani de Villefort. A gdybym należał do pańskich przyjaciół, pozwoliłbym sobie udzielić rady. Słyszałem, że pan Depinay ma wkrótce wrócić. Nakłoniłbym go wobec tego, aby doprowadził tę sprawę ostatecznie do skutku. Czyli wykonałbym ten plan, którego pomyślne zakończenie przyniosłoby panu największy zaszczyt. Villefort wstał, wyraźnie uradowany, ale twarz jego żony powlekła się lekką bladością. Wybornie. Nic innego sobie nie życzyłem i zaufam opinii takiego doradcy jak pan, rzekł Villefort, podając rękę hrabiemu. A więc możemy uznać wszystko, co się dziś stało, za niebyłe. Nic nie zmieniło się w naszych planach. Panie de Villefort, rzekł hrabia, świat, choć tak niesprawiedliwy, będzie podziwiał, ręczę za to, pańską decyzję. Pańscy przyjaciele będą z tego dumni, a pan Depinay, choćby miał wziąć pannę Villefort bez żadnego posagu, co się raczej nie zdarzy, będzie szczęśliwy, że wejdzie do rodziny, która potrafi ponosić najwyższe poświęcenia, aby dotrzymać słowa i spełnić obowiązek. Po tych słowach powstał i szykował się do odejścia. Już nas pan opuszcza? Spytała pani Dewi.

Będzie się to aż na wsi. A gdzież to? Zapewne blisko Paryża. Tuż za rogatkami, pół mili dalej, Votéil. Votéil! Wykrzyknął Wilfort. A prawda, żona mówiła mi, że masz pan dom Votéil, bo przecież przeniósł ją pan do niego po wypadku. A gdzie dokładnie? Na ulicy de la Fontaine, pod 28. Ależ to pan kupiłeś dom pana de Saint-Méran? Zawołał Wilfort. Pana de Saint-Méran? Zapytał Monte Cristo. Ten dom był własnością pana de Saint-Méran? Tak, odparła pani de Wilfort. A uwierzy pan w jedną rzecz, panie hrabio? W jakąż to? Podoba się panu ten dom, prawda? Jest prześliczny. Widzi pan, a mój mąż nigdy nie chciał w nim zamieszkać. No doprawdy nie rozumiem, odparł Monte Cristo. Skąd to pańskie uprzedzenie? Nie lubię Votéil, rzekł prokurator, starając się zachować panowanie nad sobą. Ale chyba nie sprawisz mi pan przykrości, zatroskał się Monte Cristo, i z powodu tej antypatii nie pozbawisz mnie radości goszczenia tam państwa. Nie, panie hrabio, mam nadzieję, proszę mi wierzyć, zrobię wszystko, co w mojej mocy, jąkał się Wilfort. O, nie przyjmę żadnych usprawiedliwień, czekam na państwa w sobotę. O 6:00. Jeśli państwo nie przyjdziecie, gotów jestem myśleć, czy ja wiem, że nad tym domem, pustym od 20 lat, ciąży jakaś okropna klątwa, albo że opowiada się o nim jakąś krwawą legendę. Przyjdę, panie hrabio, przyjdę, pospieszył z zapewnieniem Wilfort. Dziękuję, odpowiedział Monte Cristo, a teraz państwo pozwolą, muszę się pożegnać. Naprawdę, mówiłeś pan przed chwilą, że musisz nas opuścić, rzekła pani de Wilfort. A nawet zdaje mi się, że chciałeś powiedzieć nam dlaczego, gdy nagle zmieniłeś pan wątek. Tak naprawdę, łaskawa pani, chyba nie ośmielę się pani przyznać, dokąd idę. Ależ proszę powiedzieć. Zamierzam w charakterze prawdziwego gapia, którym zresztą jestem, przyjrzeć się pewnej rzeczy, nad którą nieraz rozmyślałem godzinami. Cóż to takiego? Telegraf. O, do licha, no nic, trudno, wymknęło mi się. Telegraf, powtórzyła pani de Wilfort. No tak, mój Boże, telegraf. Widziałem czasem, jak na końcu drogi, w piękny, słoneczny dzień, wznoszą się na wzgórzu czarne ramiona, zginając się jak łapy olbrzymiego owada, i zawsze czyniło to na mnie ogromne wrażenie, przysięgam. Myślałem o tych dziwacznych znakach, które z taką precyzją mkną przez powietrze i przenoszą nieznaną wolę człowieka siedzącego przy stole przez 300 mil do drugiego człowieka przy drugim stole na drugim końcu linii. I myślałem, że te znaki rysuje na szarym tle chmur lub na lazurze nieba sama siła woli tego wszechmocnego człowieka. Przychodziły mi wtedy do głowy dżiny, sylfy, gnomy, słowem jakieś tajemne moce, i śmiałem się z tego. Nigdy nie naszła mnie chęć, aby podglądać z bliska te ogromne, białobrzuche owady z czarnymi, cienkimi łapami. Bałem się ujrzeć pod ich kamiennymi skrzydłami jakiegoś małego karzełka, pedantycznego nudziarza, nafaszerowanego po uszy wiedzą ludzką i czarnoksięską. Aż tu razu jednego dowiaduje się, że tym, co wprawia w ruch telegraf, jest biedny urzędniczyna, zarabiający rocznie 1200 franków. Taki człowieczek przez cały dzień patrzy nie na niebo jak astronom, nie w wodę jak rybak, nie na piękne krajobrazy jak myśliciel o niebieskich migdałach, ale na drugiego takiego owada z białym brzuchem i czarnymi łapami, oddalonego o 5 mil. I wtedy zdjęła mnie ogromna ciekawość. Zapragnąłem przyjrzeć się z bliska tej poczwarce, która, pociągając za sznurki, daje ze swojej skorupy znaki innej takiej poczwarce. I tam się pan właśnie wybierasz? Tak. A do jakiej stacji? Ministerstwa Spraw Wewnętrznych czy obserwatorium? O nie, tam natknąłbym się na ludzi, którzy zmusiliby mnie, abym zrozumiał rzeczy, o których nic nie chcę wiedzieć, i którzy wytłumaczyliby mi tajemnice, na których sami się nie znają. A ja do licha chcę zachować złudzenie, że to wielkie owady. Wystarczy, że straciłem już wszelkie złudzenia co do ludzi. Toteż nie pójdę ani na stację ministerstwa, ani do obserwatorium. Chcę telegrafu w szczerym polu, aby zobaczyć człowieczka, co zaskorupiał swojej wieży. Jest z hrabi naprawdę wyjątkowy wielki pan, stwierdził Wilfort. Jaką linię radzisz mi pan zbadać? No, tę, która jest w tej chwili najbardziej zajęta. Świetnie, czyli hiszpańską? No właśnie. Chce pan list od ministra, który wyjaśni panu,
Nie, nie, przecież powiedziałem panu, że nie chcę nic rozumieć. W chwili, gdy coś zrozumiem, nie będzie już telegrafu.

0: grafu. Będzie tylko znak, który jakiś pan Duszatel przesyła prefektowi Bajony, przebrany w te dwa greckie słowa telegrafein. A ja chcę zachować w pamięci z czcią tylko owada o czarnych odnóżach i to przerażające słowo. No to niech pan idzie, bo za 2 godziny będzie już ciemno i nic pan nie zobaczysz. Do diabła, przerażasz mnie. Pan do jakiej stacji najbliżej? Na drodze do Bajony. Dobrze, to jadę na trakt bajoński. Raczej ten w kierunku na Châtillon. A poza Châtillon? Chyba jeszcze wieża w Montlhéry. Dziękuję, do widzenia. W sobotę opowiem państwu o wrażeniach. W drzwiach hrabia spotkał się z notariuszami, którzy właśnie wydziedziczyli Walentin. Wychodzili uradowani, że spisali akt, co przyniesie im z pewnością wielką sławę.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Nie tego samego wieczoru, jak mówił, ale następnego ranka hrabia de Monte Cristo wyjechał rogatką Domfer, skierował się na drogę do Orleanu i minął wioskę Lina, nie zatrzymując się przy telegrafie, który właśnie poruszał swoimi długimi, kościstymi ramionami. Zatrzymał się w końcu dopiero przy wieży Montlhéry, która, jak nam wiadomo, wznosi się w najwyższym punkcie równiny o tej samej nazwie. U stóp tego pagórka hrabia wysiadł i ruszył na szczyt krętą ścieżyną, szeroką na 18 cali. Na szczycie zatrzymał go żywopłot, na którym różowo-białe kwiaty ustępowały miejsca zielonym jeszcze owockom. Wkrótce odnalazł furtkę. Była to mała drewniana krata na zawiasach z wikliny, zamykało się ją, zaczepiając sznurek o kołek. Hrabia w mig rozpatrzył się w tym mechanizmie i drzwiczki otwarły się. Znalazł się w małym ogródku o wymiarach 20 stóp na 20. Z jednej strony zamykał go żywopłot z furtką o wspomnianej przemyślnej konstrukcji, a z drugiej strony ściana starej wieży zarosłej bluszczem, z której okien wychylały się lewkonie. Pomarszczona w kwiecistej sukni wyglądała jak staruszka, której wnuczęta złożyły właśnie życzenia imieninowe. Zdawałoby się, że potrafiłaby opowiedzieć o wielu straszliwych dramatach, gdyby tylko jej ściany miały nie tylko uszy, które przypisuje murom stare przysłowie, ale i głos. Przez ogródek przechodziło się ścieżyną wysypaną czerwonawym piaskiem, którą obrastały z obu stron gęste, wieloletnie bukszpany. Barwy zestawione były tak pięknie, że uradowałyby oko pana de la Croix, naszego współczesnego Rubensa. Ścieżyna wiła się w ósemkę, dzięki czemu w ogródku długim na 20 stóp można było zażyć przechadzki na stóp 60. Nigdy jeszcze Flora, roześmiana, świeża bogini poczciwych rzymskich ogrodników, nie była otaczana tak skrupulatnym, nabożnym kultem. Z pomiędzy 20 róż na rabacie żadna nie miała choćby jednego listka upstrzonego przez muchę, nigdzie nie było ani jednej gromadki zielonych mszyc, które pożerają rośliny w wilgotnych ogrodach. A przecież nie brakowało tu wilgoci. Ziemia, czarna jak sadza i ciemna zieleń drzew, mówiły same za siebie. Ewentualnej suszy zawsze zaradziłaby woda z beczki wkopanej w ziemię w kącie ogródka. Na zielonym kożuchu, pokrywającym jej powierzchnię, przysiadły tyłem do siebie żaba i ropucha. Zapewne chodziło o niezgodność charakterów. Monte Cristo zamknął furtkę i jednym rzutem oka ogarnął całą tę przestrzeń. Albo telegrafista wynajmuje ogrodników, rzekł do siebie, albo też pasjonuje się ogrodnictwem. Wtem natknął się na kogoś, kto przycupnął za taczkami wyładowanymi liśćmi. Ów ktoś wyprostował się z okrzykiem wyrażającym zdumienie i Monte Cristo znalazł się twarzą w twarz z człowiekiem lat około 50. Poczciwiec zbierał właśnie truskawki i układał je na winogronowych liściach. Było 12 winogronowych liści i niemal tyleż truskawek. Zrywając się, poczciwiec o mało nie upuścił truskawek, liści i talerzyka. Zajmujesz się pan zbiorami? Rzekł z uśmiechem Monte Cristo. Przepraszam pana, odparł poczciwiec, podnosząc rękę do kaszkietu. To prawda, nie jestem na górze, ale zszedłem stamtąd tylko co. Ależ nie chcę ci przeszkadzać, przyjacielu, zbieraj sobie swoje truskawki, jeśli jeszcze coś zostało. Mam jeszcze 10, bo tu jest już 11, a wszystkich było 21, o 5 więcej niż rok temu. Nic dziwnego, mieliśmy gorącą wiosnę, a widzi pan, truskawka lubi ciepło, dlatego też zamiast 16, jak w roku ubiegłym, zebrałem już 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Chryste, panie, brakuje dwóch, a wczoraj jeszcze były. Jestem pewien, były tutaj, sam liczyłem. Na pewno podwędził je ten synalek Simonowej. Widziałem, jak się tu dziś kręcił. Ty niecnoto, będziesz mi tu okradał ogrody. Nie wie, gdzie go to może zaprowadzić. No tak, to poważna sprawa, ale niech pan zważy, że to jeszcze dzieciak, a dzieci są łakome. Oczywiście, ale człowiekowi i tak przykro, ale przepraszam, może jest pan moim zwierzchnikiem, a ja tak pana trzymam? Spojrzał bojaźliwie i pytająco na hrabiego i jego granatowy surdut. Uspokój się, przyjacielu. rzekł hrabia z uśmiechem, w którym umiał zawierać straszliwą groźbę lub ogromną życzliwość, a który wyrażał teraz tylko życzliwość. Nie jestem twoim zwierzchnikiem, nie przyjechałem na inspekcję, jestem tylko zwykłym podróżnym. Przywiodła mnie tu ciekawość i zaczynam już sobie wyrzucać, że narażam cię na stratę czasu. O, mój czas nie jest drogi, odrzekł poczciwiec, uśmiechając się z melancholią. Choć wprawdzie ten czas jest własnością rządu i nie powinien go tracić, ale otrzymałem zawiadomienie, że mogę godzinkę odpocząć. To mówiąc, rzucił okiem na zegar słoneczny, bo w ogródku było wszystko, nawet zegar słoneczny. A jak pan widzisz, mam jeszcze 10 minut, a poza tym truskawki już dojrzały i jeden dzień więcej. Dasz pan wiarę, że podjadają mi je koszatki? No, nigdy bym nie przypuszczał. Odparł poważnie Monte Cristo. Koszatki to niemili sąsiedzi, zwłaszcza dla nas, bo przecież nie jadamy ich tak jak Rzymianie smażonych w miodzie. A Rzymianie to jadali? Zdumiał się ogrodnik. Jadali koszatki? Tak, wyczytałem to u Petroniusza. Naprawdę? Ale to chyba niedobre, choć mówi się tłusty jak koszatka. Nie dziwota, że tłuste. Śpią sobie cały Boży dzień, a budzą się dopiero na noc, po to, żeby pożreć wszystko, co się tylko da. Proszę pana, miałem w zeszłym roku 4 morele, nadgryzły mi jedną. Miałem brzoskwinię, jedną, jedyną, prawda, że to rzadki owoc? I proszę pana, zżarły mi ją od strony muru do połowy. Wspaniała była, a smaczna? Nigdy w życiu nie jadłem lepszej. Czyli w końcu ją pan zjadłeś? No, tę połowę, co została, ale powiadam panu, była przepyszna. O, te waćpanny wybierają sobie to, co najlepsze. To tak jak ten chłopak Simonowej. On też nie wybrał sobie najgorszych truskawek, o nie. Ale w tym roku, ciągnął ogrodnik, o, może pan być pewien, nic mi nie zrobią, choćbym miał pilnować owoców po nocach. Monte Cristo dowiedział się już, czego chciał. Każdy z nas ma jakąś namiętność, co mu zżera serce, jak każdy owoc ma robaka. Namiętnością telegrafisty było ogrodnictwo. Jął obrywać liście winorośli, które zasłaniały słońce winnym gronom i zaskarbił sobie ostatecznie serce ogrodnika. Pan dobrodziej przyszedł obejrzeć telegraf? Tak, jeśli nie zabraniają tego przepisy. O nie, przecież niczym to nie grozi, bo nikt nie zna naszego szyfru. Tak, słyszałem, że panowie przekazujecie sobie sygnały, których sami nie rozumiecie. Pewnie, a ja nawet tak wolę, uśmiechnął się telegrafista. A to dlaczego? Bo tym sposobem jestem wolny od wszelkiej odpowiedzialności. Jestem po prostu machiną i niczym więcej. Bylebym funkcjonował, to nic mi nikt nie powie. Do diabła, pomyślał Monte Cristo. Czy aby nie trafiłem na człowieka pozbawionego ambicji? O, to byłby dopiero pech. Proszę pana, rzekł ogrodnik, spojrzawszy na zegar. Już się prawie kończy te 10 minut, muszę wracać na stanowisko. Może zechcesz pan pójść ze mną? Monte Cristo wszedł do wieży. Miała ona 3 kondygnacje. Na parterze stały pod ścianami narzędzia rolnicze. Motyki, grabie, konewki. Nic poza tym tu nie było. Na 2. kondygnacji telegrafista mieszkał, a raczej nocował. Umeblowanie było skromne. Łóżko, stół, 2 krzesła, kamionkowa misa na wodę, pod sufitem wisiały pęczki ziół. Hrabia rozpoznał groszek pachnący i nieuskaną fasolkę. Poczciwiec zaopatrzył każdy pęczek w etykietkę tak skrupulatnie, jakby był głównym botanikiem w paryskim ogrodzie botanicznym.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: zajesz
1: i wystarczy jedna chwila.
0: Chwile, dwie.
1: Larwa zmienia się w motyla.
0: Larwy, dwie.
1: Mrówki w trawie się kochają, świerszcze wdzięcznie przygrywają, przyszła.

0: ale to jest jedno z najpiękniejszych solo, gdzie się zagrał.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem.
0: Zapraszam wszystkich na moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ewa Bem.
1: Słuchaj codziennie o 15:30 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.

proszę cię, mamo. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

dusza, nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks.

jod, już rzężą żądzę ustu. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zbliszczy.

0: rusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to. Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz? Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki,

Starszy pan, niegdyś z naszych,

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się

gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo, jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

Tu Alosia Awdiejew z Krakowa. Przekazuję serdecznie pozdrowienia wszystkim słuchaczom radio. Pogoda, sam słucham tego radia, kiedy tylko mam możliwość.

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik cię minął.

gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem,